szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Rosja wciąż robi groźną minę do złej gry. Nie chce ograniczać działań wojennych. Lewandowski za ocean. Piłkarz najpewniej wybrał, gdzie będzie grał.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. SOR zajmie się Rafałem Trzaskowskim. To stołeczna operacja referendalna, która ogłasza zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy. Na razie żadna partia opozycyjna nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się jej przyglądać, mówi polityk PiSu Karol Karski.
4: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie. No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów, tak? Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
2: Aby zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi się podpisać ponad 130 tysięcy mieszkańców.
3: Prawda Antyradia.
2: Nie dla stopowania wojny, mówi Putin. Rosja odrzuca wyciągniętą przez Ukrainę dłoń, pisze agencja Reutera. Dyktator miał powiedzieć, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego planu na polu bitwy, a tym celem jest całkowite zajęcie czterech regionów Ukrainy.

0: Si Polak umowę z Chicago Fire ma podpisać lata dzień. Jeśli tak się stanie, to swój pierwszy mecz za oceanem mógłby zagrać 16 lipca przeciwko zespołowi z Vancouver.
1: Prawda antyradia.
0: Dbanie o zdrowie i urodę oraz dobre samopoczucie mamy wpisane w budżet. Prawie 80% Polaków wydaje na to do 300 zł miesięcznie, więc to nie są raczej drogie usługi premium. Związek Przedsiębiorstw Finansowych Agnieszka Kozioł.
2: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnacje. Znacznie rzadziej wybierane są wyjazdy wellness i spa czy usługi związane ze zdrowiem psychicznym.
0: Ponad połowa badanych deklaruje, że ich wydatki na wellness nie zmieniły się w ciągu ostatnich 2 lat.
1: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Słoneczny i gorący poranek w większości kraju. Najcieplej na Mazowszu 26 stopni. W większości kraju w okolicach 20. Na zachodzie szansa na chwilową ulgę od upału. W Lubuskiem zaczyna grzmieć. Po południu burze mogą objąć prawie całą zachodnią połowę Polski. Tam w okolicach 33, na wschodzie powyżej 35 stopni.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Joanna Obuchowska, zapraszam. Ojciec coraz starszy i coraz bardziej zaangażowany. GUS przyjrzał się temu, jaki jest współczesny tata. O szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Mężczyźni coraz później zostają ojcami, podobnie jak kobiety matkami. Ma to zapewne związek z tym, że mężczyźni i kobiety coraz później zawierają małżeństwa, a przecież wciąż zdecydowana większość dzieci rodzi się w małżeństwach. Faktem jest też jednak, że to zjawisko późniejszego ojcostwa dotyczy też związków nieformalnych. W rezultacie mężczyzna, który w 2025 roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. Dla porównania w 2010 roku miał niespełna 31 lat. Na dodatek mężczyzna dziś rzadziej zostaje ojcem. W ostatnich latach liczba urodzeń mocno spadała, o ile w 2010 roku było ich, a był to dobry rok pod tym względem, ponad 400 tysięcy, o tyle w zeszłym roku tylko 238 tysięcy. Na dziecko najliczniej decydują się mężczyźni w wieku między 30 a 34 lata. W 2010 roku dominowały dwie grupy wiekowe, 30-34 lata i 25-29 lat. W tej chwili dominuje już tylko jedna, ta starsza. Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach. Nieco starsi, liczący od 20 do 24 lat, też zdecydowanie rzadziej zostają ojcami. W 2010 roku mężczyzn w tym wieku, którzy cieszyli się narodzinami dziecka, było ponad 41 tysięcy, a w ubiegłym roku niespełna 9 tysięcy. Ojcowie, którzy jak wszyscy mężczyźni generalnie wciąż więcej czasu niż kobiety przeznaczają na aktywność zawodową, a mniej na tę związaną z domem, zmieniają się i coraz chętniej poświęcają uwagę swoim pociechom, przeciętnie zajmują się nimi około 2 godzin dziennie. Zdecydowana większość ojców aktywnie też wspiera mamy w opiece nad dziećmi. Ważna zmiana, jakiej jesteśmy też świadkami, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku dekad, w przypadku rozwodu, w zdecydowanej większości przypadków, opieka nad dziećmi przyznawana jest obojgu rodzicom, a nie tylko mamie. Tu doszło do prawdziwej rewolucji, która też potwierdza, że troska o relacje ojca z dziećmi zyskała mocno na znaczeniu i ma konkretny wymiar.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Flota MPK w Krakowie powiększyła się o 15 nowych autobusów elektrycznych. To pojazdy niskopodłogowe, zeroemisyjne i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ale nie tylko. Zaprojektowano je też z myślą o komforcie pracy kierowców.
6: Stanisław Krasik, pełniący obowiązki prezydenta miasta. Przegubowce, elektryki z wszystkimi możliwymi, po krakowsku mówiąc, bajerami. Na pewno komfortowe warunki pracy dla kierowczyń, kierowców. 40 parę miejsc dostępnych bez barier dla, no myślę, pań z wózkami, ludzi na wózkach. 129 miejsc do tak powiem, komfortowego podróżowania. I myślę, że No jak słyszałem,

0: Akumulatory mają pozwolić przejeździć im całą zmianę. Też mają dwa sposoby ładowania, takie jak samochody elektryki i pantografy, które tu nad nami są. To jest szybkie ładowanie. Ponieważ mamy dobrą, wynegocjowaną cenę energii elektrycznej, więc ten transport jest tańszy, a to, że nie musimy amortyzować tego zakupu, no to w ogóle, powiedziałbym, jest to już sytuacja bliska wymarzonej.
1: No to jedziemy. Jak pan ocenia komfort?
2: Komfort jest bardzo dobry. Tutaj w związku z tym, że to jest pojazd elektryczny, nie emituje dużego hałasu, także jedziemy cichutko, praktycznie niesłyszalnie, w klimatyzowanej przestrzeni, komfortowo.
1: No właśnie, bo żar się sączy z nieba, ale jest przyjemnie w środku, można się schłodzić.
2: Tak, różnica temperatur jest wyczuwalna od razu po wejściu do autobusu, jest komfortowo w pojeździe schłodzony.
1: No i te piękne tapicerki, jest tak czyściutko, pięknie.
2: No, jest autobus nowy, zobaczymy, jak będzie z utrzymaniem tego materiału, ale mamy doświadczenie, więc myślę, że nie będzie z tym większych problemów.
1: Jak krakowianie chcą, to potrafią zadbać o czystość.
2: Tak, jak chcą, to potrafią zadbać o czystość.
1: Jak panią się jedzie?
3: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że jest tyle dużo nowych autobusów w Krakowie, bo akurat korzystam z komunikacji miejskiej dosyć często.
1: No i można poplotkować, bo teraz jest cicho.
3: Komfortowo, z klimatyzacją, nie?
1: To wysiadamy czy zostajemy?
2: Wysiadamy, oczywiście, że wysiadamy.
4: Jakub Zakrzewski, Solaris Bus & Coaches A, dyrektor After Sales Solaris Polska.
1: Co wyróżnia te pojazdy?
4: To pojazdy najnowszej generacji, obecnie dostępnej, produkowanej przez naszą organizację. Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg zapewniany przez baterie typu High Energy. Autobusy są wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym już dzisiaj standard europejski, tak zwany GSR2, który między innymi zawiera w sobie kilka systemów asystenckich wspomagających kierowcę, dzięki czemu autobus zwraca uwagę na przeszkody, informuje kierowcę o przeszkodach na drodze, o tym, co się dzieje z boku autobusu, więc jest takim dodatkowym, bardzo istotnym systemem bezpieczeństwa. Oczywiście autobusy wyposażone w najnowsze systemy klimatyzacyjne. Dla pasażerów dostępne gniazda USB, około 43 miejsca siedzące, niemal 130 miejsc dostępnych w autobusie, z czego spora ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, czyli te najbardziej komfortowe.
1: Panie prezydencie, co w takim razie życzyłby pan kierowcom z tej okazji otrzymania 15 nowych niskoemisyjnych autobusów?
0: Po pierwsze, żeby uwierzyli, przekonali się, że zatrudnili się w dobrej firmie. Po drugie, żeby rzeczywiście inni użytkownicy ruchu szanowali te pojazdy i raczej je omijali, a nie szli na stłuczki. Po trzecie, żeby pasażerowie nie psioczyli, nie narzekali, nie byli niegrzeczni. No i wreszcie po czwarte, żeby oni sami pamiętali o tym, że jak widzą niewidomą osobę, czy widzą kogoś na wózku, to żeby pamiętali, że trzeba wyjść, wysunąć ewentualnie podjazd, czy też po prostu zatrzymać się tak w tym miejscu, gdzie ktoś z białą laską stoi, żeby wiedział, którędy ma wejść. Bo to są rzeczy, które tak naprawdę albo budują dobry wizerunek firmy, albo kładą się cieniem na nim.
1: I szerokiej drogi.
0: I szerokie, i drogie, to już powiedziała pani redaktor. Ja się pod tym podpisuję.
5: Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.
1: Ile na ten moment w takim razie MPK krakowskie ma niskoemisyjnych autobusów?
5: Przy tej dostawie 15 sztuk łącznie mamy 158 sztuk. Docelowo za tydzień chcemy odebrać 10 autobusów wodorowych. Również uczestniczymy w projekcie, konkursie o 20 autobusów przegubowych, kolejnych.
1: Na jakie linie wyjadą te autobusy, te dzisiaj dostarczone?
5: Na dzień dzisiejszy planowane, dzisiaj po zakończeniu tego uroczystości, linia 144, 169, 179 i 194. Na chwilę obecną struktura pojazdów jest około 650 pojazdów, z tego 160 można powiedzieć, że będą autobusy zeroemisyjne, plus te wodory, o których powiedziałem. Ten udział będzie cały czas rósł, podejrzewam, że gdzieś w granicach około 30% docelowo. Wszystkie dotychczas kupowane były z dofinansowaniem 80, 90 do 100%, a na chwilę chwilę obecną, przynajmniej to jest moje zdanie, nie powinniśmy dążyć do 100% floty zeroemisyjnej z bardzo prostej przyczyny. Nasz podmiot MPK jest podmiotem ochrony ludności oraz jest zmilitaryzowany, czyli musimy posiadać w swoich strukturach również pojazdy napędzane olejem napędowym, bo to służy bezpieczeństwu naszym mieszkańcom i miastu.
1: A ta przyjemność dzisiejsza ile nas kosztowała?
5: Ta przyjemność dzisiejsza to jest 50 milionów prawie złotych. Prawie cała kwota, 99% jest dofinansowania, więc można powiedzieć, że miasto Kraków nie wydało na te autobusy nic. Jest to dla nas pojazd bardzo ekonomiczny z uwagi na dofinansowanie, więc tego typu zakupy będziemy starać się realizować przez następne lata, jeżeli tylko będą projekty uruchamiane.
1: Czyli na ten moment ile mamy właśnie tych autobusów starszej generacji, właśnie tych już spełniających wymogi właśnie ekologiczne i bezpieczeństwa?
5: No to licząc 390 będą to autobusy, które są Euro 6 i V, czyli normy, które nie wszystkie nawet miasta europejskie stolice posiadają. Też je zaliczamy do ekologicznych, bo to są autobusy, których redukcja zanieczyszczeń sięga 95% i wyżej procent. I pozostałe 158 to są autobusy elektryczne, a za tydzień jeszcze te 10 autobusów wodorowych.
6: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe autobusy, to one są wyposażone w wiele udogodnień, które poprawiają nie tylko komfort, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo. Są wyposażone m.in. w czujniki wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika. Są wyposażone w różnego rodzaju też systemy, które nadzorują pracę kierowcy. Tam jest taki system Mobile Eye, który pomaga kierowcy wykrywać sytuacje, kiedy może dojść do kolizji. Jeżeli na przykład w sposób niezauważony kierowca zmieni pas ruchu, to także będzie ostrzegany. Jest też bardzo rozbudowany system wizyjny, system monitoringu. Ten system obejmuje nagrywanie tego, co dzieje się w przestrzeni pasażerskiej autobusu, także w kabinie kierowcy, a także to, co dzieje się wokół autobusu.
1: Jeszcze tutaj jest jakiś specjalny system dotyczący gaszenia pożaru.
6: Tak, to jest taki system, który jest zamontowany w autobusach elektrycznych. On jest specjalnie też tam montowany po to, żeby jak najszybciej wykryć zagrożenie pożaru. No i jeżeli do niego dojdzie, to żeby ten pożar był automatycznie gaszony.
7: Marek Sikora, kierowca zajezdni Wola Duchacka.
1: Jak pan cenia komfort jazdy nową bryką, nową furą?
7: No jak to nowa? Super.
1: Jak się tutaj różni to wszystko w stosunku do innych autobusów, którymi pan jeździł?
7: Znaczy w większości deski rozdzielcze mamy, w większości autobusów tych nowych już podobne. Różnią się może detalami, ewentualnie grafiką. Także dla każdego kierowcy jest komfort podobny. Nie ma problemu z odnalezieniem przycisków.
1: No właśnie, tutaj ma się zwiększyć teraz poziom bezpieczeństwa dla kierowcy, tak? Że teraz mają być tutaj wskazywane ewentualne przeszkody na drodze, tak zrozumiałam.
7: No tak, jak we wszystkich teraz nowych samochodach, wykrywa pieszych, wykrywa ewentualną kolizję, jest czujnik prędkości, także w momencie jak czyta znaki i przekroczymy prędkość, czego nie robimy, to po prostu daje nam sygnalizację, że po prostu jest przekroczenie prędkości.
1: A jak fotel? Bo fotel wygląda na bardzo komfortowy.
7: No powiem szczerze, po 10 godzinach człowiek wychodzi i wyprostuje się bez problemu.
1: A jak długo pan pracuje w MPK w Krakowie?
7: 21,5 roku.
1: To jak pan ocenia te zmiany? No bo to jednak no, w międzyczasie wiadomo, że wiele rzeczy się zmieniło, też flota się zmieniała sukcesywnie. Jak pan ocenia na przykład jazdę w stosunku do swojego pierwszego autobusu, którym pan jechał?
7: Zaczynałem jeździć karusem przegubowym. To było wyzwanie wtedy, pamiętam, jako młody kierowca, ale te autobusy miały taką duszę. No teraz to już jest, można powiedzieć, XXI wiek, to tutaj już nie ma porównania z tamtymi. No siedzi się jak w kabinie samolotu, cała pełna elektronika, więc no jest skok nieprawdopodobny.
1: Ale kabina jest dość spora.
7: No, mamy trochę rzeczy, także mamy w plecaku różne rzeczy do ewentualnie przemycia szyb, prawda? Wodę, różne napoje. No i musi być miejsce też ewentualnie dla bezpiecznego wyjścia i ewakuacji, czy po prostu pomocy pasażerom. Jeżeli widzimy pasażera na wózku, no musimy wysiąść, prawda, otworzyć klapę wjazdową, pomóc, jeżeli to, bo najczęściej są wózki elektryczne, to wtedy pasażerowie sami wjeżdżają, bo tam nie ma możliwości. Jeżeli nie jest wózek elektryczny, to pomagamy zająć miejsce w pojeździe. No trzeba stanąć dobrze przy krawężniku, opuścić klapę i po prostu pomóc.
1: A jeśli rozmawiamy już o takich kulisach zawodu, to jak wygląda przygotowanie samego pojazdu na dzień jazdy?
7: No, tak jak my, załóżmy, mamy tam wyjazd o godzinie, załóżmy, 3 w nocy, musimy być 20 minut wcześniej na zajezdni, odbieramy dokumenty, jesteśmy badani na trzeźwość, także nikt tu nie wjeżdża nieskontrolowany na trzeźwość. No i później dostajemy kompaturkę z numerem autobusu, o której wcześniej wiemy, gdyż mamy system informacyjny, który nam pokazuje, jakim autobusem będziemy jeździć. Znajdujemy go na placu, no i teraz musimy go uruchomić, sprawdzić światła, tablice z numerami, no zrobić taki obchód, że powiem, checklistę sprawdzić, jak to się mówi. No i w momencie, jak mamy wszystko sprawne, wszystko jest gotowe do jazdy, wypełniamy kartę drogową.
1: Jest światło zielone do jazdy.
7: I jest światło zielone do jazdy i kierunek, pierwsza końcówka i jedziemy.
1: A jak długo takie autobusy się ładują?
7: Znaczy od zera na szybkiej ładowarce, no to z 2 godziny się będą ładować. Ale tak jak na przykład na mieście mamy doładowanie, no to 20-30 minut doładowujemy go. Te najnowsze szczególnie.
1: A na jakich trasach pan najbardziej lubi jeździć?
7: W lecie lubię jeździć po aglomeracji, no bo ładne widoki i świeże powietrze. Nie stoi człowiek w korku. W zimie natomiast lepsze jest miasto.
1: Życzę panu dobrej jazdy.
7: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia.
7: Do zobaczenia na linii.
8: Rozmawiała Ola Wasilewska.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Niebawem drugie przesłuchanie w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Koniec programu CPN. Ceny paliw pójdą w górę. Stoi na stacji lokomotywa i nigdzie się nie wybiera. PKP Intercity odwołuje połączenia.
5: Prawda Antyradia.
4: 6:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Drugie przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego ma być dzisiaj. Emil Jędrzejewski za pierwszym razem nie chciał odpowiadać na pytania. Chciał sobie najpierw załatwić prawnika. Wcześniej w rozmowie z Kanałem Zero mówił o śmiertelnych w skutkach zaniedbaniach, do których miało dochodzić na SOR-ze wspomnianej lecznicy. Początek przesłuchania o 9:00. Tym razem dr Jędrzejewski ma przyjść z pełnomocnikiem.
5: Prawda Antyradia.
4: Koniec programu CPN od środy. Od lipca wraca wyższy VAT, więc na stacjach zapłacimy więcej. Benzyna ma kosztować 6,50, olej napędowy 6,70, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Z całą pewnością taka zmiana w wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach. Musimy się liczyć, że o ile te pierwsze wyjazdy będą tańsze, to powroty z tego wakacyjnego wypoczynku mogą już być droższe.
4: Eksperci twierdzą, że to dobry moment na zakończenie programu, bo paliwo w hurcie nie jest drogie. To, czy ceny znów pójdą w górę, będzie zależało od sytuacji z ropą na świecie.
5: Prawda Antyradia.
4: Upały zatrzymują pociągi. PKP Intercity odwołało 21 połączeń. Chodzi tylko o dzisiejszy rozkład. Między innymi o relacje Szczecin Główny Kołobrzeg, Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna czy Gdynia Główna Kostrzyn. W zamian jeżdżą autobusy. Szczegóły na stronach przewoźnika.
5: Prawda Antyradia.
4: Poznański Czerwiec był pretekstem w obronie ludzkiej, był protestem w obronie ludzkiej godności. Tak mówi Karol Nawrocki podczas obchodów 70. rocznicy strajku robotników Zakładu Cegielskiego. Prezydent wraz z prezydentami Łotwy, Albanii i Węgier podpisał też oświadczenie o podtrzymaniu pamięci o strajku sprzed 70 lat.
7: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj. Tam również Węgrzy bili się o swoją godność i o swoją suwerenność i niepodległość i tam również skończyło się to tragicznie.
4: Prezydent chce, aby 28 czerwca ustanowić dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Prawie 34 minuty po 6:00.
8: Pełna kultura, zapraszam. Trzeci killer powstanie i prace już wystartowały. Portal na ekranie.pl pisze, że została wybrana osoba, która napisze scenariusz. Ponoć wstępny szkic spodobał się reżyserowi Juliuszowi Machulskiemu. Nieoficjalnie to twórca najsłynniejszej polskiej pasty, Malcolm XD, ma być scenarzystą. Jeszcze nie wiadomo, kto zagra ani kiedy ruszą zdjęcia. Przed laty tytułowym killerem był Cezary Pazura, który w wywiadach wspominał, że chciałby wrócić do roli ze scenariuszem, który pokaże, że jego postać faktycznie była killerem. Nadchodzi kolejna odsłona Potworów. Netflix zapowiedział trzeci sezon, który będzie poświęcony postaci mężczyzny nazwiskiem Ed Gein. To morderca z USA, któremu udowodniono zabójstwo dwóch kobiet, ale podejrzewa się, że miał na koncie więcej ofiar, których szczątki kolekcjonował w domu. Premiera 3 października. Słoneczny i gorący poranek w większości kraju. Najcieplej na Mazowszu 26 stopni. W większości kraju w okolicach 20. Na zachodzie szansa na chwilową ulgę od upału. W Lubuskiem zaczyna grzmieć. Po południu burze mogą objąć prawie całą zachodnią połowę Polski. Tam w okolicach 33, na wschodzie powyżej 35 stopni.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Czas nieuchronnie zmierza do przodu. Widzę to po tobie, Piotr. Dzień dobry.
2: Tak, widzisz moją zmęczoną twarz, ale intensywny weekend za mną, bez grzechów. Opowiem ci zaraz o tym, co się wydarzyło.
1: No, to jest bardzo rock'n'rollowa siwizna, którą prezentujesz, mój drogi. I coraz bardziej rock'n'rollowy brzuch. Umówmy się, proszę państwa, w poniedziałek nie może być pięknie. Chociaż postaramy się to zmienić.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Michale, w weekend byłem w kilku miejscach.
2: Mhm. Twierdziłeś, że grzechów nie było.
1: Grzechów nie było, ale powiedziałeś o moim brzuszku.
2: Mhm. No jak słodko.
1: To najładniejszy rock'n'rollowy brzuszek.
2: To jest bardzo dobre pytanie na poniedziałek. Bardzo dobre pytanie na poniedziałek. Słuchajcie, ewentualnie brzuszysko roku też możemy wybrać, żeby wiesz, były kontrapunkty. Desperanos@antyradio.pl
1: 321-321-600 Axel? Ma chyba brzuszek, ma troszkę.
2: Nie zaglądałem, wiesz?
1: Słuchajcie, to może wy macie lepsze oko. Dzwońcie, piszcie do nas.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Baza wojsk USA w Polsce jakby bliżej. Szef MON-u mówi o postępach. Ostatni dzień na montaż czujki dymu i czadu. Inaczej kary finansowe. Od jutra łatwiej zazłomować auto. Zmieniają się przepisy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Jesteśmy na kolejnym etapie rozmów z USA w sprawie stałej bazy wojskowej. Mówi o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. Wcześniej, w połowie miesiąca, szef Pentagonu dał zielone światło. Stwierdził, że Amerykanie mogą się przyjrzeć propozycji.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni dzień na montaż czujki dymu i czadu. Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy mają czas tylko do jutra, inaczej kara. W razie pożaru ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty odszkodowania. Czujka znacznie zwiększa bezpieczeństwo, mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
2: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka.
0: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł, a nawet grzywnę do 30 000 zł. To pierwszy tak szeroki obowiązek wprowadzony w sektorze najmu. Wynika ze znowelizowanych 2 lata temu przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie łatwiej pozbyć się gruza, takiego samochodowego. Jutro w życie wejdą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów. Olmet, Anna Swoboda.
3: Osoby chcące zezłomować auta nie będą już musiały z dokumentami, z zaświadczeniami o złomowaniu pojazdów ze stacji demontażu wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
0: Przy okazji warto przypomnieć, że na złomowaniu samochodu można zarobić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nad wodę autobusem. Wakacyjny rozkład jazdy wjeżdża do Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
4: Przez najbliższe 2 miesiące autobusy, tramwaje i trolejbusy będą jeździć według wakacyjnego rozkładu jazdy. Wśród zmian znalazły się między innymi częstsze kursy do popularnych kąpielisk. ZTM Michał Wawrzaszek.
5: Spośród miejsc, do których ułatwiony zostanie dojazd podczas wakacji, jest między innymi basen miejski Mosir w Piekarach Śląskich, zalew Sosina w Jaworznie, jezioro Czechowice w Gliwicach, czy też plaża miejska w Będzinie.
4: Ponadto

0: Na zachodzie szansa na chwilową ulgę od upałów. Lubuskiem zaczyna grzmieć. Po południu burze mogą objąć prawie całą zachodnią połowę Polski. Tam w okolicach 33, na wschodzie powyżej 35 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 7:00, tu Desperanos w Antyradio. Co dzisiaj w programie, już Państwu mówię, spowiedź. I tradycyjnie za spowiedź coś Wam damy. Skoro już tak bardzo otwieracie się przed nami, to dostaniecie coś. No i widzę, że w naszej tutaj szkatułce mamy Motley Crue From The Beginning. To jest winyl. Mamy Van Halen Live at Wembley 1995 też mamy, więc nie zawahamy się go wręczyć Wam. Poza tym ONZ, poza tym PKP, poza tym Greta Van Fleet była, to teraz Disturbed, Shout 2000.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 7. Co my tu mamy? Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.
2: Czemu państwa straszysz od rana?
1: Ja proszę tylko, żeby się zmotywowali i podsumowali swój weekend. 321-321-600. Oprócz tego mamy maila desperanos@antyradio.pl i dla tych, którzy zadzwonią do nas, bądź napiszą i wyznają swoje grzechy, mamy, tak jak mówiłem, mamy zestaw rockowych winyli. Motley Crue From the Beginning, to jedna płyta. Druga płyta Van Halen Live at Wembley 1995. W ogóle w naszym wspaniałym radiu trwa tydzień z klasyką rocka. Mamy dla słuchaczy mnóstwo kultowych płyt, tak jak na winylach, tak też na kompaktach. 321-321, czas start, 19 minut po 7, po Prawdzie w Antyradio mamy kalendarium, gdzie opowiem wam o moim ulubionym, no, reżyserze, scenarzyście, aktorze.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Rekord temperatury pobity. Tak gorąco nie było od ponad 100 lat. Nad Bałtykiem można odpocząć od upału, co zauważają turyści z ciepłych krajów. Remont w Senacie. Będzie nowy sprzęt do głosowania.
0: Prawda Antyradia.
11: 7:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Tak gorąco nie było od mniej więcej 120 lat. 40,5 stopnia pokazały termometry w Słubicach. To nowy historyczny rekord Polski. Dziś w najcieplejszych miejscach na Podkarpaciu i w Małopolsce około 37-38 stopni. Ratownicy TOPR mają już pierwsze wezwania do ofiar upałów i odwodnienia.
12: Odnotowujemy już konieczność udzielenia pomocy osobom, które ze względu na ten wysiłek doznają intensywnych skurczów mięśni nóg, wymagają transportu wręcz.
11: Mówił naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Niestety skrajne temperatury zbierają śmiertelne żniwo. W Chełmie z przegrzania zmarła kobieta.
0: Prawda Antyradia.
11: Na fali upału zyskuje Bałtyk. W takim Koszalinie na przykład, dziś będzie około 20 stopni, co doceniają turyści z ciepłych krajów, którzy z kwaru mają po kokardę, mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
13: Mieszkańcy południa Europy poszukują takich chłodniejszych miejsc, także dla wielu osób to, że u nas jest chłodniej, jest jakimś atutem.
11: W zeszłym roku z krajów Unii Europejskiej wyższy wzrost liczby przyjazdów turystycznych miała od Polski tylko Malta.
0: Prawda antyradia.
11: A jak o wyjazdach mowa, to przypominamy ABC pasażera samolotu. Po pierwsze, lepiej odpuścić żarty o bombie w bagażu. Po drugie, na lotnisku trzeba się stawić wcześniej z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
14: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
11: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
0: Prawda antyradia.
11: Senat wchodzi w XXI wiek, to znaczy przy fotelach wybrańców narodu pojawią się mini tablety z ekranami dotykowymi, zastąpią maszynki z kolorowymi przyciskami. Jedyne przyciski fizyczne będą od mikrofonu. Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć głosowania. 32 minuty po siódmej. To była Prawda Antyradia. Już 28 stopni pokazują termometry w Warszawie. Tam obecnie najcieplej, w większości kraju w okolicach 20-22 stopni. Na zachodzie szansa na chwilową ulgę od upału, w Lubuskiem zaczyna grzmieć. Po południu burze mogą objąć prawie całą zachodnią połowę kraju. Tam w okolicach 33, na wschodzie powyżej 35 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jak ja się cieszę, że w dzisiejszym kalendarium nie będę miał kogoś, kto mi będzie przeszkadzał. Dzisiaj kalendarium szczególne, gdyż będzie suplement a propos tego, co wydarzyło się 28 czerwca. Proszę Państwa, poproszę o dźwięk.
0: Panie i panowie, przed Wami człowiek kalendarium!
1: Lecimy. 1956 rok. Marilyn Monroe wyszła za mąż za Artura Millera. To dramatopisarz Śmierć komiwojażera na przykład, czy Czarownice z Salem, na których mieliście szansę być, bo poza Broadwayem poszły w świat. W 1956 roku również po krwawym stłumieniu protestów w Poznaniu Józef Cyrankiewicz powiedział tak.
2: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
1: W 1969 roku ostatni koncert oryginalnego składu The Jimi Hendrix Experience. Hendrix, Mitchell i Redding zagrali, proszę ja was. W 1991 roku też smutna rocznica, bo warszawskie FSO zakończyło produkcję Fiata 125. Jeżeli Państwo są ciekawi, ile zostało wyprodukowanych tych samochodów na przełomie 67 i 91 roku, to było to prawie 1 500 000, z czego, uwaga, wysłano do 80 krajów ponad 500 tysięcy tych samochodów. A teraz ten suplement, o którym wam mówiłem. 28 czerwca w 1926 roku, 100 lat temu, przyszedł na świat wybitny twórca komediowej nie tylko, czyli Mel Brooks. Jest laureatem, jest zdobywcą IGOTA, czyli czterech najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Oscara, Emmy, Grammy i Tony. Dostał Oscara za całokształt w 2023 roku. Dostał też nasz medal zasłużony kulturze Gloria Artis, bo w jego twórczości często pojawiają się polskie wątki. Kłaniamy się w pas. Producenci, 12 krzeseł, Młody Frankenstein, Lęk Wysokości, Historia Świata, Smród Życia, Robin Hood i wiele, wiele, wiele, wiele, wiele innych. Happy birthday to you, dear Mel. 19 minut do 8.
0: Człowiek kalendarium.

0: Wy się spowiadacie, my rozdajemy wam w akcie dobrej woli klasyczno-rockowe zestawy. Dzisiaj Motley Crue i dzisiaj Van Halen
1: ja
0: na winylach.
1: Że ja nie grzeszyłam w ten weekend, bo było mi za gorąco.
0: Wiesz co, ja myślę, że wielu... dlatego państwo dzisiaj słabiej dzwonią niezwykle. Po prostu. Przespali, nie wychodzili z domu w ogóle. No, rynek Starego Miasta, kolega mi wysłał zdjęcie. Pustynia. Jedna osoba na środku rynku o godzinie 14.
1: Dobra. Ja byłam na bazarze i 3 stoiska tylko były otwarte w niedzielę.
0: A niedziela handlowa. Adrian napisał do nas tak. Cześć, w weekend trochę się zdenerwowałem na pana, nazwijmy go Rambo, który zajmuje przez całe dnie parapet pod sklepem. Myślę, że każdy z nas, każdy ze słuchaczy zna pana o pseudonimie Rambo i wie, o kim mówisz. Gdy wchodziłem do sklepu, zaczepił mnie ból i bulgoczące sylaby, które ułożyły się w słowo: szanowny panie kierowniku, kup mi pan piwo. Z racji, że byłem bardzo zdenerwowany, bo w pracy bardzo po mnie pojechali i obcięli premię za nie mój błąd, odpowiedziałem słowo, które kończy się na dalej. Po wejściu do sklepu i zauważeniu, że sprzedają piwo bezalkoholowe po jednym po złotówce, bez zastanowienia wziąłem 2, wyszedłem ze sklepu, położyłem mu na parapecie i powiedziałem: trzymaj brachu. Później obserwowałem z okna, jak walczy ze sobą, czy może się napić i czy nie żartuje czymś, co nie ma procentów. Czy jestem złym człowiekiem, czy walczyłem z alkoholizmem? Myślę jedno i drugie, proszę pana. Ghost teraz, Dance Macabre. Po prawdzie w Antyradio słyszymy się i patrzę na liście, co, o czym jeszcze będziemy mówić. O truskawkach, myślę, możemy powiedzieć. O PKP, o Darłowie. Zobaczymy, co to będzie. A, i jeszcze o krokodylu w Katowicach.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Stary, dawaj do lasu.
5: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
4: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
5: Nie zdążymy kupić.
4: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
5: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: KFC. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Za oknem 40 stopni, a w kranach sucho. Są problemy z wodą, a w Rosji mają problemy z paliwami. Dotarło to nawet do Putina. Odzyskanie prawa jazdy po alkowybrykach stało się droższe.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie ma wody, nie na pustyni, a na Śląsku. Zapotrzebowanie jest większe niż możliwości produkcji i dostaw z powodu fali upału. I tak w Pilchowicach, niedaleko Gliwic, kolejny raz w tym miesiącu zrobiło się sucho w kranach. Niedobory uzupełniano dostawami z cystern z sąsiednich miejscowości. Oszczędzajmy wodę, apeluje dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Agata Kramosz-Mosiąc.
2: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
1: Samorządy apelują, aby wodę wykorzystywać wyłącznie do podstawowych potrzeb. Warto zrobić zapas na wypadek czasowych problemów.
0: Prawda Antyradia.
1: Tymczasem w Rosji problemy z dostawami paliw, przyznaje rosyjski dyktator. Co więcej, mówi wprost, że to efekt ukraińskich ataków dronowych. Władimir Putin spotkał się w tej sprawie z wyższymi państwowymi urzędnikami. Jak donosi agencja Reutera, ogłosił powołanie specjalnego zespołu zadaniowego, który ma poszukać rozwiązań. Rozważany jest zakaz eksportu ropy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jednocześnie Rosja mówi nie ograniczeniu działań wojennych. Putin miał powiedzieć, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, a tym celem jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Pierwotny plan dotyczył jednak całego jej terytorium, więc przyszło jakieś częściowe otrzeźwienie.
0: Prawda Antyradia.
1: Odzyskanie prawa jazdy stało się droższe. Kierowcy, którzy stracili uprawnienia za jazdę po alkoholu lub narkotykach, zapłacą 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny. Wcześniej to było 500 zł. Przed podwyższeniem ceny nie było większego zainteresowania. Tygodniowo odbywają się 2 takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z warszawskiego WORD-u.
3: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub drugą stronę, czyli nie ma

0: 3 minuty po 8. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Grzmi i pada miejscami w Wielkopolsce i Lubuskiem. W ciągu dnia burz trzeba się spodziewać w prawie całej zachodniej połowie kraju. Na wschodzie żar będzie lał się z nieba tak samo jak wczoraj. Na termometrach nawet 37-38 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie. Od środy chłodniej. Na zachodzie i północy około 20 stopni.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
1: Sponsorem programu jest...

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 8. Teraz powinniście zamknąć oczy i wyobrazić sobie layout gazety Chwila dla Ciebie, bo to tak mniej więcej wygląda. Pamiętacie, to była taka mimiczna sytuacja, gdzie ktoś opowiada jakąś historyjkę, która jest w ogóle nieśmieszna i puenta jest taka...
2: Ale... mów dalej.
1: Śmiechom nie było końca.
2: Wprowadzasz państwa w błąd, bo mówisz, jakby to była historia wyssana z palca, jak to się dzieje w tabloidach.
1: W chwili dla ciebie była sama prawda, Michał.
2: Proszę pana, a właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj, proszę państwa, mamy niezbite dowody na prawdziwość sytuacji mrożącej krew w żyłach, która miała miejsce w Katowicach.
1: 8 rano, Katowicy strażnicy miejscy odbierają telefon i słyszą: na Pomoście od strony ulicy Piastów leży krokodyl. Proszę ja was, osiedle tysiąclecia nad stawem Maroko. No i zgłaszająca kobieta podczas spaceru z psem zauważyła: na deskach pomostu, nad stawem Maroko, na osiedlu tysiąclecia, 50 centymetrów gada.
2: Teraz tak, staw naprawdę nazywa się Maroko, proszę państwa, gad naprawdę leżał, mało tego, poruszał się był, jak relacjonował świadek, a w zasadzie świadkini, jak to się ładnie teraz mówi.
1: No i właścicielka czworonoga natychmiast wycofała się na bezpieczną odległość i zaalarmowała strażników. Przyjechali strażnicy na miejsce i co?
2: Z wielką ostrożnością podeszli do pomostu, gdy funkcjonariusze zbliżyli się do drapieżnika, napięcie opadło, a na ich twarzach pojawił się uśmiech, albowiem, proszę państwa, krokodyl okazał się dmuchany.
1: Tak, egzotyczny potwór okazał się co się z nami dzieje dzisiaj? Gumową zabawką.
2: Nie wiem, wiesz, ja budzik na siódmą nastawiłem. Pamiętasz Miłość, Szmaragd i Krokodyl?
1: Ale...
2: Mamy polską historię: Katowice, krokodyl i Straż Miejska.
1: Na ich twarzach pojawił się uśmiech. Każda historyjka z Chwili dla Siebie kończyła się w ten sposób. Limp Bizkit Rolling.

0: Piotr, spójrz mi prosto, głęboko w oczy i powiedz, odpowiedz szczerze. Jakie masz skojarzenie, kiedy mówię kobieta i miłość francuska?
1: Ojej, nie mogę powiedzieć, jest 20 minut po 8.
0: No a kobieta z kluczem francuskim to ci się nie kojarzy?
1: To opona.
0: Jesteś bardzo blisko tam, mrożąca krew w żyłach. Historia, proszę państwa, jak kończy się kobieta z kluczem francuskim w ręku, przepraszam bardzo, jak może skończyć kobieta z kluczem francuskim w ręku, o tym już za chwilę w ramach spowiedzi w Antyradiu.
1: The Black is Teraz i Beautiful People.
0: 20.
1: Odnawia się dodatkowo w tytule Stay High.
0: 20.
1: Właśnie, to apel do was.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Buongiorno!
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
16: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Zarzuty i areszt za pranie brudnych pieniędzy. Wpadło 9 osób. Niespokojna noc na Mazurach. Nawałnica narobiła szkód. Titanic w drodze do Katowic. Będzie wystawa artefaktów wydobytych z wraku.
24: Prawda Antyradia.
25: 8.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Gang przestępców gospodarczych rozpracowany przez policję. Chodzi o grupę, która trudniła się praniem brudnych pieniędzy. Skarb państwa miał stracić na jej działalności ponad 5 milionów złotych. Wpadło 9 osób, 5 trafiło do aresztu. Zatrzymania były na Mazowszu i w Łódzkiem.
24: Prawda Antyradia.
25: Zerwany dach i powalone drzewa. Takie są skutki burz, które przeszły w nocy na Mazurach. Najwięcej interwencji było w okolicach Iławy i Ostródy. Nikomu nic się nie stało. W sumie strażacy mieli kilkadziesiąt wyjazdów.
24: Prawda Antyradia.
25: Nocna naprawa na lotnisku Chopina. Jeden z pasów startowych został wczoraj wyłączony, bo znaleziono tam spękania. Problem został już zażegnany.
24: Prawda Antyradia.
25: Leśnicy apelują o rozwagę i rozsądek podczas wizyt w lasach. W niemal całym kraju w lasach jest duże zagrożenie pożarowe. Wilgotność ściółki nie przekracza 10%. To znaczy, że pożar może spowodować nawet rozgrzana rura wydechowa samochodu. W tym roku najwięcej pożarów jednego dnia wybuchło 3 maja, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
26: Świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru.
25: W maju wybuchło prawie 1800 pożarów. Przed rokiem było ich w tym czasie niespełna 600.
24: Prawda Antyradia.
25: Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia będzie światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów. Dyrektor muzeum Ewa Mackiewicz.
27: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się m.in. stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
25: Titanic wpłynie do Katowic na początku września. Oprócz tego walcownia zaprasza też na zwiedzanie swojej stałej wystawy. Prawie 33 minuty po 8.
28: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Grzmi i pada miejscami w Wielkopolsce i Lubuskiem. W ciągu dnia burz trzeba się spodziewać w prawie całej zachodniej połowie kraju. Na wschodzie żar będzie lał się z nieba tak samo jak wczoraj, na termometrach 37-38 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie. Od środy chłodniej, na zachodzie i północy około 20 stopni.
28: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Ile obrzydliwych słów szowinistyczni kierowcy wypowiedzieli na temat kobiety za kółkiem? No powiedz sam. Ile obleśnej dyskryminacji na temat kobiet, które nie potrafią technicznie obsłużyć się, a już nie daj Boże przy samochodzie.
2: Ja biję się w pierś, bo zdarzyło mi się kilka razy powiedzieć coś niekulturalnego w kierunku takiej osoby.
1: No więc Angela i jej spowiedź zadaje absolutny kłam tym obrzydliwym pomówieniom. Chciałem powiedzieć, że Angela postanowiła weekend spędzić aktywnie, więc zabrała się poważnie, słuchaj, za swoje auto, wymieniając w ramach swojego domowego serwisu premium samodzielnie amortyzatory w swoim aucie. Czy ty sobie wyobrażasz?
2: I ona się z tego spowiada?
1: Stary, posłuchaj mnie. Wzięła się za te amortyzatory. Wszystko szło naprawdę bardzo dobrze. Uważaj, śruby się nie pogubiły. Nic się absolutnie nie urwało. Nic nie trzeba było naprawiać młotkiem. Więc pomyślała sobie, no proszę, no po tylu latach mam jednak ten fach w ręku. Słuchaj, wszystko szło doskonale. Angela zadowolona ze swojej roboty, ona i auto, siadła za kierownicę i...
2: I co?
1: No niestety. Największy głaz w okolicy czekał na nią. Tuż przy wyjeździe. Słuchaj, kiedy wytoczyła się, no auto weszło w kontakt z tym, że największym kamieniem, który czekał na nią od początku weekendu, jak twierdzi.
2: Słuchaj, czy ty chcesz wejść w ten klimat historii z chwili dla ciebie? O to chodzi? To jest jakiś prank na słuchaczach?
1: Rura wydechowa urwana, zerwana linka ręcznego. I masz tu odpowiedź. Gdybyś się kiedykolwiek pytał, jaki jest klucz do zrozumienia kobiety. Klucz francuski.
2: 19 minut do godziny 9. Jeżeli nie macie na przykład takiego wuja, którego macie ochotę zabrać na wesele, to Michał jakby co się poleca. Podaję numer 602.
1: Co? Przepraszam, czy to było gdzieś obleśne?

0: Esperanos w Antyradiu.
1: No tam Weezer przeżywał jakieś rozterki poważne z kryminalnym skandalem w roli głównej. Wobec żona jednego z muzyków oddała strzał w kierunku innego mężczyzny i miało to bardzo smutne konsekwencje.
2: No niestety, są i takie opowieści. A ty widziałeś, przepraszam bardzo, jak sztukę popełnił Andrzej Seweryn?
1: Widziałem.
2: Proszę Państwa, gdyby ktoś
1: ale nie... Ale ja się nie znam.
2: Przepraszam, 5 zł, ale musiałem to zacząć kulturalnie, wiesz, bo mamy do czynienia z zjawiskiem kulturowym. Andrzej Seweryn oblał się farbą, wyobraź sobie, i przykleił się do ściany, zostawiając kleksa. Takie sztuki performatywne to się ładnie nazywa.
1: Dobra, postawmy kropkę. Miałeś zrobić recenzję filmu, więc...
2: Tak, bardzo proszę, Backrooms. Słuchaj, słyszałeś? Reżyser lat 20 rozbił bank, przebił, jeżeli chodzi o zarobki w Hollywood, na weekendem otwarcia nawet Stevena Spielberga.
1: No bo najpierw pobił też jakiś wielki hit, było lepsze otwarcie, potem wszedł Spielberg z wielką promocją, z wielkimi oczekiwaniami, niestety okazało się to moim zdaniem średnie wydarzenie, no ale też przebił finansowo Spielberga, więc wielkie brawa dla pana. Widziałeś ten film?
2: 86 milionów dolarów zarobił film, na którym byłem. Sceptycznie podchodząc do tego, co 20-latek może wiedzieć o kinie. No więc powiem ci tak. Cuba widział?
1: Widział.
2: The Alone in the Dark grał?
1: Widział.
2: No właśnie. To jakbyś jedno z drugim skrzyżował, to powstanie horror psychologiczno-geometryczny, który wam bardzo serdecznie polecam z totalnie zaskakującym finałem. Backrooms w kinach.
1: Czyli warto.
2: Tak jest. I proszę nie na telefonie oglądać, tylko w kinie. Okej?
1: Okay? W kinie. Dobrze.
2: Tak.
1: Twój ulubiony utwór ode mnie dla ciebie za nasze wspólne dokonania. Prawie 2 lata już. Wiem, że lubisz ten kawałek. Afryka i Toto.
2: To ja puszczam się tańcem.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
3: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
2: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
3: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Właśnie powinno startować przesłuchanie w sprawie afery w szpitalu południowym. Rośnie liczba ofiar i rannych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Tory mogą być złe przez upał. Kolejarze odwołują połączenia.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła dziewiąta. Mieszko Drescher. Zapraszam. Właśnie powinno się rozpoczynać drugie przesłuchanie lekarza sygnalisty ze szpitala południowego. Emil Jędrzejewski za pierwszym razem nie chciał odpowiadać na pytania, chciał sobie najpierw załatwić prawnika. Wcześniej w rozmowie z Kanałem Zero mówił o śmiertelnych w skutkach zaniedbaniach, do których miało dochodzić na SOR-ze wspomnianej lecznicy. Śledczym przekazał tylko notatkę, a na niej nazwiska i numery PESEL dwóch osób, które miały ucierpieć przez błędy w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się już śledztwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
14: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
13: Teraz były ordynator ma się stawić już z pełnomocnikiem. Śledczy chcą też zabezpieczyć jego telefon, na którym mogą znajdować się ważne dowody.
0: Prawda Antyradia.
13: Już 1450 ofiar i prawie 3200 rannych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Kataklizm uderzył w środę, akcja ratownicza trwa nadal. Według ONZ liczba zaginionych przekracza 50 tysięcy.
0: Prawda Antyradia.
13: Jest gorąco, mówią kolejarze i odwołują połączenia. PKP Intercity ogłosiło, że około 20 składów nie wyjedzie dziś na trasy, zamiast nich będą autobusy. To dlatego, że tory nie wytrzymują takich temperatur, jakie mamy obecnie w Polsce. Dochodzi do odkształceń i deformacji. Odwołane zostały m.in. połączenia Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa Wschodnia, Łódź Fabryczna czy Jelenia Góra, Kraków Główny.
0: Prawda Antyradia.
13: Park pod ochroną. Obszarem chronionego krajobrazu stał się Park Śląski w Chorzowie na mocy decyzji radnych województwa po fali społecznych protestów. To jest specjalny rodzaj ochrony, który ma zabezpieczać przyrodę, zabytkowe budynki w parku, osie widokowe, układy architektoniczne i krajobraz, mówi Piotr Ziegler, jeden z inicjatorów objęcia parku ochroną.
15: W żaden sposób nie będzie kolidowało z użytkowaniem parku. Dalej będzie mógł być użytkowany w taki sam sposób jak obecnie.
13: Celem jest ochrona parku przed zakusami deweloperów, którzy coraz częściej i intensywniej budują w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Grzmi i pada miejscami w Wielkopolsce i w Lubuskiem. W ciągu dnia burz trzeba się spodziewać w prawie całej zachodniej połowie kraju. Na wschodzie żar będzie lał się z nieba tak jak

0: życzyło.
1: Desperanos w Antyradiu.
2: Proszę Państwa, to będzie mrożąca krew w żyłach, co prawda z dziedziny sportu, ale Piotr potrafi to wszystko połączyć.
3: Znasz faceta, który pochodzi z Gany, jest szamanem, Nana Kwaku Bonsam.
2: Oczywiście, mieszka nade mną pod szóstką.
3: I dodam, że Bonsam znaczy diabeł. I Bonsam zasłynął w 2017 roku, kiedy to rzucił klątwę na Cristiano Ronaldo. No i moi drodzy, kontynuuje karierę. Otóż, uwaga, przed meczem z Ganą, Gany z Anglią, rzucił klątwę na Harry'ego Kane'a. Miało miejsce taka sytuacja, 85. minuta, Kane nie trafia w bramkę na pusto. Potem, uwaga, mówi Kane, teraz może strzelać gole, po meczu z Ganą jest wolny. Nie ma klątwy. Strzelił oczywiście w Panamie. Okay, teraz rzucił kolejną historię. Powiedział, że 4 lipca Wyspy Zielonego Przylądka pokonają Argentynę.
2: To jest jego zasługa?
3: Trzymamy kciuki. Nie rzeczywiście, bywałem. Wiesz, no, kurczę, z Kane'em się udało po raz pierwszy, po raz drugi zobaczymy, co będzie z Messim.
2: Nieprawdopodobne. Słuchaj, co myśmy mu zrobili, że przez tyle lat nasi nie mogą? Chociaż powiem ci, że czasy się zmieniają. Może jak on jest taki skuteczny, to warto by było go zatrudnić w przypadku naszej reprezentacji, bo powiem ci, że wódka czarodziejka przestała działać.
3: A spowiedź w Antyradiu już za chwilę, 10 minut po 9.
1: Desperanos w Antyradiu.

0: Panie Michale, Michał otwiera właśnie naszą skrzynkę pocztową, wyciąga listy, nożykiem przecina kopertki.
1: Jestem, proszę księdza. Wielebny Piotrze, w naszym skarbczyku, szkatułce widnieją dwa winyle Motley Crue oraz Van Halen. Oddamy je za grzechy właśnie.
0: Daj mi list. Dobra, proszę, czytam. Proszę. W ramach spowiedzi pisze do nas mężczyzna. Byłem na zabezpieczeniu medycznym i przyszła do nas dziewczyna, która niefortunnie uderzyła ręką w boksera, także zerwała sobie 10 cm tipsa, który ledwo się trzymał. Była bardzo zrozpaczona, bo piękny tips był i całą resztę, że tyle monet to kosztowało. Ja się nie odzywałem i pyta mnie, czy on jej odpadnie. A ja jej mówię, że nie wiem, ale mojej babce stało się tak 3 dni przed śmiercią.
1: Słucham?
0: Moja ekipa kapła się, że to żart, a ona odeszła ze spoconymi oczkami. Ale nie żałuję.
1: Najmana, gołotę czy takiego czworonoga? Bo o jakiego boksera chodzi?
0: Przepraszam. Słuchajcie, 20 minut po godzinie 9:00 YouTube i Elevation. A tak? My wracamy po 9:30 po prawdzie w Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Lekarz-sygnalista ze szpitala południowego w prokuraturze. Trzaskowski może podzielić los Miszalskiego. Jest próba zorganizowania referendum. Czujki czadu obowiązkiem. Kończy się czas na montaż.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Trwa drugie przesłuchanie lekarza sygnalisty ze szpitala południowego. Emil Jędrzejewski za pierwszym razem nie chciał odpowiadać na pytania, chciał sobie załatwić prawnika. Wcześniej w rozmowie z Kanałem Zero mówił o śmiertelnych w skutkach zaniedbaniach, do których miało dochodzić na SOR-ze wspomnianej lecznicy.
1: Prawda Antyradia.
0: SOR zajmie się Rafałem Trzaskowskim. To stołeczna operacja referendalna, która ogłasza zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy. Na razie żadna partia opozycyjna nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się jej przyglądać, mówi polityk PiSu Karol Karski.
2: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie. No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów, tak? Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
0: Aby zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi się podpisać ponad 130 tysięcy mieszkańców.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni dzień na montaż czujki dymu i czadu. Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy mają czas tylko do jutra, inaczej kara. W razie pożaru ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty odszkodowania. Czujka znacznie zwiększa bezpieczeństwo, mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka.
0: Za brak czujki można dostać mandat do 5 tysięcy złotych, a nawet grzywnę do 30 tysięcy złotych. To pierwszy tak szeroki obowiązek wprowadzony w sektorze najmu. Wynika ze znowelizowanych 2 lata temu przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje nad polskim morzem zyskują w oczach zagranicznych turystów. W takim Koszalinie na przykład dziś będzie około 20 stopni, co przyciąga turystów z ciepłych krajów. Im marzy się odpoczynek w niższej temperaturze, mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Mieszkańcy południa Europy poszukują takich chłodniejszych miejsc. Także dla wielu osób to, że u nas jest chłodniej, jest jakimś atutem.
0: W zeszłym roku z krajów Unii Europejskiej wyższy wzrost liczby przyjazdów turystycznych od Polski miała jedynie Malta. Prawie 33 minuty po 9:00. Prawie 34 stopnie pokazują termometry na Mazowszu, grzmi i pada miejscami w Wielkopolsce i Lubuskiem. W ciągu dnia burz trzeba się spodziewać w prawie całej zachodniej połowie kraju. Na wschodzie żar będzie lał się z nieba tak samo jak wczoraj. Na termometrach nawet 37-38 stopni, najcieplej na południowym wschodzie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Za nami bardzo fajne Sheep Dogs, a przed nami jeszcze lepsza historia grzechu. Bo przecież dzisiaj poniedziałek, więc grzesznice i grzesznicy piszą do nas na desperanosmałpa.antyradio.pl. Wspaniała historia.
2: Grzech rodzinny pani Weroniki. Ja się wzruszyłem. Nie powinno tak być.
1: Ale też urodzinowy.
2: Ale urodzinowo wzruszający mail. W weekend miałam urodziny i powiedziałam mimochodem, że marzy mi się bukiet piwoni, takich ogromnych, pachnących. No i tato zniknął w niedzielę na 3-4 godziny, ale jak wrócił czerwony, spocony, ledwo żywy, z gigantycznym bukietem, bo okazało się, że objechał pół miasta, bo nigdzie nie było, autobus, tramwaj i hut sportowy, to zamiast się cieszyć, prawie się popłakałam ze współczucia. Do dziś mi głupio.
1: Proszę państwa, my jesteśmy audycją, która sieje miłość, jesteśmy audycją rodzinną, jesteśmy audycją, która ma serce, dlatego szanowna słuchaczko, dla ciebie zdecydowanie 100 lat, Weroniczka. Natomiast ten tatuś nas tutaj strasznie ujął, strasznie za serce nas złapał, a my dzisiaj mamy dwa fajne winyle do oddania. Motley Crue i Van Halen i coś mi tak, słuchaj, nie wiem, czy tobie też tak w serduszku gra, że ten tatuś to chyba lubi.
2: Weronika wygrywa winyle, przekazuje tacie i tata nam nagrywa pozdrowienia. I taki jest deal, dobra?
1: Tak jest. Są dwa, no ewentualnie możecie się podzielić, ale już oddaj tacie. Taki czerwony, widny, kochany wrócił.
2: 19 minut do godziny 10:00, tu Desperano z Wanty Radio, teraz przenosimy się do Australii. Tam powstał zespół Inexcess.
1: Co zrobić? Ale do Inexcess i Hutchensa zawsze.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, nasz winyl Van Halen powędrował w dobre ręce, ale to przecież nie koniec zabawy, nie koniec wielkich gwiazd rocka, wielkich gigantów, dinozaurów i jaszczurek.
2: My będziemy mieć dla was super rzeczy, proszę państwa. Będziemy mieć wejściówki na Skanganazji, to tak. Przede wszystkim.
1: To już za chwilkę.
2: Będziemy mieć premierowe wydania albumów wszelakich, między innymi Reload, Metaliki, winyle i kompakty.
1: To trafi right.
2: Wasze łapska. Poza tym wiele innych niespodzianek, których nie będziemy zdradzać. Niespodzianką nie jest to, że wraca blok z wielkiej płyty. Tomek Kasprzyk opowie o najważniejszych albumach w historii rocka z okazji wakacji.
1: Oddamy się również my, i to już jutro od 6:30, z przyjemnością w wasze ręce i uszy. Mogę jakoś tak sekretnie uśmiechnęła się, czy to w kontekście oddania się. Nie wchodźmy w szczegóły, proszę państwa, 9:49. Fantastyczny, gorący dzień w całej Polsce i taki też klimat dzisiaj panował.
2: 6:30 jutro, słyszymy się. Ciao!
1: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
4: Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa i upozorowania wypadku na Kaszubach. Tragiczny bilans upalnego weekendu. Kilkanaście osób utonęło tylko wczoraj. Odzyskanie prawa jazdy stało się droższe o 2000 zł.
0: Prawda Antyradia.
4: Dochodzi 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Dożywocie za zabójstwo żony i upozorowanie wypadku. Chodzi o głośną sprawę z Kaszub z początku 2024 roku. 36-letni Tomasz K. najpierw zamordował kobietę, a potem włożył jej zwłoki do auta, a następnie zostawił pojazd na przejeździe kolejowym. Motywem zbrodni był rozpad małżeństwa, z którym skazany nie mógł się pogodzić. Pierwotnie usłyszał wyrok 26 lat odsiadki, ale sąd apelacyjny zaostrzył karę.
0: Prawda Antyradia.
4: Upał zbiera śmiertelne żniwo. Pośrednio. Tylko wczoraj utopiło się 17 osób. To największa liczba od 1 czerwca i od początku roku. W sumie w tym miesiącu życie w wodzie straciło 55 osób. Prawie połowa tej liczby, 24 osoby, to ofiary tylko tego upalnego weekendu.
0: Prawda Antyradia.
4: Tak gorąco nie było od mniej więcej 120 lat. 40,5 stopnia pokazały termometry w Słubicach. To nowy historyczny rekord Polski. Dziś w najcieplejszych miejscach na Podkarpaciu i w Małopolsce około 37-38. Ratownicy TOPR mają już pierwsze wezwania do ofiar upałów i odwodnienia.
5: Odnotowujemy już konieczność udzielenia pomocy osobom, które ze względu na ten wysiłek doznają intensywnych skurczów mięśni nóg, wymagają transportu wręcz.
4: Mówił naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Niestety skrajne temperatury zbierają śmiertelne żniwo. W Chełmie z przegrzania zmarła kobieta.
0: Prawda Antyradia.
4: Odzyskanie prawa jazdy stało się droższe. Kierowcy, którzy stracili uprawnienia za jazdę po alkoholu lub narkotykach, zapłacą 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny. Wcześniej to było 500 zł. Przed podwyższeniem ceny nie było zwiększonego zainteresowania. Tygodniowo odbywają się dwa takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z warszawskiego WORD-u.
6: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę, czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
4: W warszawskim WORD-zie średnio trzeba czekać 2-3 tygodnie na taki kurs. Opłatę podniesiono, bo zdaniem rządu była zbyt niska i nie zniechęcała do wsiadania za kółko na podwójnym gazie. Prawie 34 stopnie pokazują termometry na Mazowszu. Nie ma jeszcze nawet południa. Najgoręcej w południowo-wschodniej ćwiartce kraju. Na zachodzie i północy temperatura do zniesienia 25-27 stopni, co nie znaczy, że nie zrobi się cieplej. Dziś prawie wszędzie powyżej 30, tylko na Pomorzu i w zachodniopomorskim będzie chłodniej.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 9 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Uff, jak gorąco. Tak to właśnie powinno być w lecie w sumie. Może trochę przegina ta pogoda, ale z drugiej strony, ale oczywiście odezwały się głosy wyznawców teorii wiadomej. Bo jak padało, to mówiłem kiedyś, po tym jak to powiedziałem, to pani zadzwoniła do radia i powiedziała, że gadam bzdury. Pewnie tak. No dobra, proszę Państwa, dzisiaj mamy fajny tydzień, bo z tydzień z klasyką rocka. Mamy mnóstwo kultowych płyt, o czym powiem szerzej troszkę później. Przypomnę jednakowoż dzięki społecznemu reserterowi panu Wojtkowi, że dzisiaj mamy Dzień Ratownika WOPR. Szacunek dla Was, bo roboty macie mnóstwo. Paliwa oby starczyło i silników, żeby nie kradli. Mamy też Dzień Tropików, proszę Państwa. Zgadzam się. Także Dzień Rybaka, szacunek. Dzień Błota. Także Dzień Aparatu, Kamery. Dzień Chat z Bali. Światowy Dzień Wzornictwa Przemysłowego. Kiedyś potęgą byliśmy w tej branży. Zresztą dziś też można się czymś tam pochwalić. Dzień Marynarki Wojennej. Wielki szacunek. Oraz Dzień Stoczniowca. Współczuję pracy w tych temperaturach. Bo to naprawdę straszna sprawa, szczególnie ci ludzie, którzy zajmują się spawaniem. 29 czerwca 1991 roku warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. No i szkoda. Można było to rozwijać. To był początek końca tej znakomitej fabryki. Teraz stoją tam blokowiska, trochę hal zostało i trochę pamiątek na szczęście po dawnych, dobrych czasach. No to jedziemy z Antyradiem, z grupą Hej, potem będą nowości, będzie klasycznie, będzie dużo fajnych rzeczy.

0: być coś na temat tygodnia z klasyką rocka w Antyradio. No właśnie, w zeszły piątek ukazała się najnowsza zremasterowana reedycja albumu Reload Metallica. No i winyle i kompakty z tą wersją będziemy rozdawać na antenie. To ta najnowsza, świeżo wydana reedycja. Poza płytami rozdajemy też bilety na koncerty artystów, którzy no, są genialnie wpisani w definicję klasyki. Skank Anansie oraz Beat, rockowa supergrupa w składzie Adrian Below, Tony Levin, Steve Vai i Danny Carey. No i wraca program Blok z Wielkiej Płyty Tomka Kasprzyka. Tomek będzie opowiadał o najważniejszych albumach w historii rocka. Emisja od poniedziałku do piątku o 17.40. A ja będę miał dla Państwa dziś klasyczny rockowy zestaw płyt. The Police, do tego Queen, do tego Pink Floyd. Proszę bardzo, to kompakty. Będzie mocarnie. Proszę Państwa, zajmę się tym jak zwykle w stosownym momencie.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasz, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycja albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
20: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
21: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
20: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
22: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
23: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
24: Ale ma
0: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
24: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Menezes. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

trzymajmy się razem. Proszę Państwa, słuchajcie Antyradia. Publikator Codzienny Kolorowy przeprowadził dogłębne badania w kwestii kosztów dotarcia nad morze na przykład. No i uwaga, samochód wygrywa z pociągiem. No może taki samochód, który pali 5 na 100 albo 6, bo jakbym ja moim pojechał, to 3 podróże koleją z pewnością bym zaliczył. A poza tym samochód wygrywa z pociągiem, z wyjątkiem dojazdu do Władysławowa z Helu, na przykład w niedzielę po południu. Dramat, kto nie wie, niech nie sprawdza.

0: powstała propozycja król, kiedy paliwa drożają, bo ten system, który nas chronił przed zbyt wysokim VAT-em i cenami paliwa, kończy swoje działanie z początkiem kolejnego miesiąca, czyli jakby lipca. Proszę Państwa, za moment prawda antyradia.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie.
9: Stoi na stacji lokomotywa i przez upał nigdzie się nie wybiera. W tej prawdzie także ABC pasażera samolotu i duże zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie.
10: Prawda Antyradia.
9: Magdalena Mleczko, zapraszam. Jest za gorąco, mówią kolejarze i odwołują połączenia. PKP Intercity ogłosiło, że około 20 składów nie wyjedzie dziś na trasy. Zamiast nich będą autobusy. To dlatego, że tory nie wytrzymują takich temperatur, jakie mamy obecnie w Polsce.
10: Prawda Antyradia.
9: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
11: Katowice Airport radzi, by w sezonie wakacyjnym na lotnisku pojawić się nawet 3 godziny wcześniej z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Warto też odpuścić sobie głupie żarty. Straż Graniczna Michał Michnold.
12: Obowiązkiem obsługi podczas odprawy biletowo-bagażowej jest zapytanie o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie wyluzowania wakacyjnego żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym, natomiast osoby nie są wpuszczane na pokład samolotu.
11: Strażnicy graniczni przypominają też, by nie zostawiać bagażu bez opieki. Magda Poddańczyk, Antyradio.
10: Prawda Antyradia.
9: To ostatni poniedziałek programu CPN. Wszystkie paliwa, tak jak weekend, powyżej 6 zł, benzyna 95, maksymalnie po 6 zł i 2 grosze, 98 po 6,70. Za litr diesla płacimy 6,17. Obniżona stawka VAT obowiązuje do jutra włącznie. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze.
10: Prawda Antyradia.
9: Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie. Zarząd Transportu Publicznego przedstawił szczegóły wakacyjnych rozkładów jazdy tramwajów i autobusów. Urzędnicy przekonują, że wyciągnęli wnioski z lat poprzednich.
13: W przypadku linii 300 również tutaj były wnioski o to, aby zwiększyć tą częstotliwość, więc linia ta będzie normalnie w tygodniu kursowała w godzinach od 5 do 23 z częstotliwością aż co 10 minut. Przywrócimy linię LR2.
9: Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. To była Prawda Antyradia.
14: Pełna Kultura, zapraszam. Drugi sezon, tak jakby kontynuacji Biura, coraz bliżej. Twórcy ogłosili, że premiera będzie 9 września. The Paper kręci się wokół redakcji gazety funkcjonującej jak firma pokazana w The Office. Pierwszy sezon jest dostępny na Sky Showtime. Będzie serial o ośle ze Shreka. Plany oficjalnie ogłasza Universal i DreamWorks, które stoją za oryginalnym Shrekiem. Pierwszy odcinek ma zadebiutować 30 czerwca 2028 roku, czyli niemal równo za 2 lata. O czym dokładnie będzie, poza tym, że o ośle, jeszcze nie wiadomo. nieco szybciej, bo we wrześniu tego roku do kin trafi Ciężar. To będzie western z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Aktor zagra więźnia, który ucieka z obozu pracy, żeby z grupą podobnych sobie przemycić złoto i uratować córkę. Premiera 19 września.
9: Polska czerwieni się z gorąca. Najwyższe alerty trzeciego stopnia nadal są aktualne w większej części kraju. W centrum, na wschodzie i południu temperatura zbliży się do 40. I tak będzie przynajmniej do jutra. Na fali upałów zyskuje Bałtyk. W takim Koszalinie na przykład mamy 23 stopnie.
10: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
15: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki.

0: Antyradio.
1: Prawie 12 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Antyradio. Jakby ktoś nie rozpoznał Pana, to Marilyn Manson przed chwileczką, nowe dzieło. Rodacki, rodacy, żyjemy w takich czasach, kiedy jakieś takie nienormalne sytuacje potrafią przerazić, zaniepokoić, cokolwiek by nie było. Jak na przykład mają zawyć syreny, no to zwykle jest jakaś akcja w publikatorach codziennych. Piszą, że na przykład dziś o godzinie 12 zawyją syreny, bo to jest próba tego systemu. I wiemy. Natomiast nad Warszawą pojawiły się nisko latające śmigłowce, no i zaniepokoiły mieszkańców co najmniej dwóch dzielnic. Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych wyjaśniło, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe. Są to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są także śmigłowce. I tutaj piszą: dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość, przekazało dowództwo. Pomyślałem sobie, może tak lepiej by było najpierw uprzedzić mieszkańców o tym, że zaraz będzie fruwało coś na niebie, a nie później dziękować za obywatelską postawę. Proszę Państwa, czasy są dziwne i delikatnie mówiąc, tego typu sytuacje mogą co najmniej zaniepokoić. Proszę Państwa, my jedziemy dalej.

0: No i mam przykład klasyki rocka w Antyradiu. Takich utworów będziecie mieli Państwo na okazję tego, że mamy tydzień z klasyką rocka. Będziecie słyszeli bardzo wiele tego typu dzieł. A propos tych wyjących syren, latających śmigłowców, pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, powiedział, a właściwie napisał: czasy są dziwne. Dawniej syreny wabiły marynarzy śpiewem, a teraz syreny wyją. Widocznie naśladują te nowe gwiazdy własnego formatu. Proszę Państwa, w obecnych czasach zrobienie czegoś takiego jak dobry wokal to już żaden problem. Trzeba po prostu przepuścić przez stosowne urządzenia. Jakoś to brzmi. Potem na scenie to pozostaje tylko playback. A jak ktoś próbuje zawyć osobiście, kiedyś mieliśmy przykład takiej szansonistki, która próbowała zaśpiewać coś na scenie bodajże w Sopocie, poszło to dramatycznie. Elektronika rządzi, proszę Państwa, w tej materii, a syreny niech wyją, tylko najlepiej bez powodu.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: I jest!
0: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleks

A ten to przynajmniej potrafi śpiewać. Proszę Państwa, pan Artur a propos tych śmigłowców napisał: rozumiem zaniepokojeni ludzi wczorajszymi ćwiczeniami w Warszawie. Dla mnie to wspaniała okazja, żeby zrobić zdjęcia przelatujących śmigłowców. Szkoda, że wcześniej nie zapowiedzieli, ale wojsko tłumaczy się tajemnicą wojskową, aby jakieś szpiony nie udzieliły ważnych informacji wiadomemu państwu. Ja nie wiem tylko, panie Returze, czy robienie zdjęć śmigłowcom wojskowym nie doprowadzi do tego, że pana za szpiona wezmą. Lepiej ostrożnie z tą siekierką.

0: Najbliższym czasie czeka nas prawda antyradia, potem prognoza pogody z pewnością, a potem wszystkim będzie rozdawnictwo płyt znakomitych. Police, Queen, Pink Floyd.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mon Mothley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju aresztowany. Od jutra łatwiej zezłomować auto. Zmieniają się przepisy. W tej prawdzie także śmieciowy problem w olsztyńskich lasach.
7: Prawda Antyradia.
6: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju aresztowany, tak zdecydował sąd. W czwartek 19-latek zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób. Grozi mu dożywocie. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy. Z badań wynika, że w chwili zdarzenia 19-latek był pod wpływem narkotyków.
7: Prawda Antyradia.
6: Kolejne miasto ze strefą czystego transportu od dziś obowiązuje w Katowicach. Nie dotyczy mieszkańców, którzy już mają samochody niespełniające norm. Strefa obejmuje ścisłe centrum miasta. Kierowcy spoza Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nie mogą wjechać samochodami benzynowymi starszymi niż 27 lat i dieslami więcej niż 18-letnimi. W tej formule strefa ma obowiązywać do końca czerwca 2029. Potem normy będą zaostrzone.
7: Prawda Antyradia.
6: Będzie łatwiej pozbyć się złomu tego samochodowego. Jutro w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów. Olmet, Anna Swoboda.
8: Osoby chcące zezłomować auto nie będą już musiały z dokumentami, zaświadczeniami o złomowaniu pojazdów ze stacji demontażu wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
6: Przy okazji warto przypomnieć, że na złomowaniu samochodu można zarobić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
7: Prawda Antyradia.
6: Śmieci, tak jak złom, powinny lądować tam, gdzie ich miejsce, a z pewnością nie jest nim las. Tymczasem im dalej w las, tym gorzej. Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
9: Mówimy tu nie tylko o pojedynczych butelkach czy puszkach pozostawionych po spacerze, ale również o workach z odpadami komunalnymi, gruzie, oponach, meblach, sprzęcie AGD, a nawet niestety odpadach poremontowych.
6: Tylko w zeszłym roku z lasów usunięto 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Na sprzątanie leśnicy z Olsztyna wydali 2,5 miliona złotych. To była Prawda Antyradia. Smażymy się jak krewetki na patelni, ani tylko wybrzeże. W Pomorskiem nie ma dziś ostrzeżeń przed upałem. Reszta kraju z czerwonymi alertami. Najgoręcej ma być w centrum, na południu i wschodzie. Na zachodzie i północy temperatura do zniesienia jakieś 27 stopni.
7: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 12. Przebiegłość ludzka nie zna granic. Ja już przygotowuję mail zwrotny do osoby, która zwycięży w konkursie, który za chwilę uruchomię. W konkursie do wygrania zestaw płyt klasyczno-rockowy The Police, Queen i Pink Floyd. Proszę Państwa, ktoś, kto ma ochotę wygrać ten zestaw, powinien już teraz przygotowywać mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu. Jak już Państwo dokonają tego wyczerpującego w tych warunkach pogodowych działania, to proszę zaczekać na pytanie, które zadam Państwu już bardzo, bardzo niedługo, czyli klasycznie około 24 minuty. Co ja mówię? Około 23 minuty i 19 sekundy.

0: No i pięknie, proszę Państwa, rozdawnictwo. Trzy znakomite, klasyczne, rockowe płyty The Police, Queen i Pink Floyd trafią w ręce osoby, która przygotowała mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu na pewno znajdę mi imię i nazwisko oraz dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu. Tak, a w temacie maila proszę wpisać odpowiedź: w jakim kraju urodziła się królowa Danii, żona króla Fryderyka X? W jakim kraju się urodziła? Proszę to wpisać w temacie maila.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Winiary Bookings zaprasza Morrissey. Absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyku The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is A Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
2: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleks

No i pięknie wyszło. Proszę Państwa, w jakim kraju urodziła się królowa Danii, żona króla Fryderyka X? No właśnie, żona króla, Maria zresztą, króla Fryderyka X, urodziła się w Australii. Pan Marcin B. otrzymuje zestaw płyt, o którym wspomniałem, a w ogóle to mamy tydzień z klasyką rocka. W zeszły piątek ukazała się najnowsza, zremasteryzowana reedycja albumu Reload Metallica. Mamy winyle i kompakty z tą wersją. To jest ta naprawdę najnowsza, świeżo wydana reedycja. No i poza płytami mamy bilety na koncerty. Mamy też mnóstwo płyt do oddania w Państwa ręce, co właśnie dzisiaj uczynić zamierzam. Rodaczki i rodacy, jeszcze pamiętajcie o tym, że wraca fajny program. Ten program nazywa się, proszę Państwa, Blok z Wielkiej Płyty. Tomek Kasprzyk, który za chwilę pojawi się na antenie Antyradia, będzie przygotowywał ten program Blok z Wielkiej Płyty. Emisja od poniedziałku do piątku o 17.30 oczywiście w Antyradiu, rodaczki i rodacy.

0: kawał solidnego grania, nie uważasz?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Wraca dzień twój dobry. Program, dzień dobry, wraca twój program.
1: Bardzo się z tego cieszę.
0: No, blok z wielkiej płyty.
1: Codziennie, 17 z hakiem.
0: 40.
1: 17.40. Polecam Oburącz.
0: No właśnie, i to jest fajne, że masz styczność z winylami, możesz poopowiadać o różnych ciekawych wydawnictwach klasycznych. Powiedz mi, która płyta twoim zdaniem jest najbardziej spójna, jak chodzi o przekaz?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, czy za...
0: Na płycie jest jeden utwór, który jest hitem, a reszta to tam przemian.
1: No nie, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o klasykę, tak? No to myślę, że The Wall.
0: No właśnie.
1: The Wall, Floyd.
0: Pink Floydów. Powiem ci, że to jest tak skomponowane, że na dobrą sprawę mogłoby nie mieć żadnych przerw i od razu robiłoby robotę. To się nazywa umiejętność przygotowania materiału na płytę, żeby człowiek nie mógł się od niej oderwać, tak? Nie może się oderwać od antyradia.
1: To.
0: A co będziesz miał dzisiaj do oddania?
1: A ja dzisiaj dla odmiany Skanka Nancy.
0: O.
1: Przyjeżdżają do Polski. Bilety mamy oczywiście na to bez wątpienia bardzo dobre muzyczne wydarzenie i chętnie kilka odstąpi dzisiaj w programie.
0: Aż kilka?
1: No.
0: Niech to licho. Proszę Państwa, Tomek Kaszczyk dwukrotnie dziś pojawi się na antenie Antyradia. Pierwszy raz za chwilę, drugi raz 17.40. A Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Autopromocja, nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Ante Radio. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
5: Autopromocja, nie hańbi.
6: Reklama.

0: 5 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
15: masz. Po reklamie.
16: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: παρέας The Rock Up on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Tragiczny finał Poland Bike Marathon w Markach. Nie żyją dwie osoby. Zajrzą do barów i na bazary. Ruszają kontrole sanepidu. W tej prawdzie także Egipt w Tychach.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Tragiczny finał maratonu rowerowego w podwarszawskich Markach. Podczas wydarzenia zmarło dwoje kolarzy. Jeden z nich został odnaleziony wczoraj. Poszukiwania drugiego trwały kilkanaście godzin. Odnaleziono po ranku kolarz, miał 71 lat. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Poland Bike Marathon to cykliczna impreza kolarska na rowerach górskich. Jest rozgrywana od kilkunastu lat w lasach Mazowsza.
0: Prawda Antyradia.
1: Upały to też ryzyko zatruć pokarmowych. Warto sprawdzać, co kupujemy, szczególnie w punktach gastronomicznych, na bazarach i w barach. Sanepid w Poznaniu ruszył z kontrolami. Wiesława Kostuj.
2: Kontrole mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. A inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości oraz prawidłowe przechowywanie żywności.
1: Kontrole będą do 27 września.
0: Prawda Antyradia.
1: W Tychach można poczuć się jak w Egipcie, nie tylko za sprawą upałów. W mieście jest dokładna kopia piramidy Cheopsa w Gizie w skali 1:5, a obogi tu już jak na Egipt raczej nietypowo jezioro. Muzeum Miejskie w Tychach, Jakub Skucha.
3: Jezioro Paprocańskie jest jeziorem akurat sztucznym. One powstało na użytek huty paprockiej, która tam działała. Natomiast siłą rzeczy nie było terenem tylko działania huty, ale od początku służyło rekreacji, tak? No bo w upalne dni każdy i dzisiaj, i dawniej, Te powiedzmy 50 lat temu czy 100 lat temu chciał się w wodzie schłodzić.
1: Jeśli nie w plenerach, to więcej o Tychach dowiecie się z wystawy Opowiedz mi miasto. Jest w Muzeum Miejskim i będzie czynna do września.
0: Prawda Antyradia.
1: Na fali upału zyskuje Bałtyk. W takim koszalinie na przykład dziś będzie około 20 stopni, co doceniają turyści z ciepłych krajów, którzy z Kwaru mają po kokardę.
4: Mieszkańcy południa Europy poszukują takich chłodniejszych miejsc. Także dla wielu osób to, że u nas jest chłodniej, jest jakimś atutem.
1: Mówiła Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej, a to była Prawda Antyradia. Najgorzej dziś w Polsce centralnej i wschodniej, to tu dziś po południu ma być najgoręcej, 35-37 stopni. Po południu możliwe burze w Zielonej Górze, Zakopanem i Krakowie. Od upałów trochę odetchną dziś mieszkańcy zachodniej ściany Polski, jutro najcieplej na południowym wschodzie.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Jestem ciekaw, jak będzie brzmieć ich nowa płyta. Greta Van Fleet, Play Your Games. Cofnęli się do początku, ale myślę, że warto było.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Prawie 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w Rokomotywie latem. Tym razem w poniedziałek 29 czerwca. Mam nadzieję, że u was humory dopisują, choć to poniedziałek, ale już wakacje się rozpoczęły, więc ten poniedziałek weźmy w spysów. Co nie zmienia faktu, że rozpoczynamy tydzień niezwykle wytężonej pracy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za oknem.

0: nadzieję, że klimatyzacja u was działa, albo jesteście gdzieś w cieniu. No i przede wszystkim macie sporo napojów chłodzących przy sobie, bo one z pewnością się przydadzą. Dziś będziemy grzać między innymi bardzo ważnymi informacjami, bo Muse mają zamiar zaprezentować podczas trasy koncertowej coś wyjątkowego. Opowiem o tym. Five Finger Death Punch także powiedzieli co nieco o nowej płycie. No i oczywiście będzie sporo niespodzianek w tym tygodniu.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Reload. Metaliki doczekało się wznowienia, więc czekają te płyty w wersjach kompaktowych i winylowych dla was. Także supergrupy przyjeżdżają do Polski, a jedna z nich to Skunk Anansie. Zaproszenia leżą przede mną.

0: Him, Join Me sprzed lat. Sporo takich perełek klasycznych i około klasycznych z pewnością pojawi się dzisiaj w Rokomotywie latem. Przypominam, dziś będę miał dla was zaproszenia na koncert zespołu Skunk Anansie. Przyjeżdżają znów do Polski. Bardzo lubimy, jak przyjeżdżają. Skunk Anansie. Pojawią się 14 lipca na letniej scenie progresji. Zaproszenia przede mną, więc jeżeli jesteście chętni, nie oddawajcie się.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu.
0: Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Stary, dawaj do lasu.
4: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
2: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill.
5: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Utopia, Wedding Temptation i Chris Jones gościnnie. A w muzycznej karcie kalendarza dzisiaj urodziny perkusisty zespołu Deep Purple. Choć, jak wiadomo, w przerwach działalności macierzystej grupy grywał też z Whitesnake, grał z Gary Moorem, współpracował z Paulem McCartneyem, Peter Yorkiem, Bernie Marsdenem, czy także z grupą Pretty Maids. Mam nadzieję, że wszystkie wymieniłem. Nazywa się Ian Pice i dziś kończy 78 lat.

0: Ależ pięknie, ślicznie i klasycznie zamykamy pierwszą część naszej dzisiejszej lokomotywy latem. Zbliża się godzina 14. Za chwil kilka prawda antyradia, czyli będzie o rzeczach ważnych, by nie powiedzieć najważniejszych. A po 14 piekielnie trudne pytanie związane oczywiście z podwójnymi zaproszeniami na koncert zespołu Skunk Anansie. Koncert na letniej scenie progresji. Jeżeli jesteście zainteresowani, nie oddalajcie się.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.
5: Areszt dla nożownika z Jastrzębia Zdroju, który zranił 4 osoby. Tragiczne statystyki pierwszego wakacyjnego weekendu nad wodą. W tej prawdzie też wycieczka do lasu, ale pod kontrolą.
6: Prawda Antyradia.
5: Magdalena Mleczko, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla 19-letniego Damiana B. Tak zdecydował sąd w Jastrzębiu Zdroju. Mężczyzna w czwartek wszedł do wojewódzkiego szpitala i nożem zranił 4 osoby na oddziale gastrologicznym. Śledczy postawili mu zarzut usiłowania zabójstwa, prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski.
7: Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
5: 19-latek nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. W przeszłości nie był karany, teraz grozi mu dożywocie.
0: Prawda Antyradia.
5: Uważajcie, wypoczywając nad wodą, tylko wczoraj utonęło 17 osób. To rekord. Łączny bilans całego weekendu to 24 ofiary śmiertelne. Głównymi przyczynami śmierci w wodzie są nadal brawura, temperatura i alkohol. Policjanci niezmiennie apelują o rozsądek i ostrożność.
0: Prawda Antyradia.
5: To może do lasu. Wakacyjne spacery z leśnikiem to nowa akcja edukacyjna na Warmii i Mazurach. Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
8: Pomysł jest prosty. Chcemy wyjść do ludzi, spotkać się z nimi w lesie, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy.
5: Cykl spotkań rusza w piątek, potrwa przez 6 kolejnych tygodni. Udział w spacerach jest bezpłatny.
0: Prawda Antyradia.
5: Kolejny odcinek promenady Staromiejskiej we Wrocławiu idzie do remontu. Pojawi się więcej zieleni, przebudowane będą ścieżki. Odtworzymy także historyczne smaczki tego miejsca, zapowiada Jacek Mul z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: Takie źródełko, frajtagan, też taki taras widokowy także będzie odtworzony. Różnego rodzaju rozety kwiatowe, to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
5: Prace na odcinku od ulicy Piotra Skargi do Oławskiej mają rozpocząć się jeszcze w te wakacje i potrwać nieco ponad rok. Zachodni pas Polski ma dziś żółte i pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami. Na południu i wschodzie rekordy na termometrach. W Małopolsce na przykład dzisiaj 38-39 stopni. Jutro i w środę najcieplej na południowym wschodzie, w pozostałej części Polski ma być ciut chłodniej.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Perfect Circle. Jeszcze w flasie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale o tym już mówiłem w Lokomotywie w Antyradiu, że jeżeli tylko skończy się trasa koncertowa, a pewnie kiedyś się skończy, to potem Perfect Circle ma zamiar zarejestrować pełen materiał na płytę i pokazać światu kolejną odsłonę swojej jakże ważnej, cennej i wyjątkowej twórczości. 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie latem, w poniedziałek 29 czerwca. Mówiłem o tym, że sporo dzisiaj będzie się dziać i w ogóle w tym tygodniu sporo się będzie dziać około klasycznie na antenie Antyradia, bo przyjeżdża super grupa, która nazywa się Beat. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w niej grają Adrian Below, Tony Levine, Steve Vai i Danny Carey. Ten ostatni to perkusista z Tula, jakby ktoś nie wiedział, więc jest szansa na to, żebyście zobaczyli osobiście dżentelmenów na scenie. Będą także zaproszenia na Skanka Nancy i to już dziś, za chwilę. No i także, ponieważ ukazała się zremasterowana reedycja albumu Reload Metallica, to winyle i kompakty też dla was mamy w wersji imponującej przygotowane. Wystarczy tylko być na nasłuchu, a wszystko oczywiście pofrunie w waszą stronę.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A ponieważ w już rozpędza się Muse, to panowie planują coś spektakularnego podczas trasy koncertowej. Jak powiedział Matt Bellamy, lider, planujemy zbudować statek kosmiczny i zrobić z laserami coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Klimat będzie bardziej kosmiczny. Takie science fiction. Klimat, który myślę, że będzie do nas fajnie pasował. Chcielibyśmy, żeby statek kosmiczny się wzniósł w powietrze. Ale nie wiemy, czy to się uda. To będzie kosztowało więcej niż dom, ale obiecuję, że będzie coś fajnego. No, szkoda, że w Polsce

0: Można się rozpłynąć z zachwytu, nie z gorąca przy takich nagraniach. Stairway to Heaven, przepiękna klasyka w antyradiu, Led Zeppelin. To jest taka bryza, muzyczna bryza na te upały. A jaki jest waszym zdaniem najlepszy utwór grupy Skunk Anansie i dlaczego? Jaki utwór dla ciebie jest najważniejszy, jeżeli chodzi o repertuar Skunk Anansie i dlaczego? Daj znać, kaspro@antyradio.pl. Odwdzięczę się zaproszeniami na koncert na 14 lipca.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.
7: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być!
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Gorąco.

0: KFC.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepsze.

śliczny, klasyczny Uriah Heep, Lady in Red. A skoro przy klasykach jesteśmy, za moment widzę, że Pink Floyd się nam wyświetlą. No to słówko jeszcze, bo dziś mija rocznica, kiedy w 1968 roku Pink Floydzie wydali swój album, drugi zatytułowany A Saucer Full of Secrets. Był to ostatni krążek, na którym wystąpił Syd Barrett. Co ciekawe, okładka płyty została opracowana przez przyjaciół muzyków, którzy później robili okładki dla Led Zeppelin, Genesis czy Black Sabbath.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Te nagrania tak się wyryły w pamięć, że kompletnie nie będąc gitarzystą, znam wszystkie solówki Jana Borysewicza sprzed lat. Macie podobnie? Zbliża się 15, za chwil kilka Prawda Antyradia, a po 15 nagradzam zaproszeniami na koncert Skankanensji. Jeszcze przez chwilę czekam na waszą ulubioną piosenkę Skankanensji. Dlaczego także ta?
1: This is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepiej.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Ekstremalne upały zbierają żniwo w Europie. Polska kupi 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. Nad wodę dojedziesz komunikacją miejską, przynajmniej na Śląsku.
1: Prawda Antyradia.
10: Joanna Obuchowska, zapraszam. Ponad 1300 osób zmarło w Europie z powodu ekstremalnych upałów od 21 czerwca. To dane Światowej Organizacji Zdrowia. Służby mają pełne ręce roboty, także u nas. Tylko w Zachodniopomorskiem w miniony weekend zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały 1770 razy, a straż pożarna ponad 300, w 14 przypadkach do osób tonących. Tylko w tym województwie utonęło 5 osób, w całym kraju 24.
1: Prawda Antyradia.
10: Polska marynarka wojenna będzie miała nowe okręty podwodne. 3 maszyny kupimy od Szwedów. Dziś została podpisana umowa na ich zakup. Mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł. Obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny marynarki wojennej. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku. Całość będzie kosztować 20 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
10: Nad wodę autobusem. Wakacyjne rozkłady jazdy wjechały do Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
11: Przez najbliższe 2 miesiące autobusy, tramwaje i trolejbusy będą jeździć według wakacyjnego rozkładu jazdy. Wśród zmian znalazły się m.in. częstsze kursy do popularnych kąpielisk. ZTM Michał Wawrzaszek.
12: Spośród miejsc, do których ułatwiony zostanie dojazd podczas wakacji, jest m.in. basen miejski Mosir w Piekarach Śląskich, Talew Sosina w Jaworznie, jezioro Czechowice w Gliwicach, czy też plaża miejska w Będzinie. rodzinie.
11: Ponadto ZTM szykuje wakacyjne przejazdy zabytkowym tramwajem i trolejbusem. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
10: Dbanie o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie mamy wpisane w budżet. Prawie 80% Polaków wydaje na to 300 zł miesięcznie, więc nie są to raczej drogie usługi premium. Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Agnieszka Kozioł.
0: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnacje. Znacznie rzadziej wybierane są wyjazdy wellness i spa czy usługi związane ze zdrowiem psychicznym.
10: Ponad połowa badanych deklaruje, że ich wydatki na wellness nie zmieniły się w ciągu ostatnich 2 lat.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Keanu Reeves zabierze nas na wycieczkę do feudalnej Japonii. Aktor wystąpi głosowo w filmie animowanym Hidari. Jak mówią twórcy, to będzie John Wick, ale grany przez drewniane lalki na sterydach. Fabuła będzie się kręcić wokół zemsty. Młody cieśla pracuje nad rekonstrukcją zamku, przy czym wplątuje się w spisek i traci nauczyciela, niedoszłą żonę i prawą rękę, a następnie szuka wspomnianej zemsty. Daty premiery na razie nie ma. Heroes Orchestra na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie pod koniec lipca. To będzie dwuczęściowy koncert symfoniczny muzyki z kultowych Heroesów. Chodzi o część 3 i 4. Muzycy, którzy wystąpią, pracują jednocześnie nad udźwiękowieniem najnowszej części pod tytułem Olden Era. Gra jest dostępna na razie we wczesnym dostępie. Sam koncert będzie 25 lipca. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
10: Prawie w całym kraju wciąż ekstremalnie ciepło. W Warszawie i Krakowie 35 stopni, w Katowicach 36, a w Rzeszowie 38. Od zachodu idzie ochłodzenie. Tam temperatura już spadła poniżej 30 stopni. Ale jak zmiana pogody, to i dodatkowe atrakcje. IMGW ostrzega przed burzami w 13 województwach.
6: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: powinni być w zestawieniu listy przebojów Turbo Top.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Warning z nagraniem Ritual. Sprawdźcie na antyradio.pl, w którym są miejscu na Turbotopie i klikajcie, jeżeli przypadł wam utwór do gustu. Prawie 13 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy latem i wracam z informacją od Five Finger Death Punch, bo zespół ujawnił szczegóły nowego krążka. Płyta będzie zatytułowana Legacy i ukaże się 31 lipca w streamingu, a fizycznie pojawi się w sklepach 18 września. Jak mówią najbardziej wtajemniczeni, czyli członkowie zespołu, każdy album pokazuje, kim byliśmy w danym momencie, a Legacy jest dokładnie tym, co sugeruje tytuł, czyli dziedzictwem. To refleksja nad podróżą, lekcjami, zwycięstwami, zmaganiami i wszystkim, czego doświadczyliśmy przez ostatnie dwie dekady. To niesamowite, co mamy wspominać 20 lat później. Płyta oczywiście, myślę, że w swoim czasie będzie do wzięcia w Antyradiu. No a koncert także szykuje się Five Finger Death Punch w Polsce. Mówiliśmy o tym. To jeden z tych koncertów, na które z dumą zapraszać będzie Antyradio. Więc bądźcie czujni, bo bilety także będą u nas.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Na razie trochę wspomnień. Takich czarodziejskich wspomnień. Kto był i widział i słyszał, ten wie. Foo Fighters, Learning to Fly. A za moment sprawdzę, cóż tam pisaliście na kasprol@antyradio.pl.

0: pachnie wakacjami ten utwór, bez dwóch zdań. Run, run, run i The Libertines w Rokomotywie w Antyradio. Przyglądam się temu, co pisaliście do mojego prywatnego listonosza kaspol@antyradio.pl. Jaki to ulubiony utwór z Kankanezji? No jest i Hedonizm, jest i Weak, jest i My Ugly Boy, jest Charlie Big Potato. Co tam jeszcze jest? This Means War. Sporo tego, naprawdę. Bardzo dziękuję za aktywność. Jest i Fucking Political jest nawet. Proszę bardzo. Dużo tego państwu napisali. Zagłębiłem się w lekturze, ale na uwagę zasługuje Magda, która napisała tak. Cześć Kaspro. Kiedy usłyszałem diagnozę, świat na chwilę się zatrzymał. Utwór Weak natychmiast przestał być dla mnie nie tylko dawnym rockowym hitem z czasów młodości. W tamtych najtrudniejszych momentach, gdy ciało odmawiało posłuszeństwa, tekst o słabości idealnie oddawał mój strach. Jednak to niesamowity, pełen pasji głos Skin sprawiał, że zamiast się poddać, wycierałam łzy i znowu zyskuję siłę, by walczyć o każdy kolejny dzień. Dziś mogę już samodzielnie pójść na koncert i bezwzględnie to poczynię, napisała Magda z Mikołowa. Magda, dziękuję za twojego maila. Nie tylko będziesz mogła pójść na koncert, ale zabrać też osobę sercu bliską lub też dalszą. Twoja sprawa, z kim pójdziesz. Z Kankanezji, przypomnę, na letniej scenie progresji 14 lipca. Podglądaj skrzynkę swoją mailową, bo niebawem powinnaś dostać coś szczególnego. Gratuluję.
1: My name is Bill Lavallo, a.k.a. VV.
2: /. Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gorąco? W

KFC. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Hey! Wysadziosa!

Encyklopedia muzyki rockowej. Abecadło, powiedziałbym wręcz. Iron Maiden, Black Sabbath. Jeszcze jedną ważną datę znalazłem, jeżeli chodzi o 29 czerwca, bo to był rok 85, kiedy panowie David Bowie i Mick Jagger nagrali własną wersję przeboju, może nie wszyscy wiedzą, Marty Reeves i ich grupy The Vandellas. Utwór nosił tytuł Dancing in the Streets. Panowie to nagrali na potrzeby koncertu Live Aid. I co ważne, singiel z ich wykonaniem dotarł do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Fajnie, jak sobie ten singiel teraz w Antyradiu odświeżymy.

0: Policji Richard Ashcroft. Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. Chciałem powiedzieć, że powieje wreszcie chłodem, ale nic bardziej mylnego, bo są Andra i Tomar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozpaleni po weekendzie w poniedziałek, więc będziecie grzać jeszcze po godzinie 16.
1: Oj, będziemy, ale żadnych heavy newsów ci u nas nie doświadczysz.
2: Nie, absolutnie.
1: Będzie krokodyl, tyle powiem, bo jak powiem więcej, to zdradzę puentę całego dowcipu.
2: Będzie również organizator najlepszego Sylwestra świata i okolic, czyli Andrzej Duda, który kupił sobie nową brykę.
0: No proszę bardzo.
1: Będzie można też zgarnąć zestaw płyt i to takich bardzo fajnych, Mother Love Bone.
2: Będzie blok z wielkiej płyty, będzie kalambur, radio kalambur, ostatni będą pierwszymi. No i mnóstwo atrakcji jeszcze. Będziemy się bawić w błocie również.
1: Amen.
0: Proszę bardzo, mam nadzieję, że i wy będziecie. Ja znikam ze studia, ale zostaję na nasłuchu. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki za dzisiaj. Wracam jutro jak zwykle po 13. Trzymajcie się, bye bye.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gviazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Buongiorno!
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Media Expert taniej masz.
17: Hej, zwrotomocni!
18: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
19: szklana
18: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
20: Zrobią z nas nowe opakowania.
21: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
18: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
20: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
19: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
20: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
21: Marek, szefowa cię prosi.
22: Potem.
21: A teraz co robisz?
22: Walczę z potem.
21: Zrób to skutecznie.
22: Ale jak?
21: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
23: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
24: Castorama. Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii miał być nowy grill,
25: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Pięć osób zginęło w strzelaninie w Niemczech. Upał zatrzymał pociągi, odwołano dziś ponad 20. Kraków na metro poczeka dekadę dłużej niż zakładano.
27: Prawda Antyradia.
28: Joanna Obuchowska, zapraszam. Strzelanina w Niemczech. W miejscowości Stade pod Hamburgiem napastnik otworzył ogień, zginęło 5 osób. Domniemany napastnik został zatrzymany. Policja ustala, jaki miał motyw.
27: Prawda Antyradia.
28: Kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. Upały wywołały serię awarii na kolei, które spowodowały wczoraj lawinę opóźnień. Większość z nich dotyczyła sieci trakcyjnej. Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
29: I dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i odłączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej, żeby miejsce powstania tego przeciążenia odpowiednio naprawić.
28: W związku z ekstremalnymi warunkami spółka PKP Intercity odwołała dziś 21 pociągów, a utrudnień na kolei musimy spodziewać się też jutro.
27: Prawda Antyradia.
28: Na podziemnej kolei też z problemami. Nie w 2030 roku, a dekadę później może się zacząć budowa pierwszej linii krakowskiego metra. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jego zdaniem pierwotny termin był nierealny.
30: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
28: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat.
27: Prawda Antyradia.
28: Ostatni dzień na montaż czujki dymu i czadu. Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy mają czas tylko do jutra, inaczej kara. W razie pożaru ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty odszkodowania.
27: Prawda Antyradia.
28: Będzie remont na ważnej drodze w Warszawie. Od środy zamknięty będzie wjazd z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Drogowcy wykorzystają wakacje na remont łącznicy przy nowym zjeździe.
31: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Prawie w całym kraju wciąż ekstremalnie ciepło. W Warszawie i Krakowie 35 stopni, w Katowicach 36, a w Rzeszowie 38. Od zachodu idzie ochłodzenie. Tam temperatura już spadła poniżej 30 stopni. Ale jak zmiana pogody, to i dodatkowe atrakcje. IMGW ostrzega przed burzami w 13 województwach.
31: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Letnia para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko, 3 minuty po godzinie 16. Poniedziałek, piękny dzień, zarleje się z nieba. No ale do waszych uszu leje się pyszna, zmrożona substancja.
0: Gorący Steven Tyler.
1: A jak? Ragdoll, jedziemy.

0: Bardzo, ale to bardzo leży mi ten nowy numer od The Afghan Weeks. Tomek Ambroży-Obertyn.
1: Sandra Hajduk-Popińska.
0: Tomasz zna francuski, więc jak powinniśmy, Tomasz, ten tytuł wymówić?
1: Ja znam francuski, ale tylko... niekoniecznie...
0: Jungle
1: Hui?
0: Hui?
1: Może i tak. Diabli wiedzą, kochani. Jeśli macie jakiś pomysł, to możecie do nas pisać paramaupa@antyradio.pl. Ten adres przyda wam się, nawiasem mówiąc, do tego, żeby pisać do nas w sprawie konkursu. Trwa klasyczny tydzień. Tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Będziemy rozdawać wam bardzo klasyczne nagrody.
0: Tak, tak bardzo klasyczne, jak tylko można, czyli zestaw CD, moi drodzy. I to jakich? Mother Love Bone, Red Hot Chili Peppers i Metallica czekają na was.
1: Metallica Reload to jest nowe wydanie tego kultowego krążka. Dziś w programie również będzie organizator najlepszego Sylwestra, Andrzej Duda, który kupił sobie nową brykę.
0: No proszę, będzie też krokodyl na Śląsku.
1: Sprawdzimy, dlaczego cena kokainy spada na łeb na szyję. Będzie również Radio Kalambur, czyli zagadka w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem będzie rozszyfrować tytuł piosenki ukrytej w kalamburze, która zagra na koniec parę z głośników.
0: Bądźcie z nami do godziny 20, a teraz The Offspring i Hit That. We'll be right back.

0: No, ależ to jest kultowy utwór dla polskiego rocka, przyznasz.
1: Nie można się nie zgodzić, aż miałem ochotę zaprosić cię do tego walcyka.
0: Za każdym razem, kiedy baranek wybrzmi na naszej antenie, to jeszcze chwilę później Tomek unosi się w takim tańcu, takim szczęśliwy.
1: Jezu, udar naprawdę potrafi zdziałać niesamowite rzeczy z ludźmi. Kochani, już za chwilę piosenka ironiczna, żartobliwa, czyli taka, jaką lubimy. Ugly Kid Joe, Everything About You. No, ale mamy jeszcze łamiącą wiadomość. Andrzej Duda, nie wiem, czy pamiętacie, kupił sobie nową furę. Powiecie, że Maserati. Otóż nie. Porsche Boxster S. 3-letnie, wersja cabrio, czarne, oczywiście w skórze.
0: Jak ustalił fakt, samochód został sprowadzony z Ameryki. Niestety jest to pojazd uszkodzony.
1: Oj tam się wyklepie. No. W Boxsterze silnik siedzi centralnie, no a jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne, to podwozie ma bardzo solidną konstrukcję, przepraszam.
2: Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi, we're Guan Waves.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Wygrywaj przez całe lato

0: nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. Po reklamie.
1: Letnia para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: No jest para z głośników, jest i klasyka rocka.
1: I jest impreza.
0: Tom Petty and the Heartbreakers tak into jest. The Graveyard Open, jak śpiewała moja przyjaciółka Sandra tak. W młodości. Kochani.
1: Zgadza się. Po Tomie Pettym jeszcze więcej rock'n'rollowych smaczków, bo i Bruce Springsteen do nas zawita, no i będzie tak. Nasz polski pyszny dżem.
0: No, a póki co pojawia się on, kalambur dźwiękowy, uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie, w którym ukrywa się tytuł piosenki.
1: Ule co?
0: Uleputany.
1: Pierwsze słyszę.
0: No to widzisz.
1: Tytuł piosenki,
0: antyradio
1: która,
0: bawiąc uczy, ucząc bawi.
1: Która zagra na końcu parę z głośników, także słuchajcie uważnie.
0: Oto kalambur, uwaga.
2: Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji.
3: Byli jacyś ludzie, dawali butelkę, przystawiali do nosa.
4: Dlaczego dopiero teraz pan o tym mówi? Gdzie jest ta butelka?
0: Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór, a ten, kto odgadnie pierwszy kalambur i tym samym zgadnie, co będzie grało na koniec parę z głośników, ten wygrywa t-shirt antyradia. Posłuchajcie jeszcze raz kalamburu, uwaga.
2: Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji.
3: Byli jacyś ludzie, dawali butelkę, przystawiali do nosa.
4: Dlaczego dopiero teraz pan o tym mówi? Gdzie jest ta butelka?
1: 321-321-600.
0: Dzwońcie koniecznie, a tymczasem Jet, are you gonna be my girl?
1: Jedziemy!
0: 321-321-600.

0: dzisiaj znaleźć słowa opisujące fizis mojego współprowadzącego, to z uwagi na tenże upał wspaniały, który nam wszystkim towarzyszy. Właśnie tytuł utworu Dżemu pasowałby idealnie. Czerwony jak cegła.
1: A ja czuję się trochę jak Benjamin za każdym razem, kiedy siadam naprzeciwko mojej przyjaciółki Sandry.
0: Co ty nie powiesz?
1: Para z gościnieków wciąż bucha. Kochani, 8 minut do godziny 17. Już za chwilę Prawda, Antyradia, Pony, Guano, Apes. No i pamiętajcie, że trwa i trwa mać tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Dzisiaj jeszcze po 17. Między innymi blok z wielkiej płyty.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Maja Chwalińska pożegnała się z Wimbledonem. Przestrzeganie zasad na lotnisku to lecieć albo nie lecieć. Program CPN w środę przejdzie do historii.
1: Prawda Antyradia.
0: Joanna Obuchowska, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polska tenisistka wygrała pierwszego seta, w drugim poślizgnęła się przy piłce meczowej. Po przerwie medycznej wróciła do gry, ale widać było, że kontuzja coraz mocniej jej dokucza. Ostatecznie przegrała z rywalką z Tajlandii.
1: Prawda Antyradia.
0: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
2: Katowice Airport radzi, by w sezonie wakacyjnym na lotnisku pojawić się nawet 3 godziny wcześniej z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Warto też odpuścić sobie głupie żarty. Straż Graniczna Michał Michnold.
3: Obowiązkiem obsługi podczas odprawy biletowo-bagażowej jest zapytanie o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie wyluzowania wakacyjnego żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym, natomiast osoby nie są wpuszczane na pokład samolotu.
2: Strażnicy graniczni przypominają też, by nie zostawiać bagażu bez opieki. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wtorek to ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw, czyli programu CPN. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,19. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje, średnio o 40 do 60 groszy na litrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Plaża w Ustce została plażą roku. Po kilkunastu latach zdetronizowała plażę w Świnoujściu. To wynik rankingu polskich plaż magazynu Travelist, mówi Eugeniusz Triasun.
4: Po raz pierwszy od 12 lat tytuł plaży roku nie trafił do Świnoujścia, lecz do Ustki. Co więcej, Ustka wygrała również w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A więc można powiedzieć, że jest największą zwycięzczynią tegorocznej edycji.
0: Plaża w Świnoujściu została natomiast najlepszą plażą dla aktywnych. Helma najpiękniejszą Insta plażę. Natomiast miano plaży najbardziej tętniącej życiem przypadło Kołobrzegowi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Nad morzem przyjemne 20 kilka stopni, w centrum i na południu męczące 30 kilka. Raczej słonecznie, ale od zachodu i południa idą burze. Jutro może padać na zachodzie i na południu, poza tym lampa. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, w Rzeszowie 35.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Letnia para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest Erste Bank Polski.

0: Noc jeszcze młoda, ale u nas świecą światła miasta i dziwna wiosna. 9 minut po godzinie 17. Niezależnie od pogody, niezależnie od tego, że żar leje się z nieba, my lejemy do waszych organizmów zmrożoną substancję w postaci najlepszego roka na świecie.
1: Ruszamy teraz tam, kaj mój heimat jest, synek.
0: No,
1: wiesz, kaj?
0: Wiem.
1: Na Śląsk.
0: Jo.
1: Straż miejska w Katowicach. To nie tam. Straż miejska, słuchajcie, w Katowicach ruszyła na pilną interwencję po zgłoszeniu uwaga, półmetrowym krokodylu wygrzewającym się na pomoście nad stawem Maroko.
0: Służby zabezpieczyły teren, ale na miejscu okazało się, że groźnym gadem była zielona gumowa zabawka poruszana przez wiatr.
1: Jedno jest pewne, słuchaj, pontony i dmuchańce na Śląsku będą teraz pod zdecydowanie większym nadzorem.
2: K***a forfiter, patrz jaki k***a szwagier.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: A to jest utwór, który bardzo, bardzo, bardzo lubię.
0: Jaki kraj, taki dymany krokodyl. Dmuchana taka zabawka. Dobrze, Brian Adams.
1: Tak.

0: Jeśli w obliczu tego upału nie staje wam już energii, no to ten numer sprowadza wszystko z powrotem na właściwe tory. Blues Pills.
1: Głodnemu chleb na myśli.
0: Tak.
1: Blues Pills za nami, to też tak troszeczkę w temacie, prawda, Blue Pills. Don't you love it? Taki tytuł nosi utwór, a my kochamy rozdawać wam nagrody, dlatego mamy dla was klasyczno-rockowy zestaw płyt Mother Love Bone, Apple, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magik i Metallica Reload, i to ta nowa wersja. A co trzeba zrobić, Tomek?
0: No dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Błota, ustanowiony na cześć wszystkich dzieci, które tarzają się w Błocku.
1: Czyli nas też.
0: Też, a my pytamy was o ulubioną waszą zabawę z dzieciństwa. Piszcie paramaupa@antyradio.pl.
1: Z dzieciństwa, to ważne. Albo dzwońcie 321-321-600.
0: Tak, koniecznie. Do rozdania mamy klasycznie rockowy zestaw, ponieważ w Antyradiu trwa tydzień z klasyką rocka. Måneskin to już za chwilę i pojawi się również w ramach tygodnia z klasyką rocka blok z wielkiej płyty już za kilka chwil.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
6: Letnia para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Agnieszka Chylińska i Oena w parze z głośników. 24 minuty do godziny 18. Już niebawem wrócimy do naszego Radio Kalambura, w którym zaklęty jest tytuł piosenki. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Można wygrać koszulkę antyradia oraz również stosunkowo udane pożycie na wieczór.
1: Tymczasem w antyradiu trwa tydzień z klasyką rocka. No i w najbliższych dniach więcej miejsca w naszych programach poświęcimy właśnie tym, że co jeszcze ląduje na antenie? Powrót bloku z wielkiej płyty. I właśnie teraz Tomek Kasprzyk opowie o jednym z najważniejszych albumów w historii rock.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną płyta, która jest drugim po Thrillerze Michaela Jacksona najlepiej sprzedającym się albumem w historii muzyki. Sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy tego krążka. Album mówi o ludzkich lękach, o samotności, o przemijającym czasie, o kruchości ludzkiej egzystencji, o szaleństwie, o zachłanności. A co ważne, autorem wszystkich tekstów na tym krążku jest jedyny i nieoceniony Roger Waters. Płyta, o której myślę, spędziła bez przerwy 949 tygodni na amerykańskiej liście Billboard. To 18 lat. Dłużej niż jakikolwiek album w historii fonografii. Warto, abyśmy jej fragmentu posłuchali teraz w Antyradio. Oto przed nami część przepięknego krążka Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradio.

0: I tak chciałoby się nucić pa, para, pa, pa, pa, do końca dnia, ale do końca dnia jeszcze trochę zostało. Bądźcie z nami, mamy dla was dużo dobrego rocka w Antyradio.
1: No i tak będziemy się z wami bawić szampańsko do godziny 20. Warto słuchać nas od deski do deski, ponieważ mamy konkurs ostatni. Będą pierwszymi, kto odgadnie, jaki utwór zagra na koniec parę z głośników, zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz tak osoba, która jako pierwsza odgadnie również koszulkę Antyradia. W tym celu mamy kalambur dźwiękowy, w nim zaklęty jest tytuł piosenki.
0: Puść pan go.
1: Proszę.
2: Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji.
3: Byli jacyś ludzie, dawali butelkę, przystawiali do nosa.
4: Dlaczego dopiero teraz pan o tym mówi? Gdzie jest ta butelka?
1: No właśnie, gdzie jest ta butelka? A jaki jest tytuł piosenki, która zagra na koniec? To jest pytanie do was. 321-321-600, dzwońta.
5: Witam. Jeśli chodzi o kalambury, tytuł piosenki to Genie in a Bottle.
0: Można by założyć, że Danuta Cholecka jest pewnego rodzaju dżinem w butelce, ale to nie jest ta odpowiedź.
1: Nie, to nie jest ta odpowiedź, także dalej zgadujcie. 321-321-600, a już za chwilę między innymi AC/DC, You Shook Me All Night Long, także bądźcie z parą z głośników.
6: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
7: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
8: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Dożywocie za zamordowanie żony. Na przejściu granicznym zatrzymano Ukraińca, który próbował uciec z Polski. Warszawa Gdańska doczekała się nowego przejścia podziemnego.
0: Prawda Antyradia.
10: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dożywocie za zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok wobec 36-letniego Tomasza K. z 26 lat więzienia na dożywocie właśnie.
0: Prawda Antyradia.
10: Prawie mu się udało. W ostatniej chwili zatrzymano Ukraińca podejrzewanego o zabójstwo. Wpadł na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował uciec z Polski. Może mieć bezpośredni związek ze śmiercią innego Ukraińca w Serocku, którego zaginięcie zgłosiła siostra. Sprawę bada prokuratura.
0: Prawda Antyradia.
10: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a strażacy odnotowują wzrost interwencji. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasu. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i nie wjeżdżanie pojazdami silnikowymi do lasów, nawet pomimo zbliżającego się ochłodzenia. Martin Halsz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
11: Mimo że nawet jak widzimy burze, które przechodzą i powodują opady deszczu, w ciągu kilkunastu godzin, maksymalnie kilku dni, to ryzyko znowu wzrasta, bo po prostu mamy porę letnią, ciepło i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ścioły leśnej.
10: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać w środę.
0: Prawda Antyradia.
10: Warszawski Dworzec Gdański zyskał nowy podziemny łącznik między peronami i komunikacją miejską. To część przebudowy stacji, która będzie musiała częściowo zastąpić remontowaną Warszawę Wschodnią. PLK Marcin Mochocki.
12: Po to zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, po to dobudowaliśmy to nowe, komfortowe przejście podziemne, połączone z metrem, dużo szersze niż obecnie istniejące przejścia. Po to są zadaszone wszystkie perony, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów, co nastąpi po zamknięciu dalekobieżnej części Warszawy Wschodniej w kolejnych miesiącach.
10: Obecnie na stacji zatrzymuje się ponad 200 pociągów aglomeracyjnych. W grudniu zacznie się remont wschodniej i wtedy dołączą do nich pociągi dalekobieżne.
0: Prawda Antyradia.
10: Bardzo stare DNA udało się zeskrobać ze ścian portugalskiej jaskini. Dokładnie ze ścian pokrytych malowidłami. Materiał genetyczny przetrwał tam tysiące lat.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Drugi sezon, tak jakby kontynuacji Biura, coraz bliżej. Twórcy ogłosili, że premiera będzie 9 września. The Paper kręci się wokół redakcji gazety, funkcjonującej jak firma pokazana w The Office. Pierwszy sezon jest dostępny na Sky Showtime. Będzie serial o ośle ze Shreka. Plany oficjalnie ogłasza Universal i DreamWorks, które stoją za oryginalnym Shrekiem. Pierwszy odcinek ma zadebiutować 30 czerwca 2028 roku, czyli niemal równo za 2 lata. O czym dokładnie będzie, poza tym, że o ośle, jeszcze nie wiadomo. Nieco szybciej, bo we wrześniu tego roku do kin trafi Ciężar. To będzie western z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Aktor zagra więźnia, który ucieka z obozu pracy, żeby z grupą podobnych sobie przemycić złoto i uratować córkę. Premiera 19 września.
10: Różnica temperatur między północą a południem kraju przekracza 10 stopni. Nad morzem przyjemne 20 kilka, w centrum i na południu 30 kilka. Jutro może padać na zachodzie i na południu, poza tym ma być dużo słońca. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, a w Rzeszowie 35.
0: Letnia para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
14: Sponsorem programu są Militaria.pl.
15: No i kochani, AC/DC już teraz wjeżdża. You shook me all night long. Kłaniamy się nisko. Sandra Hajduk-Popińska.
16: Tomasz Obertyn.
15: Jedziemy.

0: Jack White w parze z głośników Dollar Bill. Jack White to jest człowiek, którego ja bardzo szanuję, ponieważ on jest w stanie rozpoznać każdą piosenkę Beatlesów po jednej nutce, co zresztą udowodnił. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam do internetów, tam na pewno znajdziecie taki filmik.
1: A teraz się z żoną rozwodzi.
0: No bardzo mi przykro.
1: Tak to bywa w życiu. Kochani, no dobrze, przenosimy się w sumie nie tak daleko, bo do Ameryki chyba,
0: no,
1: prawda?
0: Tak.
1: Biuro ONZ do spraw narkotyków i przestępczości opublikowało raport dotyczący zażywania.
0: No i okazuje się, że na świecie do końca 2024 roku narkotyki zażywało około 6% populacji.
1: Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat rosnąca produkcja kokainy prawdopodobnie nasyciła rynek, bo ceny tego narkotyku zaczęły spadać.
0: Bardzo też możliwe, że aby w ogóle nadążyć za naszym uniwersum obłędu, trzeba było przenieść się na inne substancje jak...
2: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie? Mhm. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Podobno po tym, jak rosną dzieci, najłatwiej jest zmierzyć upływający czas, a ja mierzę go utworami 25 lat od czasu premiery tego utworu It's Been a While. To jest niesamowite.
2: No, It's Been a While. Trochę wody upłynęło. Kochani, czas, żeby powrócił nasz kalambur, radio kalambur, który został uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie, a w tym kalamburze ukryta jest nazwa, tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Waszym zadaniem jest rozszyfrować kalambur, zadzwonić do nas. Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie, walkowie na wieczór oraz...
1: Oraz ta osoba, która zadzwoni pierwsza, zgarnie merch Antyradia.
2: W postaci t-shirtu.
1: To co, zagraj to jeszcze raz, Tom.
2: Proszę bardzo, uwaga, kalambur.
3: Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji.
4: Byli jacyś ludzie, dawali butelkę, przystawiali do nosa.
5: Dlaczego dopiero teraz pan o tym mówi? Gdzie jest ta butelka?
2: No o jaką piosenkę może chodzić? Kombinuj ta 321-321-600.
6: Cześć, czy cześć. To Whiskey in the Jar Metaliki? Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, no nie wiem, 321-321-600?
7: Cześć, tu Filip.
2: Siema.
7: Czy jest to może piosenka kultu Wódka?
2: Nie wiem, jakimi drogami wędrowały twoje myśli, ale...
1: ale nie.
2: Chyba nie. 321-321-600?
7: Siemano. Siema. Ja obstawiam, że to będzie... Whiskey in the Jarro.
2: No a jak wszyscy mówią, że Whiskey in the Jarro, to musi być Whiskey in the Jarro, nie?
8: Otóż nie.
2: No właśnie. Także wciąż jeszcze możecie zgadywać. 321-321-600. A już za chwilę
1: Mysłowic. A już za chwilę Mysłowic, tak jest.
9: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
10: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
11: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
12: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Stary, dawaj do lasu!
3: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
2: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
3: Nie zdążymy kupić.
2: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
3: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
15: Wow! Teraz w Deichmann! Setki modeli butów z rabatem do 50%! Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny! Deichmann! Wchodzisz i oszczędzasz!
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letnia para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Na poprawę nastroju w parze z głośników Gibbons, Billy F. Gibbons, Living It Up Down in Texas. All my exes live in Texas, jak mawiał mój wuj, ale my teraz przeniesiemy się w rejony świata, gdzie jest zdecydowanie chłodniej.
1: A o dokładniej do wschodniej Finlandii, bo tam właściciele mieszkań próbują ratować się przed kosztami utrzymania nieruchomości.
0: W miejscowości Kumo kawalerki można kupić za symboliczne euro, a niektóre mieszkania są oddawane nawet za darmo. Problemem nie jest jednak cena, tylko wyludnienie regionu i wysokie koszty remontów oraz opłat.
1: Dobra, tam pewnie po prostu nie mają żabki pod
2: brzuchem. Tak, to prawda.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Może tak być. Queen, Another One Bites the Dust.

0: Jest klasyka rocka w parze z głośników i Elo, jak mawia młodzież.
1: Electric... Six Seven.
0: Nie taka młodzież.
1: A, przepraszam.
0: Electric Light Orchestra. Już za nami z najlepszą klasyką rocka jesteśmy jak zawsze w kontakcie, jak mawiają elektrycy. Za chwilę Alien and Form. No, ale póki co...
1: No, z okazji tej właśnie klasyki rocka mamy dla was nagrodę w konkursie, którą jest zestaw płyt CD Mother Love Bone, Red Hot Chili Peppers i Metallica. A co trzeba zrobić, mój drogi, żeby takową zgarnąć?
0: No, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Błota. Także pytamy was o waszą ulubioną zabawę z dzieciństwa.
1: I tak oto Hanna napisała nam na przykład: jako dziecko najbardziej lubiłam zabawę w iść na dwór i wróć jak zapalą się latarnie.
0: Dobre.
1: Bez mapy i GPS-a. Potem był trzepak, kapsle, guma i podchody, czyli siłownia, escape room i survival w jednym. Gimbaza nie zna, bo dla nich wyjście z domu zaczyna się od sprawdzenia, czy bateria ma 100%. Wieczorem czekało GG i modem, który brzmiał, jakby dwa roboty próbowały zamówić pizzę przez faks.
0: Dobre, 321-321-600, dzwońcie również.
2: Hej, Antyradio.
0: Siema.
2: Ja się nazywam Wiktor i moja ulubiona gra z dzieciństwa to jest granie w Berka Kibelka z pistoletami Nerf.
0: No proszę, pozdrawiamy cię,
1: Berka
0: Wiktor.
1: Berka Kibelka.
0: Oczywiście, fajna po 40 ta zabawa nazywa się Czas na kolonoskopię. Dobrze, dobrze, no to czekamy na wasze propozycje wciąż.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letnia para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradio.
1: Niezmiennie magnetyczny Marilyn Manson i jego nowa propozycja. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie byliście na koncercie tego artysty, to 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie wystąpi.
2: Tak, cały czas trzymamy oko i ucho na tętnie pulsu, nie tylko muzycznego. Teraz czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego.
1: Na początek portal kryminalki.pl, który serwuje news pod znakiem mchu i paproci. Policjanci odkryli leśną plantację zioła. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: No, jak ustalili nasi reporterzy, byli to niejaki żwirek i prawdopodobnie muchomorek.
3: Żwirek kręci z muchomorkiem.
4: Z muchomorkiem?
3: Tak, z muchomorkiem!
1: Przeskakujemy na O2.pl. Szybko chodzisz? To nie przypadek. Psycholożka tłumaczy,
2: że jak będę odpowiednio szybko chodził, to nie dogoni mnie depresja?
4: Dobrze.
1: I na zakończenie Super Express zadziwia, gdzie Radosław Majdan zabrał żonę i syna.
2: No matko bosko, gdzie? Do teatru?
5: To był taki odruch, on go kurwa kopał i on go, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Hamlet prawdziwy.
2: Dokładnie. Creed, With Arms Wide Open, już teraz w parze z głośników.

0: zaczęło się nastrojowo i romantycznie. Klasyka rocka od Europe, Carrie, już za chwilę Red Hot Chili Peppers. No a płytę między innymi Red Hot Chili Peppers rozdajemy dzisiaj i rozdawaliśmy w konkursie.
1: Tak, i podtrzymamy ten nostalgiczny nastrój, bowiem pytaliśmy was dzisiaj o takie zabawy dziecięce z waszych dziecięcych właśnie lat, które zapadły wam w pamięci. Maria zgarnia płyty, gdyż rozczuliła nas i przeniosła do świata dziecięcych fantazji swoim mailem. Zimą najczęściej chodziliśmy na sanki, na małą górkę za blokiem. Śnieg był zawsze twardy i pełen śladów po poprzednich zjazdach. Raz ktoś wpadł w krzaki i zgubił rękawiczkę. Śmialiśmy się tak mocno, że aż bolały nas policzki od mrozu i tak zjeżdżaliśmy godzinami. Palce nam się czerwieniły, do domu wracało się mokrym, ale szczęśliwym. I wiecie, w tak upalny dzień jak dzisiaj, to tak pięknie schładza nasze serca, a jednocześnie je rozgrzewa.
0: What paradoks. Gratulujemy, Marianne.
1: Gratulujemy.
0: Dzięki, do ciebie leci zestaw klasycznie rockowy.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu.
0: Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycja albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Alterart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letnia para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: dawno to było, kiedy ostatni chłopak zadał mi to pytanie. What's your number in Cypress Hill na antenie radia? Już niebawem między innymi Motorhead i córka Dave'a Grohla.
1: Tak, a cały czas trwa konkurs. Ostatni będą pierwszymi. Warto nas słuchać od deski do deski, bo w konkursie można wygrać stosunkowo udane pożycie na dziś wieczór, a osoba, która pierwsza odgadnie tytuł piosenki, która zagra na koniec i ukrywa się w naszym kalamburze, zgarnia również t-shirt antyradia. No dobrze, to przypomnijmy kalambur w takim razie.
2: Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji.
3: Byli jacyś ludzie, dawali butelkę, przystawiali do nosa.
4: Dlaczego dopiero teraz pan o tym mówi? Gdzie jest ta butelka?
1: No i o jaką piosenkę może chodzić? Zgadujcie, 321-321-600.
5: Siemanko, z tej strony Paweł, może chodzi o chrysantem złocistę.
1: No nie. 321-321-600.
6: Cześć, tu Filip. Czy jest to Big Cyc, kocham piwo?
1: Nie, to nie jest Big Cyc, kocham piwo, ale rozumiem, że o tej porze znaczy, biorąc pod uwagę
0: Poszedł za butelką.
1: 321-321-600.
7: Cześć, czy chodzi o piosenkę Augustowskie noce Marii Koterskiej?
1: Absolutnie nie.
0: Ambitnie,
1: to prawda. Także wciąż nieodgadniony jest kalambur, cały czas można kombinować. No a my już teraz odpalamy wam Kings of Leon, Use Somebody.

0: I oto jest rozwiązanie naszego kalambura. Na dzisiaj w konkursie ostatni będą pierwszymi. Tak, w kalamburze ukryty był tytuł piosenki Message in the Bottle.
1: Ukryty jak ta wiadomość w butelce.
0: Dokładnie. Każdy, kto odpowiedział na kalambur, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór. No a pierwsza osoba, która zadzwoniła, przygarnie również nasz merch w postaci koszulki.
1: Tak jest, a my na dzisiaj mówimy wam do zobaczenia, do usłyszenia właściwie, bo już za chwilę tuż po nas zrobi się ciemno.
0: Dziękujemy za udział w zieli. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Szalony, Ambroży Oberski.
0: Dlaczego szalony?
1: Tak sobie powiedziałam.
0: No dobra.
1: Przy poniedziałku.
0: Buźka.
1: Upał.
0: Udar. Pa, pa.
1: Pa.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

A przywitał was dzisiaj Bring Me The Horizon, który będzie headlinerem zbliżającego się festiwalu Sziget na wyspie Sziget, czyli Budapeszcie. I tym utworem zaczęliśmy, który u nas zabrzmiał dokładnie 10 lat temu, w 2016 roku. Moi drodzy, ciepło, ciepło, ciepło, a nawet bardzo ciepło, ale przecież nas to nie zwalnia w żaden sposób, aby dzisiaj muzycznie tak, żeby być razem z wami. Tym bardziej, że temacik rzucony nagle okazał się niesamowicie przez was przyjęty. Mam już przed sobą całą garść waszych przepięknych maili, bo wszystkie one pachną w sposób niesamowity. Zaraz przejdziemy do tematu, do rozmowy, bo już jesteśmy wyluzowani. Podaliśmy wam cały line-up naszego festiwalu. Podaliśmy wam wszystkie szczegóły, co się będzie na nim działo, jeżeli chodzi o zaproszonych gości Akademii Sztuk Przepięknych, małą scenę tylko z nazwy i naszą dużą scenę. I dzisiaj będzie tak trochę na przemian, trochę muzy, która po prostu będzie muzą wakacyjną i trochę tej muzy, która zabrzmi dopiero co na naszym 32. Poland Rock Festiwalu. O tym będziemy z wami rozmawiali. Jeszcze raz kłaniamy się nisko, Hodor i ja. 533. wydanie naszej audycji. Nie do uwierzenia, moi drodzy, jak mi nasz dział PR-u podał. Po prostu nie uwierzyłem w to, ale w sobotę, bo przecież ta audycja także w sobotę będzie słuchana. Witamy was w sobotę. 10 lat, dokładnie w sobotę, 10 lat, jak audycja Zaraz Będzie Ciemno jest emitowana na antenie Antyradia, najlepszej stacji rockowej w Polsce. To usłyszałem w reklamówkach, przecież jeszcze niedawno było na świecie. Ja uważam, że na świecie. Stacji radiowej. Gratulujemy sobie, gratulujemy wszystkim słuchaczom, że są z nami 10 lat. Bring Me The Horizon już jest za nami, ale oczywiście nasza zagadka. Zagadka, pomyślałem sobie, nie będzie trudna, ale nie pozwoliłem, nie mogłem sobie odmówić piosenki, którą się często raczyliśmy, mówiąc ale ciepło. Ciepło to jest dzisiaj. I ta pieśń o tej ogromnej temperaturze mówi. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? W związku z tym przypominam, oprócz tej kapeli, która wykonała ten utwór i kiedy, to jeszcze tytuł. Tytuł jest bardzo ważny, bo on właśnie mówi, zresztą jest wyśpiewany, co się dzieje, jak jest bardzo, bardzo gorąco. zbcmałpantradio.pl. Kłaniam się wam nisko, lecimy.

0: No, tytuł wyśmiewany, szybko próbujemy go przeliczyć na nasze stopnie, ale gorąco, gorąco, bardzo gorąco. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Oczywiście oczkiem bocznym podglądamy 1-0 dla Japonii w meczu z Brazylią. Tak sobie dzisiaj zażartowałem. Japonia, która no, nie ma takiej dużej tradycji piłkarskiej, gra z kimś, kto ma te tradycje, no można powiedzieć,
1: ale
0: wieczne.
1: Ma tradycje samurajskie. Grają jak samurajowie, gryzą trawę, biegają, nie odpuszczają żadnej piłce. Niesamowite.
0: No, ale na końcu trzeba jeszcze strzelić butem do piłki nożnej. I oni to właśnie zrobili. Przepiękny, przepiękny gol. Tak samo jak Japonia wystartowała z pewnym napojem, wydawało się czysto szkockim, no takim po prostu szkocko-irlandzkim.
1: Też nas zaskoczyli wtedy.
0: I też nas zaskoczyli.
1: Pozytywnie.
0: Ceną i w ogóle tym, jak to wszystko wygląda. A więc mogą i takie właśnie rzeczy się dzieją. Zamykam oczy i czuję zapach skoszonej świeżo łąki. Zresztą zabawa wchowanego w tych sknących kopcach siana była zacna. Te wyprawy na szabel u sąsiada po soczyste czereśnie czy pierwsze papierówki niezapomniane. Wyjazdy rowerem nad rzeką. Całą bandą, oczywiście bez kasków i kremów przeciwsłonecznych, ale z orężadą w szklanej butelce pod pachą. Wieczorem ognisko, a w nim pieczone ziemniaki i pogoń za świetlikami po łące. Wehikuł czasu to byłby co. Ściskam wszystkich przy odbiornikach, nieustannie tęsknię. Marta z Francji. O tym dzisiaj właśnie mówimy, jadąc z dzidzią kilka dni temu, tak po prostu wracając do domu, mijaliśmy piękną Polskę zieloną, pełną no, takich zapachów, takich zakątków przyrody, która wybuchnęła, która po prostu momentami także i w dużym mieście, pięknie zaplanowana, nagle to wszystko widać gołym okiem, że to ktoś kiedyś stworzył i to wszystko styka, to wszystko nas cieszy, to wszystko pachnie, to wszystko jest czymś niesamowitym i nagle tak gdzieś zaczęła mówić, wystarczyło nam, jak byliśmy dzieciakami, po prostu się zebrać, wziąć słoik, pójść nad rzekę Utratem i połapać sobie rybki. A jak spadł deszcz, to się chowaliśmy gdziekolwiek pod daszkiem u babci w Błoniu, a jak przestał padać, szybko wskakiwaliśmy bosymi nogami do kałuży. No przecież kałuża będzie teraz ciepła, będzie najprzyjemniejsza, będzie najbardziej cudowna. A potem wszystkie dzieciaki brały chleb i szły zamoczyć go w wiadrze z wodą, a potem posypać cukrem. A babcia myślała, że nas wszystkich rozszarpie, bo przecież woda miała być czysta, naniesiona do kuchni, ciężką, dźwigana z motopompy, a tutaj masa dzieciaków po prostu sobie po chlebku zanurzyła, cukrem obsypała. I wtedy dzieciak powiedziała, nic tam nie trzeba było. Najpiękniejsze wakacje, jakie tylko można sobie wyobrazić, które nie mają się w żaden sposób do wakacji dzisiaj spędzanych z tą całą technologią, którą mamy w rękach, którą mamy obok i która no, próbuje zrobić nam, że i wmówić nam, że to będą piękne, piękne wakacje. Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa związane z latem, oczywiście imieninowe upominki, oprócz tego wizyty moich kuzynów Pawła i Tomka i chwile z dziadkami, spacery z dziadziem Antoniem i pasienie krowy z babcią Józią, no i obserwowanie przejeżdżających jeszcze wtedy koło mojego domu pociągów. Potem przyszła szkoła, więc i wakacje, które częściowo spędzałem w Wadowicach u dziadków ze strony mamy. Wtedy zacząłem też w sobotnie przed południa oglądać TVP2, program Kręcioła. Pamiętam, że byłem już wolontariuszem w Łodzi, debiutowałem z puszką na 15 w finale, a Kręciowa jeszcze się kręciła. Przepiękne wspomnienia. Peace, love, music and kochani Irek spod Wadowic o waszych wspomnieniach. Lato, wakacje, no właśnie. Pierwsze skojarzenia z dzieciństwa, moi drodzy. To jest numer, który absolutnie na ten dzień, na ten moment, na to gorąc, możemy sobie przypomnieć. Badminton 2008 rok, a ja przypominam, że zespół WW i Waglewski w środę 29 lipca o godzinie 22.25 w namiocie ASP, czyli mała scena, tylko z nazwy. A tutaj macie Waglewski Fish Emadę 2008 rok.

trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy.

1-1, ale na tym właśnie polega mecz, jego cała urokliwość, że gole, gole, bo jak są gole, to jest radość, to wszyscy skaczą do góry. Japonia skoczyła do góry, teraz cała Brazylia, jak znam życie, kochani, gdy słyszę słowo wakacje dzieciństwa, od razu wracam myślami do leśniczówki. W Wińsku, gdzie spędzałam ten czas u wujka, całe dnie biegałam po łąkach, polach, spinałam się na drzewa, podglądałam zwierzęta, zabony, łowiłam ryby i godzinami kąpałam się w jeziorze. To było dzieciństwo pachnące lasem, słońcem, wolnością. Paweł dorastał na wsi i do dziś mówi, że były to jego najszczęśliwsze lata. Dla nas dzieciństwo ma smak pirogów z truskawkami, jagodzianek, kisielu ze śmietaną, młodych ziemniaków z koperkiem ojej, i z siadłym mlekiem oraz pajdy świeżego chleba z masłem i dżemem. Takie wspomnienia wracają właśnie w te gorące letnie dni. Ściskam was przeogromnie. Ania i Paweł z rodzinką modelarzy, modelarze wszystkich krajów, łączcie się. Pierwsze moje wspomnienia z wakacji są związane przede wszystkim z czasem u dziadków. Część wakacji spędzałam nad morzem, gdzie czas spędzałam na beztroskiej zabawie w wodzie, budowaniu zamków na piasku oraz zbieraniu muszelek i zabawą z kuzynką. Był to też czas spędzony w ogrodzie, gdzie zbierało się z dumą czereśnie, porzeczki, inne owoce. To był czas, który kojarzył mi się z dziadkami, witającymi mnie radośnie w oknie, zabawami, które nie wymyślali oraz pysznościami, jakie przyrządzali. A dodatkowo babcia piekła także tort na moje imieniny. Teraz, gdy ich już nie ma wśród nas, wspominam wspólnie chwilę z ogromnym sentymentem i wzruszeniem. Ech, szkoda, że nie istnieje wehikuł czasy, co ja bym dała, żeby przeżyć to jeszcze raz. Ściskała dla Hodora, oczywiście, dla całej ekipy domowej orkiestry, fan klub ZBC. Ania ze Szczecina. Mario pisze, nawiązując do dzisiejszej audycji, to moje wspomnienia związane z latem są to truskawki, które się zbierało na polu do łubianki. No i koktajle z truskawek, ewentualnie truskawki ze śmietaną. No i oczywiście świeżo skoszona trawa, która schłana siano, jezioro, które miałem 50 metrów od domu. I nie mogę zapomnieć o audycji, którą się z przyjemnością słuchało, a chodzi mi o lato z radiem. No i polka dziadek, która była grana właśnie, kiedy piszę tego maila, to na YouTubie słucham rzeczoną melodię lata z radiem. Na zakończenie to z latem przypominam się agres, którym się jadło na potęgę w dzieciństwie. No i oczywiście żniwa, mucenie, mucarnią i pomaganie podczas dni sąsiadom przy młoceniu. Jako dziecko wychowywana na Górnym Śląsku pośród blokowisk, pamiętam jak w moim 10-piętrowym bloku trzyklatkowym mieszkały 23 osoby z mojej klasy, a w sąsiednich blokach reszta, bo było nas w klasie 43, tak zwany wyż demograficzny lat 80. Do tego dochodziły inne roczniki również. Jakie to były cudne letnie chwile, kiedy zbierała się cała banda i rozpoczynała się gra w noża. Rzucało się mi odkrajało pole przeciwnika w pieniądze, rzucało się do doka, za co akurat gonił dzielnicowy. Na drodze przed blokiem gra w dwa ognie, chowanie się pomiędzy samochodami, jak była gra w chowanego, skakanie w gumę dziesiątki, raz, dwa, trzy, w trójkąta, graliśmy z paletki, przez płot przedszkola graliśmy w siatkówkę, korzystając ze schodów bloków pomidora, rzucając piłką do siedzących na tych schodach. Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy na trawie przed blokiem w krowę, czyli ciągnięcie za palce, a potem gonienie, zamrażanie, odmrażanie, jak ktoś został złapany i przychodziło się pod nim, aby go odmrozić. Napisała Monika bardzo długi, przepiękny list. Wieczorem chodziliśmy do lasku się huśtać na drzewach, a potem w domu brało się kilka ziemniaków i robiliśmy ognisko. Nie było lepiej ani gorzej. Było bez odpowiedzialności, obowiązków i martwienia się o jutro. I nikomu z dorosłych nie przeszkadzało to, że siedzimy, gramy w piłkę i rozmawiamy. Życzę nam ludzi wokół z chłodnym spojrzeniem, choć na chwilę, dopóki temperatury nie spadną. Pozdrawiam serdecznie, wyrywam zdania z całej pięknej opowieści. Tęsknię za tym. Mamo, rzuć coś do picia albo jezania, a wyjdzie na dwór, ewentualnie jezania, a mogę zrobić siku. Monika z Włodzisława Śląskiego, jak syry do utu. Wiraszko, dni, które przed nami. 1 sierpnia, sobota, godzina 18:25. Mała scena tylko z nazwy na tegorocznym Poland Rock Festiwalu.

Wiraszko, 1 sierpnia, sobota, godzina 18.25, mała scena, tylko z nazwy, wspomnienia, które od razu przychodzą do wyjazdu, to wyjazd do Świętouścia, dobrze, w latach 90. z rodzicami na wakacje, które były zlokalizowane w ośrodku firmy, w której pracowali. Takie trochę kolonie, ale pod okiem rodziców. Druga rzecz, to, która przychodzi mi do głowy, to wypady nad Wisłą, czy to okolice Warszawy albo Płocka z moim tatą. Dzięki ci za to pięknie spędzony czas. Chciał przekazać bakcyla do wędkowania. Na początku był, ale z wiekiem upadł brak teraz czasu. Płynięcie łódką na małe wysepki, koczowanie na nich nawet w tak ciężkich warunkach, jakie mamy, teraz daje taki piękny kontakt z naturą. Zapamiętam do końca i trochę mi tego brakuje, napisał Marek, ale napisał tak tutaj bardzo piękną rzecz. Piękna dzisiejsza rolka i brawo dla Dawida, dał mega radę na garach, a w wczorajszym koncercie Dawida Podsiadło z zwycięskiej aukcji. To był Dominik, nie Dawid, ale Dawid Podsiadło, który tę aukcję wystawił. Dominik ją wylicytował, a Dawid zrobił przepiękne wejście. Dziękuję bardzo, już podziękowałem SMS pisząc do Dawida i pięknie mi odpisał. Nie byłem na koncercie i napisałem, dlaczego nie byłem, ale Dawid ukłonił się orkiestrze, ukłonił się nam, następnie Dominik zasiadł za garami i dał taki mały wstępik, czyli przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. To jest niesamowite przeżycie i dzisiaj o tym w roce opowiadamy. I mamy także powód, żeby o tym mówić, bo jest to niezwykle ważne. Ania z Krakowa. Kiedy myślę o tamtych wakacjach, od razu przypomina mi się czas, kiedy w ogóle nie trzeba było chodzić do pracy, a całe 2 miesiące były jedną wielką, niekończącą się przygodą. Życie było po prostu piękne i beztroskie. Moje pierwsze, najmocniejsze skojarzenie to wyjazdy do pewnego gospodarstwa Mszanie Dolnej. Pamiętam to jak dziś, jeżdżenie traktorem, dojenie krów na żywo, a wieczorami rozbieranie makówek z maku. Do tego codzienne długie spacery nad Rabem i kąpiele w rzece Mszance. Prawdziwy sielski klimat, w którym czas płynął zupełnie inaczej. Pięknie się o tym pisze. Oj tak, gorąco, 32 stopnie w pokoju, napisała Sandra. Absolutnie nie ma żadnych wspomnień z takimi temperaturami. Chociaż pamiętam jedno lato, zasłanialiśmy okna grubymi kocami, bo też było około 35 stopni. Miałem chyba 12 lat, było to bardzo dawno temu. Obecnie, szukając pamięci już dłuższy czas, błogosławieństwo dla mnie było spanie do 10 rano. Oglądanie muzycznych listów TV, takie wysłanie pozdrowień zamówioną piosenką. Później serial Gęsia skórka i mnóstwo kilometrów na rowerze i ogniska wieczorem, aż do rana. Sentymentów nie wyrzucę z głowy, ale powiem jedno. Kiedyś to było, teraz już nie ma. Pozdrawiam i przesyłam chłód z wiatraka na stojaku. Witam cię, Bludko, ciebie, prezesie i Chodora. Zawsze z niecierpliwością czekam na każdy poniedziałek. No i znów jesteśmy razem. Na dobry wieczór serdecznie dziękuję za otrzymaną dziś niespodziankę od fundacji. Sprawi się mi ladara radość i super prezent. Koszulki pasują mi akulał. Basia z Krosna Odrzańskiego. Witam prezesa, całą ekipę, wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia. Pozdrawiam swoją rodzinkę z Gniewkowa. Mam nadzieję, że popada, tak jak u mnie, ten oczekiwany deszcz. Adam z Burzowego Tyrolu. Jutro koncert The Warning w Warszawie. Wziąłem urlop, jadę jutro do stolicy z rana autem, ale bilet chciałem kupić dzisiaj. Niestety okazało się, przed momentem wyszły. Mam nauczkę na przyszłość, ale spróbuję. Ksawery z Gdyni pyta się, czy ma ktoś jeden bilet do odsprzedania, jeśli by co. Lady Punk, moi drodzy, 50 lat obchodził chyba, czy 40 lat, nieważne, 50 lat, dużo grają i słuchałem takich kilku ich wypowiedzi, gdzie po prostu mówili bardzo fajną rzecz. Lubimy grać, lubimy tą robotę i po prostu to robimy. Kiedyś się trochę spinaliśmy, dzisiaj po prostu gramy i jest to dla nas wielka, ogromna przyjemność. Wspaniały koncert w 2023 roku. Nie ukrywam, że długo mi to zajęło, żeby zaprosić i żebyśmy się razem świetnie bawili. Niezwykle ulewie. A komuś teraz gorąco przypomnijcie sobie ten moment, kiedy musieliśmy przerwać koncert, bo tak padało. Lady Punk.

I moi drodzy, nie wziąłem całego zestawu informacji, która przygotowana była przez Nadzieję PR, przez Olgę, ale będę z blachy mówił, bo dużo rzeczy pamiętam. I od razu mail, który przyszedł przed chwilą od Łukasza z Warszawy. Hej Jurku, a co z bankiem podróży? Będzie? 3, 2, 1, 0, start. No właśnie wystartował. Spójrz, Łukasz, właśnie jesteśmy z bankiem podróży w tym momencie. Ruszyliśmy. To hasło było potrzebne i Olga mi też dzisiaj powiedziała, uważaj, dzisiaj ruszamy z bankiem podróży. Przypomniałeś, on już ruszył. Bank podróży, czyli zgłaszamy swoją gotowość. Mamy miejsce albo liczymy na miejsce. Pamiętajcie, to nie jest skrzynka żadna towarzyska, ale już nauczyliście się, że właśnie o to chodzi, żeby ratować się przed przyjazdem do nas na najpiękniejszy festiwal świata. Jeszcze są parkingi u nas, na naszym terenie. Nie jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Na naszych stronach także już pełna rozpiska wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w różnych obszarach naszych partnerów, tych działań, które będą na całym pasie Akademii Sztuk Przepięknych, tam gdzie będą organizacje pozarządowe. Jest tego naprawdę dużo, a także wszystko pokazuje na to, że będziemy mieli ogromną strefę takich działań rekreacyjnych, sportowych, rozciągających. Jurek Górski, który to wszystko powołał na razie w rysunkach, ale wydaje mi się, że to wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. Razem z instruktorami fitness, zawodowcami, także i moja córka tam będzie z wami pracowała. Będą chcieli wam zaproponować takie chwile podczas festiwalu, kiedykolwiek tylko będziecie mieli ochotę tam wejść, aby się porozciągać, aby złapać taką dobrą formę do wszystkiego tego, co będzie się działo na festiwalu. Dzisiaj poniedziałek, czyli dzisiaj u nas kolegium. Dzisiaj podczas kolegium godzinę spędziliśmy na takie jeszcze raz rozmowy na temat tych temperatur. Jesteśmy na wszystko przygotowani, jak wiecie, różne rzeczy nawet ćwiczymy, a także w rzeczywistości, na przykład kiedy idą wichury, mówimy wam, ogłaszamy o takich sytuacji, żebyście wszystkie maszty położyli z flagami, coś, co może być porwane przez wiatr. Ostrzegamy was, to jest dla nas bardzo ważny element takiego utrzymania bezpieczeństwa i także przegadaliśmy wszystko, co jest związane z takimi temperaturami. Takich nie było. Bywały duże temperatury, ale pomyśleliśmy sobie, gdyby to dzisiaj miało miejsce, byśmy mieli ogromne temperatury, powyżej 400 stopni w ciągu dnia, byśmy was prosili, aby koncertów słuchać, aby starać się być może usiąść, zadbać o swoje głowy, zadbać o to, co się dzieje obok, zadbać o to, żeby ta woda była cały czas dla was i my też będziemy o to dbali, ale żeby być może nie pogować, być może nie skakać, nie robić tego wielkiego, ściśniętego tłumu, tylko po prostu spróbować być, wysłuchać, bo pogoda wtedy nie rozpieszcza. Myśleliśmy też o tym, aby wtedy duży namiot ASP także przeznaczyć w takich sytuacjach bardzo kryzysowych jako dach nad głową dla tych, którzy są z dziećmi, żeby mogli ten czas tak najbardziej krytyczny przeczekać właśnie w takich miejscach. Myślimy o tym, mówimy o tym, ale wiem, że razem w sposób komunikatywny będziemy także to wszystko tworzyli, abyśmy wszyscy byli bezpieczni. Kolejna także artystka, która wystąpiła u nas, Wolf Alice 2022, także jest na liście Siget Festival i także jest wymieniana jednym tchem u nas, grająca przepiękny koncert. zbcmałpantyradio.pl. Lato, wakacje, dzieciństwo. No właśnie, z czym wam się to kojarzy w takich pierwszych waszych chwilowych odsłonach?

0: I ona napisała, większość wakacyjnego czasu spędzałam z kuzynką u babci od strony mamy, ale co to z babcią, no, od strony taty dogadują się najlepiej z dorosłych z rodziny. Jak już kilka razy pisałam, ma skończone 90, tati ciągle ciebie pyta. Bardzo lubi oglądać Polędrok, Woś i wszystkie pokrewne tematy. Dzisiaj też u niej byłam i też o ciebie pytała, a teraz lato, ulubiona pora roku, przede wszystkim Polędrok, kocham też morze i wiele innych miejsc, lecz to bez Polędrok nie umiem żyć. Zagadka Damian Marley, ale wybaczcie, nie napiszę tytułu po angielsku. Napisałam Jola z miejscowości Występ. Pozdrów babciu, babcie Jola, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Przeczytałem odpowiedź, czyli no nieprawidłowa. Moje jedno z pierwszych wakacyjnych wspomnień to wakacje te u dziadków na wsi. Pamiętam tą beztroską dziecięcą radość. Pamiętam wypady z dziadkiem nad jezioro. Pamiętam pierogi z truskawkami lepione razem z babcią. Zupa wiśniowa gotowana na ogniu. Ach, coś pysznego. Pajda chleba ze śmietaną i jeszcze lepiej i cukrem. Plecak drożdżowy za barbarem. Tak pachniały moje wakacje. Uwielbiałam wakacje na wsi u dziadków. Każdego lata z największą przyjemnością wybierałam tą formę wypoczynku. Bywały tygodnie, gdy zjeżdżały się tam dziesiątki wnuków. Uwielbiałam nocki spędzane na końcu przed domem i ten rechot żab, który na pobliskim stawie koncertowały. Bo wiecie, dziecko nie potrzebuje wypasionych wakacji. Wystarczy drobne, małe rzeczy. Kochani, wszystkiego najpiękniejszego po te 10 lat audycji. Życzymy kolejnych długich lat z nami na odsłuchu. Ściskam Paulina, chłopcy z Łobza i bardzo dobra odpowiedź na zagadkę. Siema Jurek i Chodorze oraz wspaniała ekipa Woś. Wakacje na wsi u najukochańszej babci. Ściski serdeczne Władziu na zawsze w mojej pamięci. Później koncerty i przystanki Woodstock w Żarach, napisał Jan, który także oczywiście dobrze odpowiedział na zagadkę. I kolejna, Kri, czyli z Nadgarów, dobra odpowiedź. 96 stopni, tak, to jest na naszych przelicznik do 35 stopni, malutko, malutko, a śpiewali, wydawało się o takim upale już...
1: To ponad stuwa będzie w takim razie.
0: Nie, 96...
1: No ale żeby było tak jak nasza temperatura...
0: To musiałby być ponad stuwa, tak, masz rację. Tyle jest w najchłodniejszym miejscu na dziś na kuchni. Aha, to tak tutaj napowiedział, tak podszedł. Ale to właśnie ta temperatura. Nie pytaj, ile przy grillu i piecu. Wspomniane lato to Mazury i moczenie tyłka w mazurskich jeziorach. Oj, popływałbym teraz, niestety rozpływam się. Pozdro dla tych, co przy garach. Trzymajcie się. Chciałbym się powiedzieć ciepło, ale w te upały to trzymajcie się chłodno. Pijcie dużo wody. Pozdro z Nadgarów, Kri. Wspomnienie wakacyjne to wiadomo, że wokół bloku, na łące, ogniska nad rzeczką, a nawet nielegalne pływanie w stawach hodowlanych. Tam nauczyłem się pływać. Oj, gonili czasem właściciela, ale zawsze wracaliśmy. Ale od 96 roku, gdy miałem 17 lat, zaczął się przystanek Woodstock. Już był to obowiązkowy punkt. Mogłem siedzieć w domu całe wakacje, ale wyjazd na festiwal był obowiązkowy. No i teraz 47 na karku i znów tradycja wróciła na festiwal. Pozdrawiam Grzesiek z Olsbury, moi drodzy. A to nasz gość, tak się nazywa, kapela Special Guest. Sobota 1 sierpnia 19.30 ma scena tylko z nazwy z Australii. Goście przyjeżdżają. Znamy ich tylko z tych nagrań. Co będzie na żywo, to się okaże. Ale myślę, że australijska gorąca muza będzie tam grana.

tytule Kaps, ale to chyba chodzi o policję. Special guest, moi drodzy Australijczycy. Sobota, 1 sierpnia, godzina 19:30, mała syna tylko z nazwy. Pamiętam długie dni spędzone na podwórku. Jazdę na rowerze od rana do wieczora, zabawy na podwórku i wołanie kolegów i koleżanek. Nikt nie patrzył na zegarek. Do domu wracało się dopiero wtedy, gdy rodzice zawołali na kolację albo gdy zaczynało robić się ciemno. Lato pachniało świeżo skoszoną trawą, rozgrzanym asfaltem po deszczu. Były wyjazdy do dziadków, pierwsze kąpiele w jeziorze, zbieranie malin, czereśni prosto z drzewa oraz wieczorne ogniska z pecieniem ziemniaków. Najpiękniejsze było jednak poczucie wolności. Nie było planów, telefonów ani internetu. Wystarczyło wyjść z domu i zapukać do drzwi znajomych. Każdy dzień przynosił nową przygodę, a 2 miesiące wakacji wydawało się trwać całą wieczność. No pięknie. To właśnie te proste chwile sprawiły, że lato do dziś kojarzy mi się z dzieciństwem, z beztroską, śmiechem i przekonaniem, że najpiękniejsze dni dopiero się zaczynają. Napisałaś i ściskając nas wszystkich mocno. Baba ze Żnina. A ja przypominam piosenkę temu, uruchomiliśmy Bank Podróży. Czyli jest. Bank Podróży też jest. I zaglądając na nasze strony, będziecie widzieli także o połączeniach kolejowych, które już też są. Już są wystawione połączenia kolejowe, które będą śmigały, tak jak w zeszłym roku, w bardzo podobny sposób, aby was dowieźć do nas jak najszybciej, jak najlepiej. Wakacje tylko u dziadków. Niesamowity czas spędzony w sadzie za domem, łowienie ryb z dziadkiem, kuchnia babci. Szkoda, że to już nie wróci. Dzięki za dekadę. Gratuluję. Pozdrawiam za kierownicy Paweł z Krakowa. Paweł z Szerokości. Przy okazji chciałoby się też powiedzieć wszystkim, którzy wypływają, wyborności, żebyście byli ostrożni. Przeczytałem, dzisiaj nawet nie przeczytałem, usłyszałem mega tragiczny komunikat o żniwach tych złych, jeżeli chodzi o pływanie i pozostanie w tej wodzie. Bądźcie ostrożni, bądźcie naprawdę bardzo ostrożni. Special guest, ale sobie pomyślałem, że fajnie teraz zbić to z muzyką, która już u nas miała miejsce w 2011 roku. Przypominacie sobie koncert, który naprawdę wtedy narobił nieprawdopodobnej atmosfery. Musieliśmy rozstawić płotki, ten jeden jedyny raz. Nigdy więcej. Było po prostu wtedy niebezpiecznie mega, przez to, że tak sobie zażyczył tour manager. Ale koncert, wow, był i to niezwykły. Prodigy, 2011 rok.

0: Piotrek tu napisał: cześć prezesie, zadałeś mi wypracowanie, zatopiony jestem w swych wspomnieniach. Jaki był termin? Pewnie już po, zapewniam cię, dostaniesz mailem na dniach. Jestem na 2018 roku, a każdy rok opisując co najmniej jednym zdaniem. Jedno jest pewne, ta historia, ten festiwal zmienił moje życie. Miał być raz, a jak się uda, w tym roku będzie 15 z rzędu. Już nie mogę się doczekać naszego zdjęcia. Pozdrawiam, piątkiem przybijam, ściskam, mocno przytulam. Prezesie, co to jest za historia? Zmieniłeś moje życie. Okej, kończę, żeby nie płakać. Piotrek Piętosa bez paska. Oj, Piotruś, będziesz miał pasek. Przyślesz wypracowanie. Dzisiaj projekt naszej cenzurki już został klepnięty. Mówiłem to tydzień temu. Zupełnie inna, tak żeby się wyróżniała. Ale będzie piękna cenzurka, którą będziemy wręczali podczas najpiękniejszego festiwalu świata. Wszyscy zasłużyli na czerwony pasek, więc bardzo, bardzo się...
1: Ja też powiem, że Piotr, czerwony pasek też od nauczyciela z WF-u, bo on jest moim mentorem, jeżeli chodzi o sport. I szacuneczek wielki dla Piotra, bo jest siłacz przepotężny i jeździ jak nikt.
0: Jeździ jak nikt, siłaczem jest.
1: Jest.
0: No jest. No i w takim razie dwie piątki, czyli dwa paski czerwone. Jacek napisał dobrą odpowiedź na naszą zagadkę. Poczekajcie, mam kilka pytań. Do Czaplinka jeździmy od kilku lat, ale pierwszy raz wybieramy się samochodem. Wybraliśmy Rock Camp Parking, przeczytaliśmy wszystkie materiały dostępne w internecie, ale potrzebowaliśmy usłyszeć trochę więcej. Jak będzie wyglądało wpuszczanie na parking? Czy mamy przygotować się na korki, czy będzie osobna kolejka na parking ogólnodostępny i parking Rock Camp, czy zdążymy na otwarcie? Powiedz proszę, że kupno parkingu to była bardzo dobra decyzja. Natalia i Jacek, oczywiście, że była bardzo dobra decyzja. Myślę, że będzie taki moment, w którym będziemy także informowali, jazda na Rock Camp, na nasz Rock Camp. Będą nasze ekipy, które będą informowały, jak jechać, i z waszym wykupieniem będziecie mieli także swobodę, albo dużo większą swobodę, aby się poruszać i do nas na Rock Camp jechać. Zdążycie, na pewno zdążycie, chyba że przyjedziecie o takie porze, kiedy właśnie początek ruszył i wtedy trudno na to wszystko zdążyć. Nie, czekamy na was, zdążycie na pewno. Wszystko to będzie na naszych stronach, będziemy powoli informowali już coraz bardziej dokładnie. Lej mi pół, czwartek 30 lipca, godzina 19:20, mała scena, tylko z nazwy.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Ofer.

A w kolejnej godzinie przywitały Was Zjednoczone Siły, które pod wodzą Karima w 2009 roku przypomniały nam wszystkim, że wtedy właśnie była rocznica, kolejna rocznica festiwalu Woodstock amerykańskiego, 40. rocznica, którą właśnie w ten sposób uczciliśmy, tworząc koncert Tribute to Woodstock Festival z osobistą wizytą Michaela Langa, twórcy tego festiwalu, który siedział obok mnie na kejsiaku i patrzył ogromnymi oczami, co tu się dzieje, co tu się wyrabia. Taka siła muzyki Santany, która w ten sposób zagrała, i musicie pamiętać, że koncert był jednocześnie próbą generalną. Nie było nawet czasu, żeby tą próbę generalną stworzyć.

ale weszli w ten cały projekt fantastycznie, weszli wolontariacko, weszli w sposób taki szalony i pamiętam tak, że wspominałem dzisiejsze dni upalne, że pojechaliśmy na próbę do nich. Próbował gdzieś pod Warszawą w remizie strażackiej tych muzyków, których zdołał zebrać, tam próbowali i w tej pięknej pogodzie, takiej słonecznej, mega, mega gorącej, słuchaliśmy, co będzie się tam działo i to była taka bardziej zajawka, taka, no trzeba było to spiąć jeszcze, ale wyobraźnia oczywiście w mojej głowie buzowała, więc mówię, Karim chyba, gdzie to fajnie wyglądało, a Karim mówi, spokojnie, wyobraź sobie, że tu jeszcze będą bębny dodatkowe, wyobraź sobie, że tu jeszcze będzie dodatkowo paru muzyków, ich nie było, to trzeba było sobie wyobrazić. I wtedy otrzymaliśmy telefon z Warszawy od naszej załogi z fundacji Jurek przyjeżdża, przeszła Armagedon, przeszedł nad Warszawą, zalało nam cały magazyn, jeszcze wtedy mieliśmy to w magazynie fundacji, czyli w garażu takim trochę poniżej gruntu, bo to było garaż taki, do którego się zjeżdżało w dół. Zamokło wszystko. Przyjeżdżaj, pomagaj, bo po prostu jesteśmy zrozpaczeni. Wszystkie nasze koszulki, które wyprodukowaliśmy na festiwal, po prostu leżały beztrosko na ziemi, zapakowane w pudłach tekturowych. Wszystko wyjęliśmy, rozłożyliśmy na ulicy, rozłożyliśmy na parkingu, w ogrodzie, który u nas był nieduży, w drugim ogrodzie, który gdzieś od kogoś szybko wynajęliśmy, wysuszyliśmy, nawet kupiliśmy pralki, które to suszyły, suszarki, i żeby nadać temu jeszcze taki ton, bo one wyglądały troszkę jakby psu z gardła wyszły, napisaliśmy, ta koszulka przeszła naprawdę rock'n'rollowy Armagedon. I są ludzie, którzy chyba mają po dzień dzisiejszy, sprzedaliśmy wszystkie. Ale to była taka historia też z czasów upału i tego deszczu, który gdzieś może w Polsce dzisiaj będzie buzował, będzie leciał. Przepiękny koncert, przepiękna opowieść taka, która się zdarzyła tylko raz, ale właśnie na tym polegają wszelkie uroczystości rocznicowe. I tym przywitaliśmy Was, przypominając, że ruszył bank podróży. Już w pierwszej godzinie ten bank uruchomiliśmy, a więc możecie być razem z nami. A my opowiadamy o naszych skojarzeniach. Wakacje to i tutaj przypominamy sobie dzieciństwo i pisząc chociażby jak napisała Kasia, moje wakacje to moja wieś. Ja byłam dzieckiem, był to czas pracy z rodzicami w polu, sianokosy, żniwa, jak nie było pogody, do pracy to las i grzyby, jeziorka, bagna i łowienie ryb. Uwielbiałam to i lubię do dziś. To był pracowity czas, ale najpiękniejszy, ale wywołałeś piękne wspomnienia, dziękuję bardzo, napisała Kasia. I te wspomnienia dzisiaj czytamy, mam je przed sobą, ale jeszcze póki to muzycznie już lecimy dalej. Kobranocka, która zagra na małej scenie tylko z nazwy 31 lipca w piątek o godzinie 20:25. Jeszcze raz mówię, mała scena tylko z nazwy Kobranocka.

Kobronocka, moi drodzy, sterowany jest ten świat, ale 31 lipca, piątek, 20:25, mała scena tylko z nazwy. Tak grała u nas Kobronocka niemal 20 lat temu, 2007 roku nagrania. To ja chyba nie rozumiem. Kiedy można wjechać na wasz parking? W regulaminie jest jasno napisane, że parking otwiera się we wtorek o godzinie 12. Jak w takim razie mielibyśmy zdążyć na otwarcie bram, jeżeli parking otwiera się o tej samej godzinie co festiwal? Pozdrawiam, Łukasz ze Szczecina. Łukasz, wjeżdżasz o godzinie 12, może trochę później, bo może być trochę kolejka. I powiem ci tak, masz cały wtorek dla siebie, ale to calutki. Chodzisz, patrzysz, oglądasz, punktujesz te wszystkie miejsca, układasz sobie plan. Budzisz się we środę, masz cały dzień dla siebie, ale cały dzień dla siebie. Chodzisz, patrzysz, oglądasz, jak się buduje scena, patrzysz, co się dzieje wokół, patrzysz, jak organizacje już wszystkie funkcjonują, cały pasaż pozarządowy już jest, cała logistyka już działa, po prostu wchodzisz do WC Tronu i mówisz, Jezus kochany, papier toaletowy, ale to wszystko pięknie. Oglądasz, jest pięknie, ale we środę, mój kochany, nie przegap, o godzinie 20, nie przegap, że już mamy dla ciebie niespodziankę, bo już chcesz posłuchać czegoś. Nie? W związku z tym w namiocie małej sceny, czyli tylko z nazwy, o 20 będzie Basia Giewont. Później o 21:05 Paulina Przybysz zagra jazzowo i to standardy, ale jakie, kochany. Mówię ci, będzie moc. A o 22:25 będzie WW. Budzisz się w czwartek rano. Chodzisz, patrzysz, co się tutaj dzieje i już jesteś zaskoczony. Bo biegamy. O 11:00 rozgrzewamy się, bo ja mamy bieg po liście cukrzycą. Być może zadziwicie ten ogromny wąż ludzi w pomarańczowych koszulkach, 3225 osób, które będą ten dystans pokonywały dla zdrowia, dla powiedzenia, że w bardzo ważnej sprawie ten bieg jest organizowany. Będziesz już widział, że coś się dzieje, że coś tam wokół nas jest no, takiego przygotowywanego i wtedy, błagam, tylko tego nie opuść i żebyś się nie spóźnił. O godzinie bądź przed 15:00, przed dużą sceną. Masz kupę czasu, żeby być i obejrzeć otwarcie. Mało tego, mała scena tylko z nazwy będzie zawsze otwierana godzinę później, żeby właśnie zdążyć na otwarcie i każdego dnia na pierwszy koncert na dużej scenie. O godzinie 15:00 odpalamy całą uroczystość powitalną, 15:00 z minutami będziemy mogli złożyć naszą przysięgę przepiękną razem z tobą, a gdzieś o 15:10 pierwsza kapela, czyli Brytyjczycy, wchodzą na scenę. Nawet nie będą z niej, nie będą musieli wchodzić, bo już tam będą z tyłu, będą obserwowali, co tam się dzieje i ruszą. Lottery Winners zagrają. Potem Wended, Luke i tak dalej, i tak dalej. Tego nie przegap. Także we wtorek wszystko będzie poukładane, bądź spokojny, będzie to wszystko wyglądało bardzo, bardzo pięknie. Atmosfer, moi drodzy, czyli rozynek 30 lipca, 4, godzina 18:25, mała scena, tylko z nazwy. Tydzień temu była duża scena, w tym tygodniu dużo mówimy o małej scenie, tylko z nazwy. Czwartek, 30 lipca. Pierwszy dzień takiego prawdziwego festiwalowego grania.

Te upalne dni to klimat wspomnień wakacyjnych dzieciństwa. Pamiętam ja je właśnie takie pełne słońca. Całe 2 miesiące wakacji spędzałam na wyjazdach. Zaczynałam od kolonii, następnie pobyty u dziadków na wsi, u jednych i z wielkim ogrodem u drugich. Zapach przyrody wkoło, piękne widoki i ta beztroskość to moje wspomnienia. Dużo spokojnego i głębokiego oddechu wam życzę. Trzymajcie się zdrowo, kochani, i gratulacje z okazji 10 lat audycji. Wow, za miesiąc będziemy się już ściskać na festiwalu. Cudownie. Jola Zesz Szczecina. Zagadka to moje wielkie podziękowanie za niespodziankę z fundacji do Szapaczka z wcześniejszej zagadki. Moje wakacje w dzieciństwie były piękne, napisała Marta Iluzionka. Spędzone u babci, do której jeździłam z mamą na małym rowerze. Dystans 10 km. Wydawało mi się wtedy wyprawą życia. Jako 6-latka u cioci zbierałam na plantacji maliny. Trzeba było wcześniej wstawać, ale teraz to wspominam z sentymentem. Dzięki temu zarobiłam swoje pierwsze pieniądze za każdą zebraną kobiałkiem. No i jeszcze jedno piękne wspomnienie. Mama w ogrodzie co tydzień w sobotę rozpalała nam ognisko. Piekliśmy kiełbaski na patykach i ziemniaki wrzucone w żar. Dziękuję wam za uruchomienie mojej pamięci. Pozdrawiam cię po starasu pełnego kwiatów. Chyba zbiera się na burzę. Ale jak to ładnie brzmi. Chyba zbiera się na burzę. Tak jak poezja filmowa. Opowieść bardzo piękna. I rok 1983. Mam prawie 7 lat. Z rodzicami i młodszym bratem spędzonym w drugi turnus w Kolejowym Ośrodku Funduszu Czasu Pracowniczych w Pobierowie. Pamiętam tego rodzaju czasy. Zapach rozgrzanych słońcem sosen, ciepły i sypki dotyk piasku, słoność i mokrość rozbryzgów przełamujących się fal, kamyczki wyjęte z morza, które traciły kolory i połysk, gdy wyschły. I śliczna piosenka Mike'a Oldfielda, Moonlight Shadow, która co godzinę grało radio na baterię. Do dziś, kiedy je słyszę, czuję sosny, słońce, fale i piasek. Kocham was, Pacia Alanora i buziaki dla Hodora. Ta kapela zagra, moi drodzy, w piątek, 31 lipca o godzinie 00:10.

Piątki, moi drodzy. Tak, zagrałem w piątek 31 lipca o godzinie 00:10. To będzie bardzo mocny dzień, bo zagrałem po nocnym kochanku, który będzie odbierał nagrodę, czyli złotego bączka. Większość wakacyjnego czasu spędzałam na zewnątrz i ciężko mi było zagonić do domu. Wszystkie dzieciaki z okolicy zbierały się na wspólne zabawy. Jeździliśmy na rolkach, rozbijaliśmy rowerami, okolczaste krzaki na zakrętach, łaziliśmy po drzewach, graliśmy w badmintona na żużlowej drodze, aż się kurzyło. Zbieraliśmy dziko rosnące mirabelki. Spinaliśmy się na zamkowe mury, żeby gapić się na księżyc, a gdy padało, kopaliśmy tunele w kałużach i puszczaliśmy po nich liście, albo graliśmy w gry na konsoli. Zwieńczeniem lata były wyjazdy na Mazurskie Jeziora i kajakowanie w nieznane. Cudowne czasy. Pozdrowienia z upalnego Gdańska Fej, która aż oczy jej się zaszliły, kiedy usłyszała początek audycji i Bring Me The Horizon, gdzie także pogowała na ich koncercie i tylko wszystkim zazdrości, że będą w Szyget na festiwalu mogli jeszcze raz posłuchać, jeżeli słuchali ich u nas. Wakacje z dzieciństwa wspominam bardzo ciepło, choć nigdzie nie wyjeżdżałam. Były inne wydatki, ale wtedy wcale mi to nie przeszkadzało. Do dziś pamiętaj najsłodsze truskawki prosto z krzaczka u dziadków, pierogi z jagodami, całe dni spędzane na dworze. Biegało się od rana do wieczora, a do domu wracało dopiero wtedy, gdy naprawdę trzeba było. To były po prostu chwile, proste chwile, ale właśnie dlatego tak piękne. Czasem myślę, jak bardzo chciałabym choć na chwilę wrócić do tych wakacji bez obowiązków, bez pracy, z głową pełną beztroski i całym latem przed sobą. Kiedyś to było, napisała Marta. Hej, wracam sobie po całym dniu nad jeziorkiem i oglądam burzę nad Opolem. Będzie chłodniej, ale najbliższe godziny mogą być groźne. Jak przygotowujemy się na takie sytuacje na festiwalu? Kostek z Opola. Kostek, w pierwszej godzinie mówiliśmy o tym. W sobotę powtórka audycji. Możesz sobie jeszcze raz posłuchać. Dokładnie o tym mówiliśmy. Co się dzieje, to jest dla nas bardzo ważne. Centrum dowodzenia, którym dowodzi Gosia, czyli Pudzianowa, to ona z całą ekipą cały czas nasłuchują, co się dzieje wokół nas atmosferycznie, aby w porę także ogłaszać wszelkiego rodzaju bardzo ważne komunikaty, które będą mówiły o tym, co się dzieje. Bardzo aktywnie ADHD na stronach internetowych, na różnych festiwalach mniejszych, większych, już zaczęli swoje granie bardzo mocno, a u nas 31 lipca, piątek o godzinie 18:25 na małej scenie, tylko z nas ADHD, dzika karta, ale zakończona koncertem na małej scenie, tylko z nazwy.

Ciągle odkrywam coś nowego w ADHD. No naprawdę zasiewane z taką energią, jak ogromny, wielki parowóz, to rusza niesamowicie ADHD, uwięziony w piorunie. 30 lipca, 5 godzina, 18.25 na małej scenie, tylko z nazwy. Patrząc na te różne małe rejestracje z różnych innych festiwalów, konsekwentnie grają tylko w skarpetach. Moje najlepsze wakacje u mojej kochanej babci, broni, to smaki, kluski na parze i ciasto z rabarbarem, kruszonką oraz plasterki ziemniaka pieczone na piecu prosto z blachy. Kąpanie się w rzece i wcześniejsze robienie tamy. Wtedy wydawała się ogromną. I przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Mam 51 lat. Pozdrawiam serdecznie Basię Sobańską. Ja nadal mieszkam w Bielsku-Białej, a ona wyjechała. Cieszę się tymi wspomnieniami, ale już nie mogę doczekać się wjazdu na Poland Rock. Pozdrawiam was serdecznie. Jurku, pozdrawiam Hodora. Do zobaczenia, Agnieszka z Bielska-Białej. Kasia napisała: dla mnie lato kojarzy się z chodzeniem rano po mokrej trawie od rosy, zapachem zboża. Spędzałam wakacje chodząc na basen, jeżdżąc na koniu na wsi. Kilka lat nie miałam węchu i smaku, to był straszny czas. Od 2 miesięcy leczę się biologicznie, przynosi to efekty i na nowo cieszę się zapachami, których nie czułam od lat. Z utęsknieniem czekam na zapach Woodstocku. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Co do tematu dzisiejszej audycji, to pamiętam doskonale, że czasy wakacji z dzieciństwa spędzałem nad mostem na Białej Górze w Sanoku, na Osławie pod Zagórzem i oczywiście u moich dziadków od strony mamy na ogródku. To był naprawdę niesamowicie piękny czas, aby spędzić te najcieplejsze dni w całym roku. Ściska nas bardzo Adrian z Sanoka. Nothing But Thieves. Gdzieś mi to wleciało, miałem to w notatkach, których nie wziąłem. Także jest headlinerem gdzieś na różnych festiwalach, a u nas przepiękny koncert. Całą historię już wam to 10 razy opowiadałem. Pożyczone instrumenty, ból brzucha i totalne niedyspozycja perkusisty, którego uratowaliśmy, zatamowaliśmy i zagrał. W 2017 roku tak pięknie zagrał, moi drodzy, a my cały czas czujemy ten zapach przepięknego, gorącego lata. Ale piękne maile od was.

A w Polsce Nothing But His Squad 27 stycznia albo 2027 roku, ale w styczniu będą grali koncertowo. A co to za piękny temat dzisiejszej audycji. Ja to najbardziej pamiętam te najpiękniejsze wakacje dzieciństwa właśnie na Mazurach. Pamiętam smaku ogórków zielonych z działki babci Zosi. Bo to były takie ilości ogórków przynoszone z działki na workach, myte w żeliwnej misce, a potem zaprawiane do słoików. Pamiętam z wakacji wolność, codzienne wycieczki nad jezioro, kąpiel w wodzie, tak cudownie chłodne, ach co to za wspomnienia. Sprzedawała też butelki do skupa, by mieć pieniądze na lody. Pamiętam też długie wieczory na placu zabaw przed kamienicą babci, bo siedziało się prawie do północy. Zajadaliśmy się śliwkami z drzew, jabłkami, papierówkami. A jak padał deszcz, to grało się w karty, bo słuchaliśmy płyt winylowych wujka. Miał niezłą kolekcję. Bilet na pociąg już kupiłam, więc już postanowiłem. Przyjeżdżam na festiwal. Wioletta z Borrą pozdrawiam. Dla mnie wakacje. Pisze Asia z Szybiszewa, to chodzenie do sadu na papierówki. Zapach śliwek na drzewach, zjadanie agrestu, porzeczek truskawek prosto z krzaczka, koszonego zboża, bociany idące za kombajnem, a pod koniec lata wykopki ziemniaki z ogniska na Łętach. To całe dnie na dworze, gdzie skakaliśmy z blaszaka, graliśmy na podchody, gumem w piłkę, kosza, najwięcej w palanta. Nie było czasu na obiad, więc szybko do domu, jedną ręką kiełbasa, drugą chleb i dawaj sportem na wioskę. A wodę piliśmy z kranu na cmentarzu. Wakacje to zabawy z psami, kotami, to podziwianie krów na łąkach i chodzenie z kanką po mleko, ale słowa kanka, mleko, krowa, łąki, to skakanie po kałużach, całe dnie nad jeziorami, jazda komarkiem i MZ-ą, co za nazwy, z bratem, treningi do zawodów strażackich, to poczucie, że niczego więcej nie trzeba. Ach, rozmarzyłam się, nadal to wszystko kocham i nadal staram się robić to samo, co wtedy. Ściskam słonecznie bardzo, ale to pięknie też zabrzmiało, moi drodzy. Daria ze Śląska, no jak klimatycznie w to weszła, 31 lipca, piątek, 21:40. Mała scena tylko z nazwy.

Daria ze Śląska, pierwszego lipca, piątek, godzina 21:30, mała senatko z nazwy. Wakacje dzieciństwa to zawsze spędzone w domu, w dzień albo coś porobić w domu, albo zarobić parę groszy u gospodarza lub w lesie. Wieczory to ognisko u mnie na podwórku z całą ferajną, albo impreza na ośrodkach wczasowych. Super czasy, pozdrowienia za kółka dla ciebie i całej ekipy Dobas Pruszkowa, szerokości dla ciebie Dobas. Zagadka nasza, oczywiście było to Fertword, czyli 1 sierpnia 2013 roku, 96 degree w cieniu, taki był tytuł utworu. Natalia i Jacek wylosowani i Krzysztof Sted z Wilkowica, Natalia Jacek z Gdańska. Ci, którzy się dopytywali o parking, taki los naszej sierotki. A ja tylko przypomnę, jeszcze Ania i Tomek z Pakosi, bądźcie spokojni, przeczytałem waszego maila, czekam na wypracowanko i wszystko będzie grało. Przy okazji bardzo dziękuję za Jakub, który nam zrobił wielkie podsumowanie tego, co się działo na najpiękniejszym festiwalu świata, między innymi. Tu było takie podsumowanie, ile tego grało. Na wszystkich scenach festiwalu, duża, mała scena, niegdyś folkowa, SP, pokojowa wioska Kryszny, epizodyczna scena Lecha, odbyło się 1540 koncertów i 1023 artystów wystąpiło na tej scenie, a więc działo się nieprawdopodobnie dużo. Wczoraj na Stadionie Narodowym zagrał przepiękny koncert Dawid Podsiadło, ostatni z takiego cyklu, między innymi na tym koncercie. Także zagrał Dominik, o czym już mówiliśmy, wylicytował udział w tym koncercie, bo nasza ekipa, ile? 10 lat, w sobota, to będzie sobota, jeżeli nas słyszycie, 10 lat, jak mamy, dokładnie, dzisiaj mija 10 lat, jak audycja Zaraz Będzie Ciemno jest w najlepszym rockowym radiu w Polsce. I dzisiaj miałem zaproszenie do loży Dawida, ale pojechała nasza ekipa, która była po prostu na koncercie, mówiąc, że świetnie zorganizowany, wszystko grało. I taki napisałem dzisiaj SMS do Dawida. Witaj Dawid, z tej strony Jurek Owsiak. Serdecznie dziękuję za wczorajszy koncert, na którym była nasza ekipa fundacyjna, będąc pod ogromnym wrażeniem nie tylko samego koncertu, ale przede wszystkim waszej, twojej organizacji związanej anomalią pogodową, czyli upałami, które weszły nam wszystkim na głowę. Bardzo dziękuję za finał twojej licytacji i przemiłe słowa skierowane do fundacji i do publiczności. To, co się dzieje wokół nas, ten nieustający bok ze szczuciem i dyskredytowaniem tego, co robimy, co wydawałoby się, że raz na zawsze powinno po prostu minąć, jednak ma się w polskim krajobrazie dobrze, a chętnych do słuchania tych złych i nieprawdziwych wiadomości cały czas jest gromada. To też trzyma w mojej głowie pewien mętlik i momenty, kiedy nastrój potrafi popaść do zera. Dziękuję za zaproszenie na ten koncert, ale takie stany ducha także powodują, że człowiek rezygnuje z takich miłych chwil jak twój koncert. Na szczęście nasza ekipa jest mega podbudowana tym, co usłyszeli, całą zabawą, którą świetnie zorganizowałeś, zorganizowaliście. Pełen podziwu i z życzeniami po prostu robienia tego, co lubisz w jak najlepszym stanie ducha. Siema, Jurek Owsiak. Chwilę potem Dawid odpisał. Dziękuję kochany, nawet nie wyobrażam sobie, z czym musi się mierzyć, ale pamiętaj, że dla wielu jesteś latarnią, która daje bezpieczną przystań, nie traci nigdy energii i wiary, że zmienia świat. Ściskam ciebie i całą orkiestrową ekipę. No to nawet nie wiecie, ile dają te słowa takiej energii do życia i do tego, żeby robić to, co robimy, czyli robić swoje. Focie na nasze sony. Słuchajcie tego, co mówię także w naszych rolkach i cieszmy się tym, że festiwal zbliża się wielkimi, ogromnymi krokami. Zapomniałem wszystkich notatek, które miałem ze sobą wziąć, ale wy swoimi mailami tak pięknie opowiadaliście o dzieciństwie, wakacji, o zapachach, o smakach i o wszystkim tym, co jest dla nas ważnym, aby budować nasze życie. Przepiękne dzięki. Z Kodorą bardzo wam dziękujemy. Mojte na zakończenie, które zaskoczyło nas tak, że szkoda mówić, ludzie otworzyli, tak trudno inaczej powiedzieć, usta ze zdziwieniem, że tak można grać. Tak można grać. Mojte 2024. Trzymajcie się, ściskawka. 10 lat w Antyradiu. Ale to pięknie zabrzmiało. No to Mojte. Dawajcie, kochamy was bardzo mocno. Za moment także Makak ze swoimi gośćmi, bo dzisiaj Makak ma gości, za co bardzo dziękujemy. Powiedział mi tutaj wcześniej, ale już wam mówię szybciutko. Makakanty, czyli moi drodzy, będzie Konstanty Famulski, będzie także Natalia Naomi, będzie Jerzy Sienkiewicz, będzie Piotr Biczel, czyli o zespole Sofia Night Club 3
ich koncertach. Trzymajcie się, cześć.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
3: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: I am Tom Morello and you're listening to My Cacophonia Have Fun and the baby and the proprietor of this show has just shown me frankly more than I wanted to see, more than I expected to see, more than I wanted to see. It is a tattoo surrounding his nipple and it looks like the nipple's about to surrender.
6: Zrada,

0: Czy słuchawki trzeba będzie przyciszyć?
1: Wow.
0: O, udało się. Dobry wieczór. Nie, to moje jeszcze. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na antenie Antyradia. To jest Makakofonia Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Szarłacki. Komuś furgoczą słuchawki, ale za moment będziemy... To ty? To je zdejmij, wyrzuć w diabły.
1: A może nie?
0: Może to nie ty. Może to Natalia.
2: A może to ja.
0: A może to Piotruś.
3: Nie patrz.
0: Piotruś, wyrzuć słuchawki. Natalia, to ty byłaś?
3: To chyba ja byłam.
0: Cudownie.
3: A nie
0: wiesz, które to tam ten masz przyciszacz przed sobą?
3: Może to? Kurde.
0: Uspokój się. Dobrze. Natalia Naomi wydaje dźwięk gitarą i słuchawkami u nas w studiu. Cudownie. Jest na delayu non-stop. Konstanty Famulski, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Konstanty tam śpiewa, też gra na gitarze. Aranż elektroniczny, to mnie najbardziej interesuje, a to mi państwo później wytłumaczycie. I oczywiście solenizant łącznie ze mną, Piotr Biczel, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Piotruś gra na perce i też ma aranż elektroniczny. O co chodzi z aranżem elektronicznym?
2: To taki kierunek, w którym w przyszłości może państwo będą mieli okazję nas usłyszeć. Z Konstantem od jakiegoś czasu planujemy i pracujemy również nad bardziej elektronicznymi kompozycjami. Oczywiście pojawiają się tam również gitary i wokal, taki jak w normalnych kompozycjach, ale dodajemy trochę syntezatorów industrialnych, powiedzmy wpływów. Ciekawe rzeczy.
0: Ale co, Natalię chcecie zwolnić w związku z powyższym?
2: Nie. Zostawiamy to miejsce właśnie dla gitary. Okay, prowadzącej.
0: Dobrze. Cudownie. Dobry wieczór, Makakofonia Baby Have Fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
5: Przyszłam.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
6: Renia z tej strony, Makakuś.
0: Tak właśnie, o tę kolejność mi chodziło. Chciałem serdecznie pozdrowić cały kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Stosunkowo udanego poniedziałku, stosunkowo udanego tygodnia. Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie. Pani zaczyna.
6: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, twoich gości, mojego kolegę Karola, jego siostrę, Aleksandrę, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Jestem gotów.
6: Zespół Sofia Night. Klub to surowa muzyka gitarowa. Składa Makakusiowi imieninowe życzenia. Słowa, aby zdrowie, szczęście dopisywało i pieniędzy każdego dnia było niemało i na rowerze do Antyradia się dobrze jechało.
0: Cudowne.
4: Piękne.
0: Dobrze.
2: Zgadzam się z każdym słowem.
0: Przeszłem, co ty na to?
5: To ja witam ciebie, Piotrusiu. Witam wszystkich zgromadzonych ciałem i duchem. I co? Czy chcesz parę słów ode mnie, czy od razu z wierszem jechać, czy jak tam to sobie widzisz?
0: Poczekaj, chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich Piotrów nas słuchających oraz Pawłów. Bo to dzisiaj nasze święto jest, panowie, radosne takie. Tak, myślę tutaj specjalnie o tych, do których nie dzwoniłem, bo wiedziałem, że włączą makakofonię, bo z tego nośnika spodziewają się pozdrowień ode mnie. Tak myślałem o tobie, piwomaniaku, tak myślałem o tobie, Piotrusiu, z bajki i tak myślałem o tobie, Pablo, z Pablo Pawo i tam, co sobie doszczepisz. A co u ciebie, mój drogi? Widziałeś się z mamusią ten weekend?
5: Nie, zobaczę się po następnym weekendzie. Mama się wybiera gdzieś tam do rodzinki w weekend i się z nią nie zobaczy w weekend, dopiero w poniedziałek. I co, była zajęta przez dwa ostatnie weekendy, więc też się z nią nie widziałem. Ale się z nią zobaczę ostatecznie. A tak to co? totalna padaka w DPS i tak mi mysza zasnął. Także nie pozdrowię go i też nie otrzymacie od niego pozdrowień, bo jest wyautowany. I co, może pojadę z wierszykiem?
0: Proszę bardzo, jestem gotów.
5: Nazywa się Zomowiec.
0: Okej.
5: Widać miejsce socjopatów jest w społeczeństwie, a poetów pod kluczem. Sympatyczny Zomowiec grozi mi śmiercią, zdobywa aprobatę i uznanie. A ja piszę wiersze, trzymają mnie w DPS pod kluczem na uboczu. A ja piszę wiersze, znoszę upokorzenia pośród ledwie świadomych, ile jeszcze. Koniec.
0: Super.
4: Super.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
6: Ja to życzę wszystkiego dobrego, Marka. Kuś to pa.
0: Pa. Ian, that's a specially for you. Ian Pace, perkusista Deep Purple, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Rzucimy się na album z 1971 roku, Drugie dzieci.

0: It's a wild one. 22 minuty temu, mina 22, zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Ktoś z Państwa się wybiera na Closer, czyli Open Air, bo tam oni będą grali, znaczy w innej wersji, ale to w zasadzie to samo, bo to było The Birthday Party z 1983 Wild World. Biliście się o kawę? Poza anteną?
1: Jedna na trójkę.
2: Nie tylko, nie
0: a,
2: tylko.
0: Ja mogę wam więcej zrobić tej kawy, jak chcecie.
2: Nie,
0: okay. Dobrze, kto wybrał ten Wild World?
1: Ja.
0: Proszę opowiedzieć historię. Wybierasz się na koncert panów?
1: Nie wybieram się. Mi chyba chodzi o tego Cave'a i jakby o bardziej o tą przeszłość, która była, niż o to, co jest teraz. Wybrałem ten numer, bo to jest jakby to The Birthday Party, które już jest na skraju rozłamu. Cała ta płyta była nagrywana w byłej nazistowskiej sali, zaraz przy murze berlińskim. I ten jakby w tym numerze słychać, że oni wszyscy chcą się pokazać i jednocześnie się nienawidzą. I wydaje mi się, że ten numer jest jakby dojmujący w swojej prostocie. Kiedy on śpiewa, że to jest dziki świat, to wydaje mi się, że to czujemy.
0: Okej. Makakofonia, baby, have fun. Czy to ty, Małgorzatko?
3: Przyszłem. Muszę cię zawieźć.
0: Czuję się zawieziony. A poczekaj, mamy drugą linię. Makakofonia, baby, have fun. Małgorzatko, czy to ty?
4: Tak, to ja, wyczekuję cierpliwie na moją kolej.
0: Cudownie.
4: Melduję się, bo ciążą na mnie nadal no, poważne zarzuty, także melduję się, że
0: One się nie zakończyły?
4: No jeszcze nie, no cały czas jest podejrzenie, że no dalej sobie bimbam i nie słucham.
0: No bo ty możesz tylko dzwonić, a potem w ogóle mieć tak, ten, nie będę cytował Zenka. Teraz Grabowskiego, kiedyś Kupatasy.
4: Ja słucham, jestem, będę dzwonić jeszcze raz.
0: No dobrze, a czekaj, przyszłam, a co się stało?
3: To ja mam drugi wierszyk i
0: to. Okej. Nie, bo już myślałem, że na przykład wam ten rozpierdzieliła się wam ta wentylacja i nie macie czym oddychać, jest ciepło jak cholera. W piekarniku byłem ostatnio na koncercie. Byłem przekonany o tym, że zrobią to na otwartym powietrzu, a oni mnie zaskoczyli i pewnie wszystkich, którzy tam przyszli i zrobili to w klubie. Ale koncert i tak był, znaczy był gorszy niż na Mystic Festival. Mówię o Kawalera.
3: Ja z braku laku oddycham ciepłym powietrzem, także...
0: Czyli tak, jednak tak, rozwalił tam ten... Wentylacja...
3: Wentylacji tutaj jako takiej wiesz, nowoczesnej nie ma. Są tylko po prostu otwory w ścianach, nie?
0: A, czy twój wiersz tyczy wentylacji, koniec. Czy może meczu, nie, który wiersz, się w tej chwili rozpoczyna między Paragwajem a Niemcami?
3: Zaraz ci powiem, czego tyczy mój wiersz, a jeszcze mam taki krótki
0: Paragwaj Niemcy.
3: I krótkie pytanie na sam koniec, ale to po wierszu może.
0: A do nas wszystkich tu zgromadzonych we w studiu? Naraz?
3: Do ciebie jako ojca prowadzącego.
0: Kurwa, wiedziałem, że będzie ten moment kiedyś nastąpi. Dobrze, jestem gotów na wiersz. Małgorzatko, jesteś tam gotowa na wiersz?
4: Tak, jestem, słucham.
0: Dobra. Słucham, jestem. A właśnie, przepraszam, poczekaj zanim z wierszem, a dzień dobry, do widzenia, to się objawił radośnie, ten... I ta cała grupa pozerów, lizusów i tak dalej?
4: Objawili się w moim poście, także żyją, są szczęśliwi, mają się dobrze.
0: Okej. Okay. Przyszłem, ja jestem gotów.
3: No dobrze, wiersz nazywa się Sikorka. No i co zrobić, sałaty brak, gdy sałaty brak, człowiek nieszczęśliwy. Wiadomo jak to, że rak chodzi do tyłu, wiadomo. A gdy jaskółka na ścianie gniazda robi, gniazda będą tam i za rok, wiadomo. No i co zrobić, sałaty brak, miś smutno zamruczy, sikorka głową pokręci. To wszystko. Dwa pytania mam.
0: Dajesz.
3: Dwa pytania. Pierwsze to, czy ty pamiętasz, że obiecałeś mi koszulkę rozmiaru 3XL kubek? Bo ja wysłałem do ciebie maila z adresem do DPS-u i głucho, nie? To raz. A dwa, czy ja mogę zakomunikować manifest polityczno-wy- wyznaniowy tutaj na sam koniec tego wiersza, czy nie mogę.
0: Udało ci się w końcu z kobietą jakąś się spotkać? Po latach to jest to?
3: Spotyka mnie na co dzień, na przykład panie pielęgniarki.
0: Ale nie, no, bądźmy poważnymi ludźmi. Pamiętam jak dziś, że żaliłeś się, iż kobiety ci brak, a ja chciałem ci przypomnieć, ten utwór, który wybrałem, to nie bez przyczyny, bo jest z nami kobieta, a tam przecież artysta wyraźnie mówi, że daje szczęścia na chwilę, a potem gryzie jak leśny wąż. Czemu jeszcze tego nie przyswoiłeś sobie?
3: Nie udało mi się z kobietą spotkać, wiesz, nie wiem, jakoś unikają mnie. Może dlatego, że...
0: Robią to dla twojego tylko i wyłącznie dobra.
3: Tak, może dlatego, że o mnie dbają. Dobra, a czy ja mogę z tym manifestem polityczno-wyznaniowym pojechać?
0: Jeżeli nie podejrzewasz za moment, wiesz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pozdrawiam bardzo serdecznie, zamknie nas w Celinę, w Halinę, Urszulę i Jadwinie, no to dajesz.
3: No przy tym to nie jest nic takiego tam.
0: Okej, dobra, dajesz, no.
3: No nic wbrew prawu, ani wbrew jakiejś tam etyce radiowo-telewizyjnej, ale dobra, ja tak.
2: Czekamy.
3: Teraz uwaga. Wolna Palestyna, Slava Rasi i Allahu Akbar. Dziękuję.
0: Bardzo fajna zbitka. Podoba mi się. Stosunkowo udanej nocy wam życzę. Pa!
4: Pa!
0: Tam jedna z naszych nowych słuchaczy, pozdrawiam bardzo serdecznie, pamiętam imienia, pytała, czemu jest po rosyjsku. No, to nie jest po rosyjsku, moja droga. Jak wytrzymasz do końca, tak koło północy wyjaśnimy ci wszystko. Ja chciałem państwa zaprosić na jutrzejsze spotkanie z przedstawicielami zespołu Chair. Krzesło. Zawsze mi się przypomina wtedy taki album zespołu Living Color. Chair in a Doorway. Tak, zaprosiłem Krzesło, bo wydali płytę, która nosi tytuł Pleonazm i z dwoma przedstawicielami, Robertem i Hubertem, będziemy na ten temat rozmawiać. Nie mam zielonego pojęcia, co oznacza skrót IDC, dlatego to wybrałem. Dowiem się, mam nadzieję, jutro, jak dożyjemy szczęśliwie, oczywiście.

0: Legionerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Anti Radio. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Anti Radio.
3: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is Alive. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Anti Radio. Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. AC/DC.

0: Silvias de Rocav, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Artur Hajdasz, Hajdalon. Makakofonia, pozdrawiam. A tutaj nie wiem, co to jest. Fun. Have fun. Baby, have fun. Makakofonia, baby, have fun. A to sen dookoła. To jest twój naturalny, czy... czy jakoś go powiększałeś, albo coś z nim robiłeś? Czy takie wielkie to jest twoje? No a to kto wie, to wie. No, olbrzymie coś dookoła. Tego ma napisane to.

0: To też było o kobietach, gdyby się ktoś nie zorientował. Konstanty, to był znowu twój wybór?
1: No to... Otóż nie.
2: Nie, to był już mój wybór.
0: Piotruś, proszę bardzo.
2: Z tego historycznie, co kojarzę, to było o heroinie, a nie o kobietach.
0: Oj tam.
3: Jedno i to samo.
2: Jeffrey Lee Pierce, The Gun Club, ze wspaniałej płyty The Fire of Love, 81 rok, Kalifornia.
1: Nagranej za $2000 na
2: Ketaminie. Tak jest. Później wyrzekał się tego albumu, ale paradoksalnie uważam, że przez ten stan nagrywania i warunki, w jakich to było nagrywane, jest to jego najlepsza płyta. Dziwaczne, po prostu pojedyncze zjawisko, jakim było The Gun Club, połączenie bluesa z fascynacji południem Ameryki, ale również bycie w fanklubie Blondie i fascynacja nową falą. No, nie do powtórzenia w jakichkolwiek innych warunkach. Wielu próbowało, ale nigdy się to nie udało. Po prostu amfetaminowy blues punk z Kalifornii. 81 rok. Wspaniała rzecz.
0: Wszystko zależy. A jak skończył chłopiec?
1: Skończył, zmarł na jakiś wylew w Salt Lake City w Utah z mormonami.
0: A, czyli już był w ogóle na prostej, tam już niczego nie wciągał, niczego nie brał. Tak, to był ten okres już oczyszczenia?
1: Chyba nie do końca, podobno do końca życia był taki.
2: Znaczy, był dziwny po prostu.
0: Pamiętam,
2: jak on miał okres bujania się właśnie z Nickiem Cave'em i Bad Seeds i oni później opowiadali, że no Jeffrey przychodził, puszczał tyradę na 40 minut na temat kultury Japonii, Star Warsów i wychodził. Biegał z kataną po barze.
1: Za co był aresztowany.
2: No. Jedyny w swoim rodzaju.
0: Czyli bywał niebezpieczny jeszcze do tego wszystkiego.
1: Jak my wszyscy.
0: No i tam.
2: W każdym drzemie dzikie zwierzę.
0: Dobrze. Wróćmy do meritum. Wiecie o tym, że jak się wpisze na fejsie Sofia Nightclub, to jest przekierowanie do pewnego miejsca w Warszawie.
3: No, to jest kontrowersyjny temat. To jest kontrowersyjny temat między ekipą, naprawdę.
1: Ja nie wiem, o co chodzi.
3: You know.
0: Chciałem się dowiedzieć, czy wy macie jakiś ten układ między tym klubem.
1: Dostaliśmy tyle pieniędzy. Widzieliście, jakie mamy gitary?
0: Nie zwróciłem uwagi. No to proszę bardzo.
3: No, Kostek? You got anything to say? Ja mam wiele rzeczy do powiedzenia na ten temat. Ostatnio mieliśmy bardzo długą rozmowę z Kostkiem na temat...
1: Mój ojciec kiedyś tam był i powiedział, że było old schoolowo.
0: A wy tam nigdy nie byliście?
3: Jeszcze. That's the fucking funny part. I'm sorry. To jest śmieszna rzecz.
1: Dlaczego? W każdym razie, jeżeli kiedyś nagramy i wydamy album, to premiera będzie tam.
2: Nie, to no, nie obiecuj.
3: Nie.
0: Uspokój się.
2: Ale czytałem, że wokalista Rammstein tam miał release party albumu. Patrząc na track record, dość słabo świadczy.
3: Ja próbuję namówić chłopaków, żeby tam pójść, skoro taka nazwa została wybrana. Nie powiem przez kogo.
0: No, żeby się zorientowali, na czym jadą, tak?
3: Tak, żeby zobaczyli, ale Kostek się upiera, nie chce sobie psuć wizji, którą sobie...
0: Stworzył w głowie?
2: Tak, to powinno pozostać w jakiejś sferze takich wyobrażeń.
1: Ja myślę, że to jest nazwa, która zadaje pytanie i nie ma co dawać na to pytanie odpowiedzi, bo myślę, że można znaleźć jakąś każdy dla siebie.
3: Jak moja matka to usłyszała, to powiedziała: so it's a strip club, isn't it?
2: Powiedziała jeszcze trochę. Już na to wolę dać ciszę.
0: No dobrze, to teraz pan opowie o tym utworze, który właśnie, jak to zostało zarejestrowane, nagrane, to co ja teraz będę puszczał jako wy, a to tak do końca to nie jesteście wszyscy wy.
1: Tak naprawdę jest tak, że to, że ten zespół, czyli Sofia Nightclub, w ogóle zaistniał, jest tym, że ja nagrałem kilka piosenek właściwie sam, na jakimś takim żadnym budżecie. Mój przyjaciel, który jest malarzem, pozwolił mi siedzieć w swojej pracowni i rozstawić tam wzmacniacz jednego Shure 57 i tam nagrałem epkę, na której właściwie sam jakby się tym zajmowałem i później szukałem ludzi, którzy ze mną to zagrają na żywo i jakoś tak trafiłem na Natalię, na Piotrasa, na Jurasa, którego dzisiaj z nami nie ma. Kiedy opracowywaliśmy te piosenki, nagle okazało się, że to jest na tyle fajne, że może warto zostać i na dłużej i robić własne numery i grać koncerty. I tak to wszystko zaistniało.
0: To ja potem Państwu opowiem resztę. Przy okazji chciałem podziękować bardzo serdecznie Old School, bo gdyby nie oni, to byśmy się pewnie nie spotkali dzisiaj.
2: Tak jest. Bardzo serdecznie
3: wspieramy Tomeczka.
0: No dobrze, to ten przedsmak dla Państwa. Na koncercie to brzmi zupełnie inaczej. Polecam koncert, a kiedy grają, to się dowiemy wkrótce.

0: 29 czerwca 1999 roku, drogie dzieci, objawił się debiut płytowy Slipknota zatytułowany Slipknot. Wait and Bleed, z niego się wywodzący, był singlem, który go promował, w sensie ten album. Ponieważ jesteśmy coraz bliżej balkonu z lat 90., na który zapraszam nieustająco, czy wy jako młodzieżówka polska bierzecie przykład ze starszych kolegów z zagranicy, o których mówiliście, tych wciągających narkomanów, czy tylko browarek, fajki i nic poza tym? Jak to wygląda właśnie w Sofii Nightclub?
1: Tell me, baby.
2: Baby, I can't tell you that.
3: Nie, no myślę, że mocno się... No? He's quieting me. Okay. Mam nic nie mówić, sorry. I'm just the only girl in the band.
0: Makakofonia. Baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Znaczy, tak, z angielskim całkiem nieźle, chociaż nad akcentem musicie popracować, ja też mam ten problem i wiem...
0: Uspokój się.
3: Że... Moja mama to Amerykanka.
0: Słuchaj, bo jesteśmy w, wiesz, już jesteśmy na progu balkonu. Muszę spadać. Ale... Naprawdę, słuchaj, porywają mnie już. Zdzwonimy się za chwilę, okej? Okay? Stosunkowo udanej dalszego ciągu nocy ci życzę.
5: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Ósma kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Describe what I see. This is Joshua Hami from Queens of the Stone Age on Macacophonia. Baby, have fun. And I see where all babies get their goddamn food.

0: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z powodu jej rozpoczęcia, tym razem skizmem wybranym przez naszych gości, w zasadzie jednego tylko. Chociaż z zaznaczeniem, że Tula to oni nie słuchają. Konstanty wybrał nam skizm. Bardzo dziękuję.
1: Brawo.
2: Dziękujemy.
3: Właściwie to Piotras wybrał.
2: Wybrałem. Piotruś? To taki numer, który znałem, byłem osłuchany, ale no w wolnym czasie raczej nikt z nas jakimś największym fanem Tula faktycznie nie jest. Słabo, żeby udawać, że tak jest, ale taki numer, który kojarzyłem. I
3: numer jest fajny.
2: Tak.
0: Ja polecam w całości tę dyskografię. Naprawdę. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz?
4: No, jak już mówiłem, ja też mam z tym problem.
0: Ale przyszłem. Poznałem cię po pierwszej nutce.
4: Po głosie pewnie.
0: Pewnie tak.
4: O, no widzisz.
0: Z czym masz problem?
4: Tym razem. Też mam z tym problem z akcentem, to już ciężko, mi to ciężko wypracować, ale wy jesteście trochę młodsi. No i właśnie,
0: jesteście trochę młodsi.
4: Ja mam 40 lat i teraz uważajcie, bo mnie zażynano rosyjskim w szkole. Zażynano mnie, miałem dwóje. I teraz tak, na poczekaniu stworzyłem taki wierszor.
0: Ale czekaj.
2: Z jakim akcentem?
3: Jaki akcent chodzi?
4: Kiepski.
3: Ale po polsku czy po angielsku?
4: Wiersz jest po rosyjsku w ogóle.
0: Ale ty mówiłeś czas jakiś temu na antenie Antyradia w tym programie, który mam przyjemność prowadzić. Pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe i peleton skryto słuchaczy raz jeszcze, że nie będziesz wplatał rosyjskich, ponieważ nie znasz się na tym i w związku z powyższym.
4: Ale ja wcale nie wplatam nic rosyjskiego w cokolwiek. Ten wiersz cały jest po rosyjsku i ja go świetnie rozumiem.
0: Ale może on nie jest wcale po rosyjsku i wynika to z twojej niewiedzy o tym języku.
4: Nie, no znam na tyle rosyjski, żeby napisać wiersz po rosyjsku, ale nie na tyle, żeby żyć w Rosji.
1: O kurde.
0: Ale co ma piernik do wiatraka? Słuchaj, Maleńczuk też napisał swój wiersz po rosyjsku i też mu się podobał. Potem się okazało, że nie jest po rosyjsku. Wiesz, to różnie to
4: bywa. Ja mam na przykład kolegę z Białorusi, który tam czasami mówi, że pisze ładnie po amerykańsku w cyrylicy. Także tak mi powiedział. Dobra, jedziemy.
0: Dobra, spróbuję. Trzymam się.
4: Dam z siebie wszystko. Co tak śmieszno? U mnie nie drama, a u was śmieszno. Co tak śmieszno? Ja nie widzę zwiezd, ja widzę żopy w ad, żopy odkryty. I wołk widzieć, i ikra pani majet, eta żopy i dzięgi i analny seks. A muzyka i grajet, żopami pachniet, ja nie widzę zwiezd, u mnie nie drama. Koniec.
1: Prawo.
3: Dzięki.
2: O czym jest ten wiersz?
0: To było coś strasznego. Ej, o dupie Marynie. W wolnym tłumaczeniu. Nie rób tego więcej, proszę cię. I nie wplataj tych brytyjskich w rosyjskie. Dobrze.
4: To tam nic nie było nic wplecione. Tam jest całe po prostu po tym, po rosyjsku. Tam nic nie wplotłem, absolutnie.

0: chyba.
1: Nie, nie o tym. Przepraszam najmocniej.
0: Chyba mnie przewiało gdzieś, jak jechałem na rowerze do roboty. Nie, chodziło o Gniezno i o tego właściciela Charlie'ego, pozdrawiam, że mnie nie mówić pa. Dobrze, jesteśmy w momencie, kiedy Konstanty jest sam, z gitarą, nie bierze narkotyków, jak twierdzi, a jednak pisze utwór pod tytułem Wszystko OK.
2: To też jest kontrowersyjny temat.
3: Wspólne elektroniczne wojaże.
4: Tak, to jest pierwszy raz, to jest demówka.
3: To jest demo, premiera publiczna.
4: Tak. To są te aranże elektroniczne, o które pytałeś.
3: Tak jest.
1: To jest to właśnie?
4: Tak jest.
3: I to jest prapremiera, nikt tego nie słyszał jeszcze.
2: Długo gadaliśmy o tekście z Kostkiem. Wciąż nie rozumiem.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: To nigdzie jeszcze nie leciało, nigdy?
2: Nie.
3: Nigdy. Tutaj ja masz ekskluzywkę.
1: Super. I co? She's Cocaine? Wyście we dwóch to zrobili? Czy Natalka też?
4: Natalka gra na gitarze.
2: Nie, oni kurde zmodyfikowali moją gitarę.
3: Nie.
1: A potem jest ją przepuścili tak, przez ten.
2: Ja coś tam nagrałam, ale to jest...
3: Nagrałeś?
2: Nagrałam.
3: Jest w tym numerze.
1: Ludzie, trzymacie się?
3: To będzie rodeo.
1: Sofia Nightclub 2026. She's cocaine.
2: She's cocaine.

0: I znów, moje drogie dzieci, 1983 rok. Co wy macie z tym 1983 i okolicami?
1: Kids nowadays, you know?
2: Mamy wspólnych ojców, którzy byli urodzeni w takim wieku, że wtedy byli nastolatkami.
0: I teraz oni jak... Aha, dobra. Rozumiem. Przy goleniu wy tego teraz też nucicie, tak? 23 minuty po 23, o to pytam, zdobywając drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Moi drodzy, wydarzyło się coś bardzo fajnego, choć niestety może to być krótkotrwałe, chociaż bardzo się cieszymy z Piotrusiem,
3: tak,
0: bo Paragwaj prowadzi tak, z Niemcami 1-0, ale to jest dopiero koniec z pierwszej połowy, czyli czeka nas jeszcze druga połowa.
3: Ale ja byłbym spokojny. Julian Nagelsmann okazuje się człowiekiem nieodpowiedzialnym po raz kolejny.
2: To jest audycja sportowa teraz?
0: Tak.
3: Stawia na tego Havertza.
0: Dobrze, Konstanty, opowiedz mnie i państwu, bo ty tak jakoś przefrunąłeś nad tym, jak poznałeś pozostałych członków tego zespołu pod nazwą Sofia Nightclub. No to gdzie do tego doszło?
2: To zacznę od Natalii, bo Natalię poznałem właściwie pierwszą, a właściwie to ona poznała mnie, bo kiedy ja nie miałem z kim grać, to gdzieś wrzucałem w internet, że gra mi pewnego, to było chyba letniego wieczoru, Natalia napisała do mnie: ej, czy chcesz się zbić na granie? I jakoś to tak wyszło, że potem chwilę sobie graliśmy razem, ale nic z tego jakoś przez dłuższy czas nie powstało, a później, kiedy ja już miałem tę epkę, to chciałem zaangażować w Natalię, bo znałem ją już od dawna. Potem jakoś to reszta poszła naturalnie. Jurasa, którego tutaj dzisiaj z nami nie ma, poznałem też właściwie przez Natalię na jakiejś imprezie, a potem też inne lato odwiedzałem go ciągle w Heizhou, gdzie on pracuje, i sobie gadaliśmy. A Piotrasa poznałem przez Jurasa przy projekcie, który nazywa się
3: Poprawczak,
2: który jest projektem Jurka Sienkiewicza, który polega na
3: tym, że gra się gdy trzeba, mając 3 próby i zawsze w innym składzie osobowym, z innym materiałem, który powstaje na tych 3 próbach.
0: To dobre.
3: Tak jest.
0: I to Warsaw by Night istnieje od dawna?
3: To istnieje głównie na imprezach Tomeczko Old School'a, jako supporty, na który zobaczyłeś nas właśnie ostatnio i... W ostatnim składzie był właśnie Konstanty, Jurek i Ren z zespołu Alarmę i graliśmy heroinowego bluesa.
0: Okej.
3: Okay. Tak jest.
0: Natalia zrobiła taką minę, jakby nic o tym nie wiedziała.
1: Nie, ja wszystko wiem, wiesz, wiem za dużo. Myślę, że już po prostu przewracam oczami na to.
0: Dobrze, a co z tą chlorowaną wodą w takim razie? To też jest poprzedniego jeszcze wcielenia? Bez pozostałych?
2: Tak, to wszystko jest stamtąd, niestety. To jest jakby... Poza poprzednim numerem. To wszystko jest jakby moje. To jest w ogóle wstydliwe teraz tego słuchać, kiedy... My byśmy woleli tutaj już przyjść z gotową, nową muzyką, którą wszyscy razem zrobiliśmy, ale może też na to kiedyś przyjdzie czas. Póki co to są jakieś moje juwenalia, można ich sobie posłuchać.
0: No dobra, a kiedy wy tam się zbierzecie do kupy, zrobicie najpierw największy deal narkotykowy życia, który wam da pieniądze na opłatę studia?
1: Te wakacje.
3: Ostatnia epka Konstantego była nagrana za 0 zł okrągłe, więc możliwe, że kolejne nagrywki nie będą wymagały międzynarodowego handlu narkotykami.
0: Dobrze. Na razie woda chlorowana dla państwa. Sofia Nightclub w makakofonii. Baby, have fun.

Cześć, nazywam się Krzysiek Zagajewski. Jestem gitarzystą oraz kompozytorem zespołu Rusty Pine. A to, co widzę teraz, to ogolony sutek makaka, wokół którego napisane jest: makakofonia, baby, have fun.

0: Drogie dzieci, to tym razem był 1988.
1: Tak jest.
0: Nie wiem, czy je słuchawki w tym momencie ten wydały dźwięk.
1: Jest dobrze.
0: Chyba jest dobrze, jest nawet git, bym powiedział. Poza tym, dzięki temu czujecie się państwo jak na próbie jakiejś przed ten... Właśnie kiedy koncert? Gracie gdzieś?
1: W tym momencie nie wiemy jeszcze.
2: Najprawdopodobniej na jesieni.
0: Dopiero?
3: Berlin jest w planach.
0: Bardzo fajnie.
2: Nie można grać tylko w Warszawie.
0: Tak, nie, no to nuda by była, prawda?
1: Tak, rynek jest nasycony już naszymi
2: koncertami. A nam nie chodzi o to, żeby znudzić.
1: Tak jest.
0: Nie, ta młodzież jest niesamowita. Dobrze, a od jakiego czasu wy jesteście razem w tym składzie, który reprezentujecie?
1: Od zimy jakoś.
0: Czyli to jest świeża kwestia, wszystko to działanie radosne.
1: Tak jest.
0: Dobra, kto jest, Konstanty, ty jesteś głównym prowadzącym ten nightclub?
2: Najwidoczniej.
1: Kierownik.
0: Dobrze, kto wybrał warietę?
1: A to Jurek, więc nie ma go, nie może opowiedzieć.
0: Nie może opowiedzieć.
1: Tak.
2: Ale on lubi takie.
1: Tak. Ja wybrałem Suicide, które leciało przed chwilą.
0: Ale wy nie lubicie warietę?
1: Nie, mam pewną sympatię, ale nie opowiem na pewno o tym tak jak Jurek.
2: Tak jak Jurek by o tym opowiedział.
1: Tak jest, ja mogę o Suicide najwyżej.
3: Dotychczasowy basman.
0: Dobrze, to będzie pomimo braku Jurka, moi drodzy, warietę. Może być taki deal życia?
3: Let's go.
1: Może być.
0: A potem, moi drodzy, przejdziemy w ogóle trochę inaczej, ponieważ oni wybrali same zagraniczne, to będą same zagraniczne. Tak jest układ. Bez polskich w zasadzie. Do pewnego momentu.

0: Bardzo ciekawe to, co tutaj się wydarzyło poza Państwa jakby obrazem, możliwością widzenia. Się wydarzyło tutaj. Natalka się strasznie ożywiła wcześniej, jak chciała sprawdzić, czy poleci jeden utwór. Jak poleciał ten, znaczy ten, co się okazało, że on poleci, to teraz jak i Japońcy lecieli przez chwilę, to się też bardzo ucieszyła i tupała nóżką radośnie i grała na wszystkim, co się dało. I założyła słuchawki, żeby słyszeć lepiej, więc jak ktoś teraz będzie sprzęgał, to pewnie Natalka, bo sobie zrobiła tam. To powiedz Państwu, dlaczego tak się wydarzyło właśnie.
1: Ja bardzo chciałabym się bardziej zgłębić w muzykę japońską. Jakby są jeszcze zespoły, którymi się mocno inspiruje. Między innymi Number Girl, to jest już takie 90. lata. Tam są super riffy gitarowe. To też a propos grania w Sofii i na gitarze, który nie jest moim pierwszym instrumentem. Jeszcze jest zespół Blanky, Jet City, a Inu wiele razy wysyłałam chłopakom, bo uważałam, że jakoś to mi się trochę momentami kojarzy z Sofią. Nie jest to samo, ale momentami jakby czuję po prostu jakieś takie podobieństwo energii, jakiejś takiej trans i intensywności tej muzyki, która mi się bardzo podoba. Ja uważam, że można byłoby kiedyś zrobić coś takiego bardziej szalonego.
0: A twój pierwszy instrument to?
1: Zaczęłam na gitarze, ale bas to jest chyba mój jakby główny instrument, bym powiedziała, bo gram też jakby w innych składach na tym instrumencie, a gitara, no to powiedziałam, że drugi trochę. Ale wydaje mi się, że przez to, że to nie jest tak bardzo główny mój instrument, to są w tym jakieś takie pomysły, czasem myślę, że nieoczywiste, które wpadają i które wydaje mi się, że ekipie się podobają. Więc gdzieś tam próbujemy znajdywać jakby balans naszych różnic gitarowych, kostka gitary i mojej, i gdzieś tam jeszcze szukamy, jak sprawić, żeby to lepiej
2: ja
1: się...
2: Ja po prostu gram jak cowboy.
1: Tak, jakby i wydaje mi się, że mamy fajne różnice, które się ciekawie łączą, no i mi się podoba to, że nie jestem takim wielkim teoretykiem mojego instrumentu i to daje mi możliwość po prostu szukania rzeczy, które są mniej standardowe, myślę.
0: A to teraz o malarii Państwu opowiedz.
1: Uwielbiam. Dzięki temu zespołowi weszłam w ogóle w cały postpunk. Uważam, że trochę brakowało kobiecej reprezentacji tutaj w tej playliście dzisiejszej i oczywiście jako, że jestem jedyną dziewczyną w tym zespole, to coś w tym rodzaju trzeba było puścić. No ale jak mówię, jakby dzięki dziewczynom weszłam w ten cały świat jakiegoś takiego bardziej ostrego grania i one też pokazały, że dziewczyny tak również mogą. No i po prostu były jednym z takich, mi się wydaje, ważniejszych zespołów 80-tych lat wtedy w postpunkowym West Berlinie i uważam, że jak się nie zna, to na pewno warto się z tym zapoznać.

0: 29 czerwca 2004 objawił się taki, taka epka się objawiła, zatytułowana... Kuźwa, zapomniałem, jak jest zatytułowana. Wróć tu do mnie, dziewczyno. Z dawnej podróży. A, dobra, feedback, dzięki. Rush ją wydał z tego powodu, że chciał przedstawić słuchaczom, czym się fascynowali, jak zaczynali grać. Mam nadzieję, że Robert Johnson też był, Natalia, na twojej liście.
1: Maybe so.
0: Dobrze. Zanim się rozstaniemy... A nie, dobra, zanim was wprowadzę, co się wydarzy, to zanim się rozstaniemy, to mamy ten... dobry wieczór. Czy to jest
2: tak,
0: Gniezno?
2: Tak,
0: to jest Gniezno, to, dobrze.
2: Tak. Dzisiaj wyjątkowo powiem ci tak, chciałem już parę razy zadzwonić, bo...
0: Bo aż cię skręciło coś pewnie.
2: Kurde, gdzie tam skręciło? To mi powyginało, to uważaj, jak fajny będzie. To mi, no nie powiem, że wszyscy, bo to twórczość głównie jednego człowieka teraz. Mam tutaj, dominuje audycję, jak chodzi o gości. Natomiast ta twórczość jakoś mi pootwierała klapki jakieś inne, bo dawno tego typu eksperymentów nie słyszałem, a dawno to jest kilka lat przed pandemią jeszcze, kiedy miałem przyjemność albo nieprzyjemność pracować w innym kraju. I tam jest kilka klubów, w których byście no, zapełnili naprawdę. Za każdym razem, jakbyście się pojawiali, byście zapełniali po full te, no nie wiem, 300, 400, 500 osób lekko.
0: Ale oni już bezcelnie przez o tym myślą, bo wszystko robią po angielsku. Nie zwróciłeś na to uwagi?
2: Zwróciłem, ale to akurat tu ja bym, nie wiem, ja jestem może ignorantem, ale tu mi się wydaje, że tekst narzuca pewną metodologię, złe słowo, ale odbioru tej muzyki, bo tutaj jest generalnie właśnie ten trans, nie? Tak ja to odbieram i fajnie, bo ja sobie przypomniałem, kiedy zasiadałem przed telewizorem z piwkiem i pewnymi substancjami dymnymi właśnie po skończonej pracy w Holandii i nie wiedziałem, czy przełączyć, ruszyć tym paluszkiem, czy nie paluszkiem, nie ruszyć, przełączyć ten kanał, czy nie przełączyć. Takie właśnie jakby stany troszeczkę odmienne od rzeczywistych, nie? I no, to jest bardzo fajna muzyka. Tutaj no, trafiliście, ale muszę was zasmucić, że raczej w Polsce to wydaje mi się poza studenckimi jakimiś imprezami nie będziecie chyba mieli jakby popularności. Chyba, że zrobicie jak Skuter i zadebiutujecie za granicą, a wrócicie do Polski na tarczy, nie? W sensie z tarczą. No ale to tak na jakby moje odbiory, jeżeli chodzi o kolegów i koleżankę. Chciałem jeszcze spytać jedną rzecz, bo tu trochę mi koleżanka wyjaśniła, bez pozorom to jakby odpowiedź na to pytanie, które chciałem zadać twórcy tej większości tych, do których się wstydliwie przyznaję, że to tylko jego utwory. Chciałem najpierw jemu zadać, a tak naprawdę zadam wam wszystkim, bo skoro koleżanka była w stanie tak fajnie odpowiedzieć o tych, wyprzedzić moje pytanie, to jakie są wasze jakby inspiracje, tak? Bo ja ten rynek, no, powiem, no jestem ignorantem, tak? Jeżeli chodzi o ten gatunek muzyki, ale gdzieś mi, tak jak mówię, te klapki otwiera i fajne. To jest poza thrash metalem i jakimiś ciężkimi rzeczami ogólnie znanymi, których słucham na bieżąco, czy właśnie takiej muzyki, jak była przed chwilą, ten czwarek, zupełnie nie wiem, co to było, ale Crossroad mi się podobało, bo coś tam gdzieś tam to słowo pojawiło. Także tego typu bluesowa muza, natomiast...
0: To raz ode mnie był, co ty, to już mieszasz no, zeznania.
2: Nie mieszam zeznania, tylko mówię, że ja w tym siedzę, natomiast ta muzyka, którą tutaj goście nam serwują, to jest zupełnie inna klapka w moim mózgu, której się jedna czy dwie otworzyły jeszcze ku mojemu zdziwieniu. Że coś jeszcze mogę ciekawego poznać w życiu. I właśnie to jest to moje pytanie. Skąd wybierzecie w ogóle pomysły na to, żeby się tak wtrensować, tak się... Czy rzeczywiście tutaj dużo balkon z lat 90. wam daje, czy...
0: 80. u nich był.
2: 80. u mnie 90. Niestety. Ja dość późno się zakolegowałem z balkonem.
0: Bo ty starszy jesteś. od nich.
2: Nie,
0: ja
2: właśnie
0: też
2: nie.
0: Jestem dziadersem.
2: Tak. No ale ty jesteś dziadersem z takimi jakby... No dobra, nie wnikam. Ja mam krótszą historię w każdym
0: razie. Jak się dziadersa maca w młodości, to dziadersowi się wydaje, że jest młodszy. Mówiłem o tym, zdobywając trzecią koszulkę lidera w dzisiejszym programie 0000.
2: Gratuluję.
0: Witam
2: gratuluję
0: państwa bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Sprawdzę w związku z tym, kto tam jest na drugiej linii. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Witam cię bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun po godzinach.
3: A stwierdziłem, że się jeszcze w tarabanie.
2: No właśnie, tak pomyślałem.
0: Przyszłem po godzinach, to jest cudowne jednak.
2: Znaczy, wiesz co, ja dzisiaj wyjątkowo nie chciałem, że tak powiem, w jednym momencie uczestniczyć, bo jedno, znaczy poza tym moim pytaniem, którego gdzieś tam przykryłem gadatliwością, o, fajki, fajne sprawy, to moje pytanie, na które goście zamilkli.
0: Bo ja ich jeszcze nie dopuściłem do głosu, uspokój.
2: No właśnie, no, a nie chciałem dzisiaj wyjątkowo live spotkać się z Przyszem, bo stwierdziłem, że jestem wyjątkowo... Najprawdopodobniej moje IQ nie jest takie, którego nie widziałem na oczy, jak żeśmy kiedyś tam gadali, ale nie jest tak wysokie, jak myślałem, bo ja nie rozumiem. Jakby kiedyś mówiłem, że przeszłem to jest taki inteligentny chłopak, którego nikt nie rozumie, a ja gdzieś tam miałem nadzieję, że go rozumiem, ale już przestałem go dzisiaj trochę rozumieć i stwierdziłem, że chyba jestem głupszy, bo on nadal jest pewnie inteligentny, natomiast ja już w tym momencie jakby...
0: Mniej?
2: Tak, mniej.
3: Powiem tak.
0: Moment, nie. Przepraszam, no. Kuźwa, to jest... W końcu to ja prowadzę program, tak?
2: No raczej.
0: Ja prosiłem o chwilę ten... luzu, żeby sprawdzić, kto jest na drugiej linii, a teraz nasi goście odpowiadają na pytanie.
2: Thank you.
0: O inspiracji, proszę.
4: Nie, głupio tak odpowiadać za wszystkich, ale no to na pewno dla Konstantego ta australijska fala itisowa jest bardzo ważna, czyli jak już lecący tutaj zespół The Birthday Party, ale na pewno też This Immortal Souls i generalnie twórczość Rolanda S. Howarda, czyli gitarzysty The Birthday Party, solowa, no tak, nie tylko solowa.
5: To na pewno jest dla mnie duża inspiracja. Jeżeli idzie o granie na gitarze i o jakieś podejście do tego wszystkiego. Jeżeli mogę coś polecić, to pierwszy solowy album właśnie Rolanda S. Howarda, czyli Teenage Snuff Film. To jest...
2: No Jesus, ja w ogóle nic nie zapamiętałem, bo jestem sklerotyczny dosyć, ale jak mogę mieć prośbę, Makak tam gdzieś ma, jak jeszcze będzie w stanie odnaleźć, jakiś adres mailowy do mnie, rzucicie mi tam kilka propozycji, jakbym był mógł tak... Nie wiem, poprosić? No bo ja, no mówię, no tutaj parę mi się klapek w mózgu otworzyło i chętnie bym tego posłuchał, jakichś takich inspiracji waszych, z czego to wszystko wynika, bo jakby ten taki trensowy, kurde, klimat gdzieś mi tam zaczyna drgać w mózgu, nie? I to tak...
6: No, ja na pewno powiem, że scena post-punkowa West Berlin 80s post-punk to na pewno, no ale tutaj też ekipa zna, Neubauten zespół, Einstreizen, Neubauten, nikt nie umie tego powiedzieć, Malaria, Abwart, dużo, nie, teraz jeszcze nie powiem dalej, co tam grało, ale...
0: Chciałem zwrócić uwagę, że jak leciało właśnie u nas to Niemcy zremisowali wtedy 1-1.
4: Przepraszamy Paragwajczyków.
2: To mnie strasznie wkurzyło, bo ja też trzymałem kciuki za nie Niemców.
0: Ale to nie, jeszcze nie jest koniec. Znaczy tam ktoś kiedyś powiedział, że wszyscy grają w piłkę, a Niemcy wygrywają. Zobaczymy, jak ktoś będzie w tym razem.
2: Mam nadzieję, że będzie tylko remis albo przegrana.
0: Ale na tym poziomie, jak jest remis, to grają do karnych, tak?
2: Tak, ja wiem
4: o tym. Tak. No z inspiracji.
3: Dopuścić mnie jeszcze do głosu, czy już odpadłem na dobre dzisiaj?
6: Jeszcze Piotrek chciał powiedzieć o swoich inspiracjach.
4: No to dla mnie na pewno protopunkowe rzeczy, takie właśnie jak Suicide, bardziej elektroniczne, czy cała scena industrialna brytyjska i protoindustrialna, czyli Throbbing Gristle i wszystko, co z tego wyszło, czyli później Psychic TV, Coil, Chris and Cozy, do tego jakieś ostatnimi czasy bardziej neopsychodeliczne rzeczy, takie jak Spaceman 3, Brian Johnston Massacre, takie klimaty.
2: Czy ja, że tak powiem, tylko mogę poprosić, żeby to wyartykułować tak czytelnie, żeby Makak ewentualnie się postarał i udostępnił jakąś drogę do mnie.
0: Wytnę ci ze szpiega, jak zwykle.
2: No właśnie, właśnie, albo ze szpiega, albo z coś tam. No tak, żeby mi te parę tytułów nazw i tak dalej gdzieś tam cię zahaczyło i ja wtedy sobie poszukam w Google, tak, wuja, drzwi czy tam innej ciotki Wiki.
0: Przyszłem, to jest twój czas w Makakofonii, baby, have fun po godzinach.
3: No to tak, wyjaśnię sytuację dla Gniezna. Gniezno, słuchaj, a moje IQ 22 lata temu wynosiło, oscylowało wokół 125 punktów na 160, mierzone przez psycholog w zakładzie dla nerwowo i chorych psychicznie dzieci. I teraz albo od tego czasu zgłupiałem, albo zbądrzałem, nie wiem.
0: Piotruś się złożył, to jest cudowne naprawdę. Szkoda, że tego nie widzisz. Detonka tak, 1000. To tak, jak lubię najbardziej. No to...
3: Jeśli chodzi...
2: A ty, nie, ja dlatego nie wiem,
0: co się dołączyłem.
3: Jeśli chodzi o...
2: Nie, ja tylko chcę, ale proszę, o... bo ja dlatego nie wiem, czy zauważyłeś. Ja powiedziałem, że to ja zgłupiałem, a ty prawdopodobnie zostałeś na swoim poziomie albo gdzieś tam, bo ja przestałem cię rozumieć, jeżeli chodzi o reakcję.
0: Przyszłem, bo to my się cofamy, nie ty. No, wiesz, to ty jesteś tym drogowskazem na tym naszym, wiesz...
2: Ja
3: chciałem powiedzieć, punktem odniesienia dla mnie jest Dominik, którego znacie może co niektórzy, bo on oscyluje w ogóle 145, jak tam twierdzi.
0: Ale ta sama psycholog, psychiatra mu robiła badania co tobie, czy ktoś inny?
3: Nie, on tam miał dwa badania, raz podobno przekroczył 150, ale nie wiem, czy dać temu wiarę. A ten,
4: no, w którym zakładzie?
2: Ja swojego IQ nie widziałem, podobnie jak kalorii nie widziałem. Jak mi ktoś pokaże, jak wygląda kaloria, to uwierzę też w IQ. Ja zasadniczo jestem bardziej nastawiony na to, że obcując z człowiekiem widzę, na ile jest bystry, żeby nie powiedzieć jak woda w klozecie, ale chodzi o to, żeby był taki jakby responsywny. Ty jesteś w pewnym sensie w takim...
3: Bo ja mam
2: ale poczekaj, daj mi tylko powiedzieć. Daj mi tylko powiedzieć, bo to nie chodzi o to, że ten, no ja po prostu po ludziach, z których jakby inteligencję zauważam, nie spodziewam się reakcji takich, jakich ty tu się kilka w ciągu ostatnich paru dni pokazałeś, na przykład dzisiaj czy kilka dni wstecz, kiedy mówiłeś o dziewczynie, kiedy mówiłeś o koszulce, kiedy mówiłeś o kubku. To są takie dwa różne jakby skrajne, wiesz, no nie wiem, dla mnie to są objawy skrajnej skali, tak? Albo dół, albo góra, no nie wiem, no ja tego nie rozumiem, po prostu. I być może.
0: Bo nie jesteś psychologiem i psychiatrą w jednym.
2: Tak, to nie jestem.
0: Kochani, dobrze, dziękuję uprzejmie. Słuchaj, nie, już Makakofonia, baby, have fun, po godzinach ma dość.
3: Tym razem cześć.
2: No nie, to tylko ja chciałem pogratulować, że tak powiem, bo takiej audycji jak dzisiaj, której na początku zupełnie nie rozumiałem i myślałem, że jest to jedna z bardziej, no nie chcę nikomu ubliżać, ale eszka radiowych audycji, gdzie jest nic więcej, albo na przykład para w głośnikach w antyradio, żebyśmy mieli jakieś takie odniesienie, no to jakby, no zaczęły mi się klapki otwierać koło 23, no w czym oczywiście pomógł Tul, ale potem...
3: Jedną rzecz tylko wyjaśnię, Makaku, bo z Gniezdo będzie żył w nieświadomości inaczej.
0: Przeżyję. Wiesz, ile mam nieświadomości?
3: Krótko. Ja mam zaburzenia emocjonalne. Ja dlatego funkcjonuję, jak funkcjonuję, więc możesz nie rozumieć, bo po prostu nie rozumiesz, jak działa mój system emocjonalny.
2: Ja przestaję rozumieć, ale jakby zwalam winę na siebie, bo mogę nie rozumieć. Dajesz prawo do niezrozumienia ludzi,
3: ale teraz powinieneś mnie pojmować dużo lepiej, bo ja po prostu mam zaburzony, układ emocjonalny.
2: Ja cały czas się pojmuję jako człowieka inteligentnego i tak dalej, tylko no nie rozumiem pewnych zachowań i tyle. No, na jakby.
0: Dziękuję, stosunkowo udanej nocy, całuję was, narra! Dobrze. Natalia, dziękuję za przybycie. Piotruś, dziękuję za przybycie. Konstanty, dziękuję za przybycie. to był niepełny skład zespołu Sofia Nightclub, z którym mieliśmy przyjemność. Gdzie wygracie w najbliższym czasie?
7: To nie jest jeszcze pewne.
0: Czyli to jednak twoje słuchawki, Piotruś.
7: To jest pewne. No nie jesteśmy jeszcze pewni, ale zapraszamy do obserwowania na różnych portalach społecznościowych i tam się państwo dowiedzą, jak będzie już pewne.
6: No i dziękujemy za gościnę przede wszystkim.
7: Przede wszystkim. Bardzo
0: uspokój się. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Szarłaski. Zapraszam państwa na jutrzejsze spotkanie z Chair, ale zanim się rozstaniemy, mam do was i do państwa propozycję, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, który brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne?
5: To jest.
0: Piotruś, nabijesz i lecimy z flagą na kasku po złoto, proszę bardzo.
7: One, two, three.
8: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
7: Maciek.
0: Stosunkowo udanej nocy.
6: Dzięki.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.